Cię.

race. I think it's all just falling into place. So let's start.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi Pani Literka i mówi do Was Pani Literka trochę przestraszona, bo wiecie co, niedaleko zobaczyłam wilka. I bardzo, bardzo się przestraszyłam, bo przecież te wilcze oczy, wilcze kły i wilcze pazury to chyba jest coś strasznego. We wszystkich bajkach słyszę o tym, że wilcze pazury, kły i oczy są okropne. No to chyba miałam prawo się przestraszyć, prawda? A wy też boicie się wilków? Wszyscy się boimy. Tylko pytanie, czy na pewno trzeba się tych wilków bać? Gdybyśmy słuchali tylko tego, co język polski nam podpowiada, oj, to musielibyśmy się bardzo bać wilków. No bo tak, mówimy czasem, że ktoś ma wilczy apetyt, czyli ogromny, ogromny apetyt, tak że mógłby zjeść konia z kopytami, a nawet kilka koni. Mówimy też czasem, że gdzieś panuje wilcze prawo, czyli tak naprawdę nie ma prawa, tak naprawdę nie ma żadnych zasad. Ktoś robi, co tylko chce, nawet krzywdzi innych i to się nazywa wilcze prawo. Mówimy też czasem, że komuś wilkiem patrzy z oczu, to znaczy ktoś tak groźnie spojrzał, tak jakby wilk. Ten groźny, groźny zwierz się na nas spojrzał. No i od razu takiego spojrzenia możemy się przestraszyć. Ale czy na pewno wilki takie są? Chyba nie. Chyba nie. Bo czasami takie różne opowieści, którymi ktoś nas straszy albo sami siebie nimi straszymy, to są bajki o żelaznym wilku, czyli bajki o jakimś okropnym niebezpieczeństwie, którego tak naprawdę wcale, wcale nie ma. Gdybyśmy porozmawiali z leśniczymi albo

naukowcami, którzy badają wilki, to dowiedzielibyśmy się, że to wcale nie są takie okropne, groźne zwierzęta, jak o nich mówi język polski. Choć może lepiej nie wywoływać wilka z lasu, czyli może lepiej nie prowokować losu takim przewidywaniem,

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na odcinek, w którym będzie okazja do poćwiczenia buzi i języka. Wiecie po co? Oczywiście, że wiecie. Po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Doskonale wiecie, że na początku trzeba zrobić rozgrzewkę, więc tylko przypomnę, co tą rozgrzewką jest. Przede wszystkim oddychanie głębokie, szerokie ziewanie, wysuwanie języka i kręcenie językiem różnych kółek i naśladowanie konika. Dzisiaj jeszcze przyda się ćwiczenie, w którym powinniście kręcić brodą we wszystkie strony i trzymać przy tym język nisko, tak jakby język był ciężki i opadał wam na dno buzi. Kręćcie wtedy brodą kółka w prawo i w lewo. A gdy już to zrobicie, to posłuchajcie takiego oto wierszyka i później spróbujcie go powtórzyć. Oto ten wierszyk. Osa, kąsa, wąs, Alfonsa, mops się na kęs, keksa, dąsa, pląsa, senny maks, bez kasku, śląska, gąska, kląska w lasku. Wiecie, o czym ten wierszyk jest? Może nie bardzo, prawda, na początku, bo tyle tutaj jest ons i ens, czyli takich zbitek głosek, które łatwo wymówić wtedy, gdy się dobrze pokręci brodą. Ale wytłumaczmy sobie ten wierszyk. Osa, to wiecie, taki owad. Kąsa, czyli gryzie wąs pewnego pana, który miał na imię Alfons. Mops to taki pies i co ten mops robi? Na kęs keksa się dąsa, czyli tak trochę się gniewa, trochę grymasi na kawałek, na gryz keksa, czyli ciasta z rodzynkami. W tym wierszu występuje jeszcze senny Max. Max to jakiś mężczyzna albo chłopiec, no i on jest senny, czyli chce mu się spać. Ale mimo to, co ten Max senny robi, pląsa, czyli tańczy. Tańczy bez kasku, czyli bez ochraniacza na głowę. A oprócz tego Alfonsa, Maxa, Mopsa i oprócz osy mamy jeszcze w wierszu gąskę, czyli małą gęś. Gąskę śląską, czyli mieszkającą na Śląsku, w pewnej części Polski. I co ta gąska robi? Kląska w lasku. Kląska, czyli śpiewa tak jak słowik. W lasku, czyli w małym lesie. Oj, chyba dziwna historia, prawda? Ale proponuję, żebyście powtórzyli ten wierszyk raz, dwa

albo trzy nawet razy. Na pewno wasza pani pomoże wam i wcześniej ten wierszyk zapisze, więc powtórzcie ten wierszyk kilka razy, a potem odegrajcie tę scenkę z podziałem na role. Ktoś może być osą, ktoś Alfonsem, ktoś mopsem, Maksem i wreszcie gąską. No i na koniec może urządzicie zbiorowe kląskanie, czyli śpiew słowika. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na odcinek poświęcony etykiecie językowej, czyli grzecznemu mówieniu, grzecznemu rozmawianiu. Dziś o potakiwaniu, czyli o takich zachowaniach, gdy chcemy pokazać, że się z kimś zgadzamy. Ktoś coś powiedział, my myślimy tak samo i powinniśmy potaknąć. No i teraz jak to robić? Jakie mamy słowa do potakiwania? Przychodzą Wam jakieś do głowy? Pierwsze słowo – tak. Na przykład ktoś mówi – dziś pada deszcz. Tak. Tak, masz rację. Tak, to prawda. To prawda. Właśnie, zgadzam się. Trudno zaprzeczyć. W rzeczy samej, niewątpliwie. Nie mogę się nie zgodzić. Całkowita racja. To wszystko to są słowa, które służą nam do potakiwania, czyli pokazywania, że się z kimś zgadzamy, że mamy takie samo zdanie. Czy przychodzi Wam do głowy jeszcze jakiś wyraz, którym często ludzie potakują? Słyszę, co mówicie. Ktoś podpowiada, że to słowo dokładnie. Tu bym się nie do końca zgodziła. Słowo dokładnie jest świetnym słowem, gdy chcemy

powiedzieć, że na przykład na tym drzewie jest dokładnie 20 586 listków. Wtedy dobrze użyliśmy słowa dokładnie. Czyli gdy pokazujemy, ile dokładnie czegoś jest, wtedy słowo dokładnie pasuje. Ale do potakiwania nie. Czyli na przykład Małgosia mówi: jajka na miękko są pyszne na śniadanie. To wtedy kolega albo koleżanka nie powinien odpowiadać dokładnie. Nie, nie, bo nie chodzi o dokładne liczenie, tylko chodzi o potaknięcie. Więc jak wtedy odpowiedzieć? Tak, masz rację, zgadzam się, uważam tak samo. I jeszcze inne słowa mamy do potakiwania. Proponuję, żebyście właśnie wymyślili sobie jeszcze inne, różne wyrazy, którymi możecie pokazać, że się z kimś zgadzacie. A potem wymyślcie 5 różnych sytuacji, gdy ktoś coś mówi, a inna osoba się z tym pierwszym kimś zgadza. Użyjcie różnych słów do pokazania tego, że właśnie z kimś się zgadzacie. No i przy okazji przećwiczycie poznane dzisiaj słówka. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Śpiewaj w chórze, tak jak ja.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Witam was w maju, czyli w nowym miesiącu, który nastał po kwietniu. Maj to jest bardzo piękny miesiąc, w którym jest zielono, jest pełno kwiatów, ale też to jest miesiąc ciekawy dla języka polskiego. Na przykład, czy wiecie, bardzo jestem tego ciekawa, czy wiecie, skąd się wzięła nazwa maj, czyli samo słowo maj, skąd się wzięło? Mam dla was taką zagadkę i nawet dam wam trzy podpowiedzi. Jedna z tych wersji będzie poprawna. Ciekawa jestem, czy zgadniecie, skąd pochodzi słowo maj. Pierwsza możliwość jest taka. Słowo maj wiąże się z wyrazem majak, ponieważ maj to miesiąc, w którym szczególnie często majaki męczą ludzi. Majaki to są, wiecie, takie przewidzenia, widziadła, zwidy, co wydaje się, że coś widzimy, ale tego czegoś tak naprawdę nie ma. No i w tej pierwszej możliwości właśnie do takich majaków, czyli takich przywidzeń, nawiązujemy. Więc czy maj dlatego tak się nazywa, że w tym miesiącu majaki często męczą ludzi? To jest pierwsza możliwość. Druga możliwość jest taka. Słowo maj pochodzi od nazwy majus, to jest nazwa z języka łacińskiego. Czasami o tym języku wam opowiadam. No i to słowo majus łacińskie znaczyło poświęcony Mai, ku czci Mai, takiej bogini. To jest druga możliwość. Mai od Majusa, a Majus to znaczyło miesiąc poświęcony Mai, bogini.

bogini rzymskiej. A może właściwa jest możliwość trzecia. Ta trzecia możliwość brzmi tak. Słowo maj jest związane z wyrazem majeranek. Majeranek to taka roślina, którą znamy głównie jako przyprawę. Gdy się zbierze tę roślinę i ususzy, to powstaje taki zielony, bardzo pachnący proszek, taki susz, który się dodaje do zup, pieczeni i różnych jeszcze innych potraw. No i ten majeranek rozsadza się właśnie w maju, w połowie maja. Więc czy maj jest związany z majerankiem? Jak myślicie? To jest trzecia możliwość. Macie do wyboru 1, 2 albo 3. I co obstawiacie? Obstawiacie różnie, ale powiem wam, jak jest naprawdę. Poprawna jest wersja druga. Nazwa maj jest w języku polskim z języka łacińskiego. To jest takie zapożyczenie. Słowo przewędrowało sobie między językami. I rzeczywiście maj pochodzi od łacińskiego słowa majus, które oznaczało miesiąc poświęcony Maji, bogini rzymskiej Maji. Tę Maję możecie skojarzyć z imieniem dziewczynki albo kobiety, właśnie Maja. Macie takie koleżanki w przedszkolu, Maje, a może siostry albo jakieś dorosłe kobiety, które znacie, tak mają na imię, Maja? No właśnie, to imię też przywędrowało do nas z języka łacińskiego. Warto dodać, że i ta Maja łacińska, starożytna, i Maja współczesna, czyli współczesne dziewczynki, kobiety i współczesne imię Maja, i wreszcie sam Maj oraz Majus, to są wszystko słowa związane z jedną porą roku. Tą porą, gdy jest zielono, pięknie, wszystko kwitnie i pachnie. I z tym się wiąże też pewne powiedzenie w maju jak w gaju. Co ono znaczy? To jest zadanie dla was. Odgadnięcie znaczenia tego powiedzenia. W maju jak w gaju. Nie wiecie, co to jest gaj? Proszę bardzo, już mówię. Gaj to jest niewielki lasek. Więc skojarzcie teraz wszystkie rzeczy. Maj, miesiąc, gdy kwitną rośliny, trawy, jest pięknie, kolorowo, pachnąco. Gaj, niewielki las. A zatem w maju jak w gaju? Co to znaczy? Powodzenia i do usłyszenia.

0: gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają.
1: Wiem!

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Na zegarach 7, Martyna Chuderska i Ania Jączyk. Witamy serdecznie i zapraszamy na poranek 4 maja.

My chcemy grać w zielone. Kasia Wilk, Piotr Zubek i cała duża ekipa artystów. Piękna piosenka. 5,5, nie, już prawie 6 minut po godzinie 7. Witamy serdecznie. 4 maja wreszcie mogę powiedzieć w ten piękny, słoneczny i ciepły poranek. Chwilo trwaj. Za nami wspaniały weekend. Mam nadzieję, że odpoczęliście, chociaż niektórzy narzekają, że taki króciutki ten majowy, bo tylko piątek, sobota, niedziela. No ale jaka pogoda, proszę Państwa, to nie ma co narzekać, tylko trzeba się cieszyć z tego, co dobre. Wiem, że dzisiaj uczniowie, którzy nie zdają matur jeszcze, odpoczywają, mają wolne i sobie śpią, ale przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych pewnie już w samochodach albo lada moment wsiądziecie do jakiegoś wehikułu, żeby ruszyć. No, rowerowy maj nam się też zaczyna, więc może rowery też już przygotowane, przetestowane w pierwszą majówkę. Tak trzymać, proszę Państwa, hulajnogi, rowery trzeba wyjmować, nasmarować, tam przetestować i jedziemy do szkoły, do przedszkola, jeżeli jest tylko taka możliwość. Państwo mnie pytają czasami, czy ja na rowerze do pracy. No nie. Oj, tak sobie próbuję wyliczyć, o której musiałabym stać, pewnie koło jakiejś 4, żeby do pracy dojechać na czas. No ale mój rower też już przygotowany. Jak minęła Państwu majówka? To jest pytanie numer 1. Mam nadzieję, że słuchaliście chociaż troszeczkę audycji w Polskim Radiu Dzieciom, bo było różnorodnie i próbowaliśmy odpoczywać i leniuchować na wiele różnych sposobów. Jeżeli będziecie chcieli się podzielić tym

0: Mała Orkiestra Dni Naszych zaśpiewała o najważniejszych numerach alarmowych 112, 997, 998, 999. Może uda Wam się rozpracować, który jest bezpośrednio do Straży Pożarnej, ale też 112. Oczywiście warto znać. W studiu pojawił się zapowiadany gość, młodszy aspirant Marcin Lachowicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj wysyłamy uśmiechy i podziękowania w kierunku wszystkich strażaków na całym świecie. Wspaniałe, piękne święto, Międzynarodowy Dzień Straży Pożarnej. Panowie też będą dzisiaj świętować?
1: No tak, świętujemy, ale też pracujemy dalej.
0: Ach, nie ma dnia wolnego.
1: Niestety.
0: W tym zawodzie
1: dni
0: nie.
1: W roku. Tak jest, dokładnie.
0: Piękny, ważny zawód. Pan od dziecka myślał o tym, żeby zostać strażakiem?
1: Chyba tak to było.
0: Tak?
1: Tylko, że ja mam troszkę taką tradycję, bo mój tata był strażakiem, więc ja też zostałem.
0: Czyli tak z pokolenia na pokolenie.
1: Tak, tak.
0: Mhm. Czyli jako dziecko już pan mógł obserwować, tak, pracę taty.
1: Tak. Mhm. Czasami tata zabierał nas do siebie, do jednostki, pokazywał czerwone samochody i tak jakoś chyba zaszczepił we mnie to, kim teraz jestem.
0: Tak mówimy zawód, ale to coś więcej niż zawód. Można śmiało powiedzieć, że misja.
1: Znaczy, to powiem szczerze, że to jest chyba takie powołanie troszeczkę. Mhm. Strażakiem nie można sobie zostać tak, chcę pójść i będę pracował. No chyba tak to nie działa jednak tutaj. Mhm. To trzeba po prostu czuć, że chce się to robić, bo inaczej to nie zadziała. To trzeba być takim pewnym, że chce się to robić, chce się pomagać ludziom. Mhm. No i wtedy można próbować.
0: Panie Marcinie, pan często spotyka się z dziećmi i opowiada im też o zawodzie strażaka, prawda?
1: Tak. Zdarzyło nam się, w komendzie mamy taką salę edukacyjną Ognik, więc dzieci przyjeżdżają i też opowiadamy im o pracy, o zagrożeniach, które są. Więc mamy kontakt z dziećmi, jak najbardziej.
0: No, ta edukacja od najmłodszych lat jest bardzo ważna, żebyśmy wiedzieli, jak trzeba się zachować, jak zachowywać się też nie należy.
1: Dokładnie tak.
0: Mhm. I co w tej sali można zobaczyć u państwa, jak ona jest zorganizowana?
1: Znaczy, w sali mamy zajęcia edukacyjne, pokazujemy, jak się zachować podczas pożaru, jakby wydarzył się pożar w domu, w naszej okolicy, w lesie, ale też mamy pokazane takie zagrożenia, które mogą zaistnieć w domu. Mhm. Czyli na przykład stoi kuchenka, gdzie gotujemy

0: i obok jest bardzo blisko firanka.
1: Albo, tak nie wolno.
0: Tak, i tak nie wolno. Albo jest gazeta w kratce wentylacyjnej, żeby nam nie wiało do domu. Aha. No a niestety tak też robić nie można.
1: No, poprzyglądajcie się w waszych domach, czy wszystko jest na swoim miejscu. Gdybyście chcieli o coś pana Marcina zapytać, to śmiało. Panie Marcinie, tak wracając do samej tej pana drogi w zostaniu strażakiem. Wspomniał pan o tym, że to jest misja, że to jest oczywiście coś więcej niż zawód, a czy trzeba iść do jakiejś specjalnej szkoły, żeby strażakiem zostać? Czy można zacząć już wcześniej, bo wiem, że są takie młodzieżowe drużyny pożarnicze, jest ochotnicza straż pożarna.
0: Dokładnie, są te młodzieżowe drużyny pożarnicze, ale one są właśnie w ochotniczych strażach pożarnych.
1: Aha.
0: A do Państwowej Straży Pożarnej, żeby dostać się i zacząć pracować, są trzy drogi. Jest droga pierwsza, najtrudniejsza, to jest szkoła Akademia Pożarnicza w Warszawie, czyli to są studia oficerskie. Są aspirantów w Poznaniu, w Częstochowie i w Krakowie, gdzie są studia, znaczy to jest tak kształcenie dwuletnie. I potem dostaje się tytuł aspiranta. No i też można zacząć pracować, my mówimy na to tak powszechnie, z ulicy. Czyli można po prostu, komenda ogłasza nabór i po prostu składamy...
1: I to są ci ochotnicy?
0: Nie.
1: To są
0: funkcjonariusze, jak najbardziej. Tylko to są osoby, które nie idą do szkoły, tylko idą prosto do pracy.
1: Rozumiem.
0: Gdzie przygotowuje ich kurs w szkołach podoficerskich. I taki kurs podstawowy trwa 4 miesiące, strażak po takich 4 miesiącach wraca i jest już funkcjonariuszem, już jeździ do akcji.
1: A, rozumiem.
0: Takie trzy drogi główne.
1: A jak jesteśmy jeszcze dziećmi, to ile musimy mieć lat, tak najmniej, żeby zacząć pomagać, chociażby w tej młodzieżowej drużynie pożarniczej?
0: W młodzieżowej drużynie pożarniczej są naprawdę już bardzo, bardzo malutkie dzieci. To jest już taka zabawa, ale przez taką zabawę już dzieci się uczą i widzą, jak to wygląda, więc bardzo dużo dzieci to kształtuje i później zostają albo strażakami ochotnikami, albo właśnie strażakami w Państwowej Straży Pożarnej.
1: Czyli trzeba się zorientować w najbliższej okolicy, tak, gdzie funkcjonuje taka młodzieżowa drużyna pożarnicza i można wstąpić.
0: Jak najbardziej. Jest coraz więcej takich jednostek, takich jednostek, które mają młodzieżowe drużyny pożarnicze, więc jak najbardziej można.
1: I na czym polegają takie działania młodzieżowej drużyny? Czego dzieci się uczą? Pierwszej pomocy między innymi?
0: Wszystko jest przez zabawę, ale tak, jak najbardziej. Pierwsza pomoc, są jakieś zajęcia z gaszenia udawanych, można tak powiedzieć, pożarów. Więc to są stricte takie zajęcia dla dzieci, jak robimy my, tylko w takim mniejszym stopniu. Bardziej bezpiecznym.
1: No to wspaniale. Drodzy słuchacze, może wśród was jest taka osoba, która należy do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Może chcecie o tym opowiedzieć albo o coś zapytać, to proszę dzwonić 22 645 2055. A my może za chwileczkę, panie Marcinie, zajrzymy do dowozu strażackiego, bo kto nie marzył o tym, żeby się takim wozem przejechać?
0: Dokładnie tak, jak najbardziej.

0: poranku Polskiego Radia Dzieciom. Dzisiaj młodszy aspirant pan Marcin Lachowicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Panie Marcinie, dzieci słuchały piosenki. My troszkę sobie rozmawialiśmy na temat zawodu strażaka, który no, jest zawodem pięknym, ale też dość trudnym, wiadomo, niebezpiecznym. Różne są sytuacje, z którymi się państwo na co dzień mierzą. Tak mówię państwo, bo dziewczyny też w straży pożarnej służą, tak, prawda? Tak. Coraz częściej. Kiedyś ten zawód był kojarzony z mężczyznami, ale teraz to wszystko się zmienia i wspaniale. Dziewczyny strażaczki też pozdrawiamy serdecznie. Ale jak pytamy dzieci, kim chciałyby zostać w przyszłości, no to te odpowiedzi w stosunku do tego, co było kilkadziesiąt lat temu, troszkę się różnią. Rzeczywiście, jak ja byłam w takim przedszkolnym wieku, to większość chłopców odpowiadało, że chce zostać policjantem, albo strażakiem, albo żołnierzem. Różnie bywało. A teraz troszkę się zmieniają te nasze wizje. No ale życzymy oczywiście strażakom, żeby wasze szeregi zasilały i dziewczyny, i chłopaki, bo to jest zawód, bez którego po prostu nie wyobrażamy sobie życia.
1: No dbamy nad bezpieczeństwem.
0: Tak. Bez wątpienia. Dzieci, jak bywają państwa na szkoleniach, to tak jak pan wspomniał, mają okazję przyjrzeć się różnym sytuacjom. Państwo opowiadają też o różnego rodzaju zagrożeniach, szkolą, a jest możliwość też zajrzenia do wozu strażackiego.
1: Dokładnie tak, to jest druga część takiej wizytacji u nas w komendzie, gdzie pierwszą jest nauka, a drugą częścią jest pokazanie garażu i tam, gdzie stoją samochody strażackie. Więc też opowiadamy, pokazujemy, jak wygląda ten sprzęt, do czego ten sprzęt służy. No i dzieci wsiadają, zakładają hełmy i włączamy sygnały.
0: To jest ciężki sprzęt?
1: Oj, jest ciężki. Jest, powiem szczerze, że taki strażak w pełnym mundurowaniu z aparatem na plecach może mieć na sobie kilkanaście kilogramów.
0: Czyli trzeba być wysportowanym?
1: Tak, dokładnie. Na tym polega przede wszystkim służba i strażacy.
0: Porządne śniadanie?
1: Tak, i strażacy śniadanie jedzą razem. Przychodzą do pracy, jest zmiana służby, gdzie sprawdzają sprzęt, przygotowują ten sprzęt do pracy, tak żeby był gotowy w każdej chwili. Aha. Po tym mamy godzinę na zjedzenie śniadania. Więc razem, jak rodzina, robimy sobie bardzo często jajecznicę i jemy. No to I od dziewiątej zaczynamy zajęcia.
0: Poradny, wspaniale. Dzwoni do nas Iga, która chciałaby z panem porozmawiać, więc ja poproszę o założenie słuchawek, żeby pan dobrze słyszał naszą rozmówczynię. Halo, halo, dzień dobry, Igo. Halo, jesteś?
2: Dzień dobry. O,
1: jesteś? Dzień dobry.
2: Zapytać mojego wujka. Wujku?
1: Tak.
2: Czy kiedykolwiek ugasiłeś wielki pożar?
1: Tak, zdarzyło mi się, Iga, jak najbardziej, tak jak rozmawialiśmy kiedyś. Były duże pożary, małe pożary.
2: Kto zrobił?
1: Możesz powtórzyć?
2: Kto zrobił pożar tamten?
1: Wiesz co, no czasami są takie pożary, gdzie same się dzieją, po prostu jakiś jest... Coś się dzieje z instalacją i wtedy na przykład samo się zapala. Zwarcie instalacji elektrycznej, albo czasami też ktoś podpala takie miejsca, więc też są pożary wywołane przez ludzi.
0: Ale strażacy.

0: Pracy nie zajmują się tropieniem tego złoczyńcy, prawda? Nie. Panie Marcinie, nie. Tylko gaszą pożar, gaszą a już złoczyńcą się zajmuje kto policjant. Inny. Dokładnie.
1: A czy byłeś dumny, jak ugasiłeś pożar?
2: Byłem bardzo dumny. Bardzo dumny i szczęśliwy.
0: Igo, a ty byś, a ty myślałaś o tym, żeby w przyszłości zostać strażaczką?
1: Nie, wolę zostać weterynarką.
0: A, weterynarzem chcesz być, tak? Weterynarką?
1: Tak,
0: dobrze usłyszałam?
1: Być weterynarz.
0: O, to też piękny zawód. A czasami może i strażacy współpracują z weterynarzami, bo przecież też zdarza się ratować zwierzaki, prawda?
2: Jak najbardziej,
0: panie Marcinie.
2: Tak. Ratujemy wszystkich, kto potrzebuje pomocy.
0: Tam nie tylko kotek.
2: Nie.
0: Jak wejdzie na drzewo, ale jak są pożary lasów na przykład, to też trzeba zaopiekować dzikie zwierzaki.
2: Dokładnie tak.
0: Igo, a interesuje cię jeszcze coś związanego z zawodem strażaka? Ty miałaś okazję kiedyś na przykład zajrzeć do wozu strażackiego?
1: Na przykład interesuje mnie, jak działa wóz strażacki.
0: Aha, jak działa wóz strażacki, panie Marcinie?
2: Wóz strażacki działa tak, jak podobnie do innych samochodów, z tym, że serce, można powiedzieć, takiego wozu to nie jest silnik, tylko to jest ta pompa, która nam podaje wodę, dzięki której możemy gasić te pożary, więc myślę, że to jest to stricte całe działanie tego wozu strażackiego.
0: A ilu strażaków do wozu wsiada? Jak jedziecie na akcję, to zależy jaka akcja?
2: Czy... Zależy jaki samochód, bo są samochody 6-osobowe i są samochody 3-osobowe. Więc taka pełna obsada na takim u nas samochodzie pierwszowiozowym to jest 6 osób. Dowódca, kierowca i 6 ratowników.
0: I taki wóz strażacki jest takim wozem uprzywilejowanym, prawda? Pojazdem uprzywilejowanym.
2: Dokładnie, to jest czerwony samochodzik na niebieskich, błyszczących sygnałach.
0: Jak jedzie na sygnale, to wszyscy z drogi, prawda Igo?
1: Tak, to prawda.
0: Trzeba przepuścić od razu taki wóz strażacki, żeby zdążył na czas kogoś uratować. A powiedz, ty byłaś kiedyś na takich zajęciach, które prowadzili strażacy?
1: Byłam.
0: Byłaś. I czego się nauczyłaś? Zapamiętałaś coś może z takich zajęć?
1: Tak, zapamiętałam to, że jeśli ktoś będzie miał pożar, będzie miał ogień na bluzce, to trzeba się położyć na ziemię.
2: I turlać się trzeba, prawda?
1: Tak.
0: Dobrze mieć taką wiedzę. Oczywiście nikomu nie życzymy, żeby znalazł się w takiej sytuacji. Absolutnie.
1: Nie.
0: No, ale wiedzę jak mamy, to wiemy jak się zachować, jak samemu pomóc sobie czasami, a jak też pomóc innym osobom, które są w potrzebie. Igo, no pięknie ci dziękujemy za ten telefon i za te wszystkie ważne pytania i informacje. Jeszcze coś ci przychodzi do głowy? Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Nie, już mi nic nie przychodzi do głowy.
0: Pozdrowimy kogoś? Masz ochotę?
1: Pozdrawiam wszystkich strażaczów.
0: Pozdrawiam. O tak, koniecznie. Strażaków, nie tylko w Międzynarodowym Dniu Strażaka.
1: Ale też strażaków wszystkich.
0: I kogo jeszcze, przepraszam?
1: Mojego wujka.
0: Ach, i wujka pozdrawiamy. Dobrze, oczywiście.
2: Dzięki.
0: I bardzo ci dziękujemy za telefon. Dobrego, pięknego dnia ci życzę. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa.
2: Pa.
0: No proszę iść za przykładem odważnej Igi i telefonować. 22 645 20 55. Czyli już wiemy, co zrobić w jednej bardzo trudnej, kryzysowej sytuacji, jakby się zadziała. Tu Iga nam wyjaśniła. A wracając jeszcze do tego wozu strażackiego. Panie Marcinie, co jeszcze w takim wozie się znajduje?
2: W takim wozie przede wszystkim woda, ale też jest sprzęt do gaszenia pożarów. Jest sprzęt do uwalniania osób poszkodowanych, na przykład z wypadków samochodowych. Są przeróżne sprzęty do kamery termowizyjne, sprzęty do mierzenia różnych niebezpiecznych substancji, więc wachlarz działania straży pożarnej jest bardzo duży. Strażak, można powiedzieć, że jest to ratownik od wszystkiego.
0: Trzeba mieć naprawdę wszechstronną wiedzę.
2: Tak jest. Bardzo często jest tak, że dyspozytorzy, którzy nas wysyłają,

0: nie ma kogo wysłać, to wyślę straż pożarną, prawda? Bo my pomożemy. I pomagamy, staramy się wszystkim pomóc. Nigdy nie odmówiliśmy nikomu pomocy.
1: A jak my chcielibyśmy zgłosić, że coś się dzieje, dzwonimy albo na 998, prawda? Albo dokładnie. Na 112.
0: Tylko, że ten 998 numer już teoretycznie
1: już
0: nie działa.
1: Ach, już nie działa.
0: Ale można zadzwonić i on przekierowuje nas na numer 112, więc jak najbardziej 998-112.
1: Czyli wystarczy, że też znamy 112, tak. Jak jesteśmy takim małym przedszkolakiem i zapamiętamy ten numer. To jakie informacje są kluczowe dla dyspozytora?
0: Miejsce przede wszystkim. Mhm. Miejsce i coś się wydarzyło. Czy jest to pożar, czy jest to wypadek, bo też dyspozytor musi wysłać samochody odpowiednio do różnych działań, prawda? Mhm. Albo samochód gaśniczy, są też samochody techniczne stricte, które jeżdżą do wypadków. Więc miejsce i co się wydarzyło.
1: No oczywiście absolutnie nie wolno sobie robić żartów.
0: Nie.
1: Dzwonimy tylko wtedy, jeżeli coś naprawdę się dzieje, jest jakieś zagrożenie. Tak, i wtedy podajemy te wszystkie informacje. No, nie wolno robić sobie takich żartów, bo w tym samym czasie mogłoby się dziać coś naprawdę ważnego, poważnego.
0: Tak, komuś może być potrzebna pomoc, a może strażacy mogą być w innym miejscu, więc ten tak dojazd też wtedy może być dłuższy, przez co pomoc będzie opóźniona.
1: Tak jest. 22 645 20 55. Proszę telefonować, jeżeli będziecie mieli jakieś pytanie, a my do rozmowy z panem Marcinem wracamy zaraz po krótkiej piosence.

0: Panie Marcinie, dodzwoniła się do nas Zosia. Jestem bardzo ciekawa, z jakimi pytaniami trudnymi.
1: Ja też.
0: Cześć, Zosiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, moja droga. Jak się masz dzisiaj o poranku?
2: Dobrze.
0: Bardzo się cieszę. Wypoczęta jesteś po majówce?
2: Tak.
0: No, my sobie wypoczywaliśmy, prawda? Jedni na kocyku, inni na trawie. A strażacy cały czas w gotowości, prawda,
1: cały
0: panie Marcinie? Nie ma.

0: 24 godziny na dobę.
1: Wolnego, nie ma majóweczki. Znaczy oczywiście są pewnie zmiany.
0: Tak jest.
1: Ale oczywiście jest to taki zawód, którym świąt wolnych tutaj na czerwono zaznaczonych w kalendarzu nie ma. Zosiu, chciałabyś zadać pytanie panu Marcinowi?
2: Tak.
0: Słucham cię, Zosiu.
2: A jaka jest najbardziej trudna misja strażaka?
0: Najbardziej trudna?
2: Tak.
0: Myślę, że takie duże pożary albo jakieś wypadki różne, jak są poszkodowani ludzie. To są trudne takie trudne zdarzenia dla strażaków. Tam, gdzie komuś dzieje się krzywda, zawsze jest to stresujące. Więc myślę, że tak.
1: Coś jeszcze cię, Zosiu?
2: A była jakaś śmieszna?
1: A śmieszna jakaś sytuacja się panu zdarzyła?
0: Zdarzyły się, myślę, wiele się zdarzyło takich akcji. I pewnie taka akcja na przykład z kotkiem, bo jest to prawdą. Te koty są na drzewach, teraz jeżdżą i te koty ściągają, więc myślę, że może to być śmieszne.
1: A jakie państwo mają sposoby na takiego kota?
0: No, trzeba jechać,
1: bo rozstawić. Namówić się nie da, żeby zszedł.
0: Nie, jeszcze uciekają.
1: Zejdź
0: takie
1: z drzewa,
0: koty.
1: Jeszcze
0: uciekają i trzeba za nimi po prostu się skradać czasami po drzewie, podnośnika albo z drabiny i go złapać. Więc koty są takie trochę niesforne.
1: Zosiu, ty masz kota?
2: Nie.
1: Ja mam, ale mój kot nie wychodzi za bardzo z domu. Tak mieszkamy w bloku, więc... To nie jest taki kot, który chodzi po drzewach. Kiedyś mu się zdarzyło raz, jak zabraliśmy go na wakacje i od razu skorzystał z okazji i wdrawał się na dąb. No ale jakoś udało się udobruchać i zszedł na dół. Ale z kotami rzeczywiście bywa różnie. A ty myślałaś o tym, żeby kiedyś zostać strażakiem w przyszłości?
2: Nie.
1: Nie. A kim chciałabyś być? Masz już jakieś...
2: Jeszcze nie wiem.
1: Jeszcze nie wiesz. A masz jeszcze pewnie bardzo, bardzo dużo czasu. A chodzisz teraz do przedszkola?
2: Tak.
1: A mieliście okazję z twoją grupą zajrzeć na przykład do remizy strażackiej albo wybrać się na takie szkolenie?
2: Nie.
1: A zapraszaliście jakiegoś strażaka do was?
2: Nie.
1: Też nie.
2: Ale kiedyś pani mi czytała o strażaka.
1: Ach, czytała pani. No, może to dobry dzień, żeby zaproponować w przedszkolu takie spotkanie ze strażakami, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka. Co ty o tym myślisz?
2: Nie wiem.
0: A strażacy na pewno z chęcią przyjadą i opowiedzą.
1: Oj, na pewno. Na pewno. A czego my możemy życzyć w Międzynarodowy Dzień Strażaka wszystkim strażakom?
2: Nie wiem.
3: A może ty, Franek, masz pomysł?
2: A, wszystkiego najlepszego.
1: O, to są dobre życzenia. Jak najmniej akcji chyba, prawda?
2: Tak.
1: Żeby jak najmniej się wydarzało takich złych, trudnych, skomplikowanych sytuacji. Żeby
0: właśnie
1: strażacy...
0: Im mniej akcji, tym też mniej ludzkiej, tak można powiedzieć, krzywdy, więc im my będziemy mniej wyjeżdżali, tym będziemy bardziej bezpieczni.
1: Tak,
0: więc
1: jest.
0: Jak najbardziej to są dobre życzenia.
1: Tak, to tego wszystkim strażakom życzymy. Macie jeszcze jakieś pytanie? Zosiu, tam jeszcze Franek, tak? Na pokładzie. I mama. No to życzymy wam
3: do przedszkola.
1: Bezpiecznej drogi do przedszkola, do pracy. No i wszystkiego dobrego. Pięknego dnia. A chcecie kogoś pozdrowić?
3: Dziękuję. Zosiu, kogoś chcesz pozdrowić?
2: Mamę, tatę, mojego brata Franka.
1: Tak.
2: I wszystkich moich bliskich. I kolegów i koleżanek. I chyba to wszystko.
1: I my pozdrawiamy. Bardzo wam dziękujemy za telefon. I do usłyszenia. Pa, pa.
3: Dziękujemy. Do widzenia.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. Jeżeli macie ochotę zadać pytanie, tak jak Iga, jak Zosia, jak Franek, to proszę do nas zadzwonić 22 645 20 55. Dzisiaj pytałam naszych słuchaczy, czy znają osobiście jakiegoś strażaka. Mało jest takich

0: osób, więc tutaj jest wspaniała okazja, żeby z panem Marcinem Lachowiczem, młodszym aspirantem z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie porozmawiać. Panie Marcinie, a dlaczego wozy strażackie są czerwone? Bo wiemy, co w środku, a dlaczego taki kolor?
1: No myślę, że dlatego, żeby je było z daleka widać.
0: Ach, no tak.
1: Chyba tak. I z tymi niebieskimi sygnałami, więc jak najbardziej błyszczące, czerwone samochody z daleka widać.
0: Mhm. A w straży pożarnej jest dużo takich pojazdów? To pewnie zależy od tego, jaka jednostka, tak?
1: Tak, ale myślę, że w każdej jednostce takich wozów bojowych, dużych jest, myślę, około 5 to najmniej.
0: Mhm.
1: Jest to dużo.
0: A czy w Państwa Komendzie Powiatowej pracują też osoby, które na stałe sprawdzają stan techniczny tych pojazdów? Czy to też strażacy o to dbają?
1: Znaczy się strażacy...
0: No bo pewnie cały czas wóz musi być...
1: Tak, on jest sprawdzany codziennie. Codziennie przed służbą, bo jest zmiana służby. Strażacy pracują w trybie trzyzmianowym.
0: Aha.
1: Czyli pracują w trybie 24 na 48 godzin. Doba jest w pracy, dwie doby są wolne, więc przed każdą taką służbą muszą swój sprzęt sprawdzić. Nie tylko ten, który jest na samochodzie, ale też samochody. Ale też samochody podlegają przeglądom technicznym, tak jak każde inne samochody. I jeszcze innym przeglądom, więc na przykład taki samochód jak podnośnik czy drabina namontowana na samochodzie, one muszą mieć częstsze przeglądy. No wiadomo, bo tam wchodzi człowiek na wysoką, na dużą wysokość wyjeżdża, więc ten sprzęt musi być bezpieczny w 100%.
0: Czy jak się jest strażakiem, to nie można mieć lęku wysokości?
1: No niestety nie. Nie udałoby się.
0: Trzeba się wdrapać na taką wysoką drabinę, moi drodzy.
1: No i dokładnie też to jest jeden z elementów naboru, ponieważ jak strażak przychodzi do służby, to musi wejść na taką drabinę, która jest rozstawiona i ma 30 metrów. No i musi wejść na górę i zejść po prostu. No i lęk wysokości jakby był, to myślę, że pokazałby się po kilku metrach. A jak jest na 30 strażach, to już raczej tego lęku nie ma. Na pewno trochę się boi, ale lęku nie ma.
0: A jakie jeszcze inne trzeba mieć predyspozycje, albo jakie umiejętności są sprawdzane, zanim zostanie się strażakiem?
1: Przede wszystkim sprawność fizyczna i psychiczna, więc musi być, strażak musi być sprawnym człowiekiem, żeby poradził sobie przy takich ciężkich akcjach. No i też musi pracować dobrze nasza głowa, więc trzeba być twardym.
0: A takie egzaminy pewnie są powtarzane co jakiś czas, to związane na przykład ze sprawnością fizyczną?
1: Ogólnie na każdej służbie strażak 2 godziny sportu zawsze musi, musi mieć zajęcia ze sportu, ale też raz w roku mamy testy sprawnościowe. Właśnie teraz jest okres tych testów, gdzie strażak przystępuje i musi pokazać, są oceny. Można zdobyć 5, można zdobyć nawet też 1, ale to się bardzo rzadko zdarza.
0: A to trzeba się potem podciągnąć?
1: Trzeba, na jesień trzeba powtórzyć.
0: Rozumiem.
1: Ale raczej tych 1 nie ma, bo każdy jest przygotowany, więc... Biegamy, ćwiczymy, biegamy, ćwiczymy, więc jest dobrze.
0: Czyli to jest tak, że jak państwo nie są na służbie, to i tak ćwiczą.
1: Tak, tak. Są na służbie te 2 godziny sportu, jak wspomniałem, ale też są zajęcia z różnych dziedzin. Więc o 9:00 strażacy siadają na świetlicy i uczą się pierwszej pomocy, zajęć, jak uwalniać osoby z zakresu wysokościowego, z zakresu ratownictwa wodnego, więc każda dziedzina jest szkolona na służbę. To nie jest tak, że oni sobie czekają i oglądają telewizor. No nie ma. Co służbę jest szkolenie, jest dziennik szkoleń, więc strażacy uczą się.
0: Czyli cały czas państwo się uczą czegoś nowego, ale też dużo się zmienia, prawda? Myślę o tym, że są nowe narzędzia, są pewnie jakieś nowe rozwiązania.
1: Tak, jak najbardziej tak. I to też trzeba sobie po prostu utrwalić w głowie, więc dlatego są te ćwiczenia. Są często ćwiczenia, tak jak wspomniałem, na świetlicy, ale też strażacy wychodzą przed komendę na plac i ćwiczą ze sprzętem. Czyli na przykład markujemy jakąś akcję, że komuś wypadek wydarzył się i uwalniamy manekina, udzielamy pomocy mu. Więc jak najbardziej cały czas są ćwiczenia.
0: Czyli wtedy liczy się czas pewnie, tak?
1: Tak, tak, tak. Złote minuty tak zwane.
0: O rany. 22 645 20 55, tylko 17 minut.

zostało do godziny 9, więc jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytanie, to ostatni dzwonek, żeby się z nami skontaktować. 22 645 20 55.

0: Panie Marcinie, z możliwości zadania pytania korzysta Igor, który się do nas dodzwonił. Bardzo się cieszę. Dzień dobry, Igorze.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Chciałbyś porozmawiać z naszym gościem?
1: Pytanie kilka.
0: Bardzo proszę.
1: Jaki to był największy pożar, jaki pan ugasił?
2: Jaki był największy pożar, który ugasiłem? Znaczy, ugasiłem, nie można powiedzieć ugasiłem, bo jeżeli ugasiliśmy to razem, bo jeżeli bym sam go ugasił, to byłby na pewno bardzo mały, no nie oszukujmy się. Ale były pożary hale takie magazynowe, to największe pożary. No był taki jeden w mojej pamięci, jest. Chyba wtedy 2 lata pracowałem, co naprawdę było ciężko. W kolana nas trochę parzyło już, ale udało się. Więc to był taki pożar.
1: Czy lubi pan swoją pracę?
2: Czy lubię? Myślę, że bardzo nawet powiedziałbym, że lubię. Zawsze chciałem to robić, więc myślę, że jestem teraz po prostu zadowolony z tego.
1: A teraz koty takie, które na drzewach są, ratują, czy już nie?
2: Czy strażacy
1: jak
2: ratują?
1: Jak kot jest na drzewie, to się go ratuje, czy nie? To
2: ratuje się jak najbardziej. Jak nie może sam
1: zejść. A ile pan ma lat?
2: Ile ja mam lat? 33.
1: No dobrze.
2: Jeszcze masz jakieś pytania może?
1: Pozdrowienia jeszcze złożyć od całej klasy 3B i pani nauczycielki mojej Jolanty Lachowicz.

0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, tak, tak. Igorze, bardzo ci dziękujemy za telefon. Tutaj, wiesz, dużo ważnych pytań zadałeś. A ty myślałeś o tym, żeby strażakiem zostać?
2: Chciałbym chyba. Mógłbym. Mhm.
0: Zapraszamy.
1: No, zapraszamy, czekamy na takich dzielnych, młodych ludzi, którzy będą chcieli służyć.
0: Tak jest.
1: Bo to taki zawód, który wymaga wielu poświęceń na pewno. I pan Marcin dzisiaj mówił o tym, że to jest powołanie, że jak nie ma się tego czegoś w sercu i takiej miłości do tego zawodu, to się nie wytrwa.
0: Nie uda się, nie uda się.
1: To się nie uda. Mhm.
0: Musi się czuć ten zawód. To musi
2: A
0: się
2: moglibyśmy po prostu... do straży pojechać?
0: Zapraszamy.
1: No, myślę, że to jest możliwe. A ty dzwonisz do nas z jakiego miasta?
2: Ząbek.
1: No to myślę, że tutaj już niedaleko. Ale trzeba pewnie znaleźć też najbliższą straż pożarną, skontaktować się, zapytać, jak to wygląda. Mhm. Ale myślę, że strażacy są też tacy otwarci na to, żeby pokazywać, jak ten wasz świat wygląda od środka i też szkolić przede wszystkim młodych ludzi, dokładnie, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować. Znali nie tylko numer alarmowy, ale wiedzieli, jak udzielić pierwszej pomocy. Co zrobić, jak nam się firanka zapali w mieszkaniu?
0: Tak jest. Jak zgłosić nawet taki pożar.
1: Jak zgłosić taki pożar, tak, tak. Bo są różne sytuacje. Albo jak kot wejdzie na drzewo i nie da się go namówić, żeby zszedł na dół. Dokładnie.
0: Ale pierwsze trzeba go mocno namawiać. Może zejdzie.
1: Może zejdzie, a już w ostateczności wzywamy straż pożarną.
0: Tak jest.
1: Tak. Igorze, jeszcze ci jakieś pytanie wpada do głowy? Czy to już wszystko?
2: Nie.
1: To pozdrawiamy cię również bardzo serdecznie i do usłyszenia. Trzymaj się ciepło.
0: Do usłyszenia.
1: Panie Marcinie, to już zajrzeliśmy do remizy strażackiej. Wiemy, jak wygląda dzień strażaka. Wiemy, jak wygląda wóz strażacki i co tam w środku się znajduje. A sam mundur strażaka, jak wygląda? Bo dzieci dzisiaj opowiadały, że na pewno jest to hełm.
0: Znaczy mają umundurowanie służbowe.
1: To zależy do jakiej akcji właśnie.
0: Tak. Czyli tak na co dzień to jest taki mundur, jaki ja mam teraz. Czyli to jest spodnie, bluza taka, która jest z normalnego materiału. Mhm. Ale do akcji już strażak wyjeżdża w mundurowaniu bojowym. Mhm. Czyli to jest tak zwany, przez nas tak się mówi, nomex. Więc są buty, spodnie, kurtka. Kurtka taka, powiem szczerze, że nawet jest w lecie, ale ona jest jak zimowa, więc jest gruba i ciężka. Mhm. Kominiarka i hełm.
1: Mhm. Czyli jest ciepło w takim mundurze.
0: No powiem szczerze, że czasami się zdarza, że jest nawet, bym powiedział, gorąco.
1: Szczególnie latem pewnie.
0: Tak. Mhm. Więc strażacy zawsze muszą być w takim pełnym umundurowaniu, żeby byli bezpieczni, prawda?
1: Mhm. Rękawice, tak?
0: Tak, tak.
1: I to są takie ognioodporne ubrania?
0: Znaczy może nie są ognioodporne.
1: Znaczy w 100% na pewno
0: tak,
1: nie.
0: Ale one chronią, mają takie warstwy, bariery, więc chronią przed tą temperaturą. Ale też jest z nich ciepło, naprawdę.
1: Panie Marcinie, to jeszcze na koniec poprosimy o kilka takich wskazówek od zawodowca. Co zrobić, jak w domu nam się przytrafi właśnie taka sytuacja, jakiś taki niewielki pożar?
0: Najważniejsze jest to, żeby uciekać w bezpieczne miejsce. Jak jest naprawdę mały pożar, to można spróbować, chociaż lepiej wziąć telefon, pójść po osobę dorosłą.
1: I mimo wszystko zawiadomić.
0: I zawiadomić służby. Jak najbardziej. Nawet jak się ten pożar wydaje, że się ugasił, to i tak trzeba zadzwonić. A bo możliwe, że on się jeszcze raz rozpali. Nie wiadomo, co nam się pali, prawda? Więc zadzwonić po służby, straż przyjedzie, sprawdzi. Jak będzie wszystko ok, wtedy będzie można wrócić do domu.
1: A jak sobie organizować to nasze środowisko domowe, tą przestrzeń, żeby nie doprowadzać do różnych sytuacji? Bo wspomniał pan o tym, że są takie modelowe przykłady, to co pokazujecie na szkoleniach dla dzieci, czyli jak firanka, to lepiej, żeby nie była blisko palnika, żeby nam się tutaj nic nie zapaliło. Są jeszcze takie jakieś podstawowe wskazówki?
0: No myślę, że tam, gdzie ten proces spalania, gdzie jest ogień, więc żeby nie było takich materiałów palnych, jak jakieś nawet deski do krojenia. Takim ważnym elementem jest też żelazko, gdzie też można zostawić i to żelazko może nam spowodować...
1: To jest przekleństwo. Czy wyłączyłem żelazko?
0: Tak, tak.

0: I mimo, że są teraz takie żelazka, które teoretycznie się same wyłączają, no, no to chyba trzeba mimo wszystko być
1: teorią,
0: czujnym.
1: Dokładnie, tak. Mm-hmm. Nie radzę zostawiać?
0: Nie zostawiamy. Nie trzy razy sprawdzamy, tak szczególnie jest. Przed wyjazdem, pewnie na wakacje, czy tak, na weekend, tak. Gdziekolwiek, mm-hmm, żebyśmy byli bezpieczni.
1: Tak, najlepiej, żeby żelazko miało takie swoje stałe miejsce, więc jak go tam nie ma, wtedy znaczy, że może być podłączone. Mm-hmm.
0: Tak, no to są takie sytuacje, w których zapamiętujemy często, prawda? Tak, jesteśmy wzrokowcami, to wyłapujemy. Mhm. Panie Marcinie, bardzo dziękuję dzisiaj za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzę, żeby tych akcji było jak najmniej, żeby państwo też byli bezpieczni w tych akcjach. Bardzo dziękujemy za pracę, którą wykonujecie, za to wszystko, co robicie, za tą służbę, za poświęcenie. Szapoba, chylimy czoło przed wszystkimi strażakami, którzy pracują każdego dnia, żebyśmy byli bezpieczni. Piękny zawód.
1: Dziękuję.
0: Pełen poświęceń. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego dla całego zespołu.
1: Dziękuję. Najlepszym takim życzeniem dla nas jest życzenie ile wyjazdów, tyle powrotów.
0: Więc ile wyjazdów, tyle powrotów.
1: Dziękuję.
0: I jeszcze raz dziękuję za spotkanie w Polskim Radiu Dzieciom, a dzisiaj mam nadzieję, że państwo będą tylko już świętować, że się nic nie będzie wydarzało. Martyna Chuderska, Ania Jączyk, dziękujemy za spotkanie w poranku, bo powolutku zbliża się godzina 9:00. No i oczywiście zapraszamy jutro punktualnie o 7:00. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa.
1: Dziękuję.

0: to promocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: strach mórz.
1: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż.
0: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż. Czerwone żagle wicher gnie.

Czworonożna, pęknąć wprost ze śmiechu można. Nie wyśmiewaj się z garbusa.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie

Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antenne.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

płot. Siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki kocie. Gonił myszy w wielkim pocie. Ogon sterczał jak antenka,

0: laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz.
1: Zaśpiewaj kąteczku jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
2: Polskiego Radia Dzieciom.

pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody.

wyprawie głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach

przeleciał ci przez drogę. Coś w ciemności cicho gadał. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać

0: emocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
5: Cześć! Przed nami kolejna dzika tajemnica do odkrycia. Jesteście gotowi, by wspólnie ze mną ją wytropić? Jeśli tak, no to ruszamy! Zwierzęta, które podziwiamy w zoo, nie są ani kupowane, ani brane w niewolę z ich naturalnego środowiska. W jaki zatem sposób pojawiają się dzicy mieszkańcy w ogrodach zoologicznych? Co jeśli niektórych z nich zaczyna się robić więcej albo mniej? W dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
3: Jak trafiają zwierzęta do zoo?
6: Jeśli chodzi o trafianie nowych zwierząt do zoo, to tutaj mamy kilka ścieżek. Katarzyna Zdulska, jestem opiekunem hipopotamu w warszawskim zoo. Zwierzęta trafiają obecnie z jednych placówek do drugich, czyli po prostu jeżeli chcemy pozyskać nowe zwierzę, nowy gatunek, bądź po prostu nowego osobnika, to zgłaszamy takie zapotrzebowanie, szukamy w innych ogrodach, dlatego że jest taki system, do którego wszystkie ogrody wprowadzają swoje dane i tam można sprawdzić na przykład, który ogród ma tak programowe zwierzęta danego gatunku. Jeżeli jesteśmy zainteresowani, to nawiązujemy kontakt z tym ogrodem. Często jest tak, że właśnie to jest wymiana, czyli my dajemy jedne, oni dają drugie i tak to przebiega. Albo oczywiście zwierzęta się rodzą w zoo. Jeżeli chcemy pozyskać nowy gatunek, no to tutaj musimy po pierwsze stworzyć miejsce. Czasami jest tak, że możemy dostosować starszą ekspozycję, przerobić ją pod nowy gatunek, dostosować do jego wymagań, tego jakie na przykład zabezpieczenia potrzebuje, jak eksponować tak, żeby można było te zwierzę najlepiej obserwować i wtedy też szukać po prostu w innych ogrodach tego nowego gatunku, który chcemy pozyskać. Bardzo często zwierzęta są objęte programem hodowlanym, jest tam koordynator i właściwie to on decyduje, które zwierzę gdzie trafia. Już teraz nie sprowadzamy zwierząt z natury. Natomiast te geny, które one kiedyś tam przyniosły, są dosyć istotne, więc stara się koordynator tak dobierać osobniki, żeby ta genetyczna wartość się wzmacniała.
4: Zwierzęta trafiają do zoo, na przykład gdy jeden z gatunków może być zagrożony wyginięciem. Człowiek je chroni umieszczając w zoo, a później gdy dany gatunek się rozmnoży, wypuszczają je na wolność.
6: Mamy wśród hipopotamowatych dwa gatunki i każdy gatunek ma teraz właśnie w tej sytuacji trochę inny status zagrożenia i liczebności populacji i tego, jakie są potrzeby.

0: Jeżeli chodzi o hipopotamy karłowate, które mają wyższy status zagrożenia w naturze, to staramy się w ogrodzie zoologicznym rozmnażać wtedy te gatunki, które są priorytetowe. I jeżeli chodzi o hipopotamy karłowate, to jest taki problem, że zazwyczaj jest tak, że mamy dużo więcej samców w stosunku do samic, a tutaj jest odwrotnie, czyli się rodzi więcej samic niż samców i trzeba dobrać tutaj te pary i szukamy nowych placówek, bo to też dla zwiedzających jest coś nowego.
1: Zwierzęta przejeżdżają taką wielką ciężarówką.
0: Jeżeli chodzi o transport na przykład hipopotamów, to zazwyczaj dobiera się albo drogą lądową, no chyba, że naprawdę to już jest ten duży dystans, to samolotem. I hipopotamy, czy zwierząt tego rozmiaru, tworzy się takie bardzo silne skrzynie, które mają po prostu metalowe konstrukcje, żeby były wytrzymałe. Zazwyczaj ściany są zrobione z drewna i wtedy zwierzę ma możliwość swobodnego stania w naturalnej pozycji, położenia się, natomiast jakby nie może się kręcić, żeby to było bezpieczne. Bezpieczne też dla niego, także nie ma możliwości obracania się. My w ogrodach zoologicznych często trenujemy ze zwierzętami, żeby je przygotować, żeby one swobodnie i chętnie same weszły do takiej skrzyni, żeby to nie generowało dodatkowego stresu. Zwierzęta wtedy wchodzą do takiej skrzyni, są najczęściej albo po prostu dźwigiem pakowane na samochód, jeżeli to jest właśnie na przykład zwierzę formatu 2 ton i jadą właśnie samochodem konkretnie do innego ogrodu zoologicznego, albo na przykład jadą na lotnisko i tam są pakowane w duży samolot, które takie skrzynie może zapakować. No i zawsze jest tak, że takie transporty prowadzi firma do tego przystosowana, tak zwani konwojenci zwierząt egzotycznych. Zwierzęta wtedy mają zapewnione jedzenie, mają zapewnioną wodę i jest kontrola, jak to zwierzę się zachowuje, jak się czuje. Też na przykład często jest transport to nocą, żeby zwierzę jechało w chłodzie. Też nocą jest trochę mniejszy ruch i jakby dostosowujemy to też do tego, żeby ten transport godzinowo się nie przedłużał bardziej niż to jest konieczne.
1: Jak jakieś zwierzę się przyzwyczai do człowieka i już się nie boi go, to też musi trafić do zoo.
0: Zwierzęta, to też warto podkreślić, nie trafiają do ogrodów zoologicznych przez to, że są kupowane od handlarzy czy hodowców totalnie niezwiązanych z ogrodami zoologicznymi. Zdarza się wyjątkami, że trafiają do nas zwierzęta z jakichś interwencji, z nieodpowiednich warunków, czyli właśnie z osób, które przemycają zwierzęta albo no właśnie od prywatnych osób, które kupią sobie takie zwierzę i jest ono w nieodpowiednich warunkach, jest odebrane i może trafić do ogrodu zoologicznego. No tylko, że to są właśnie bardzo wyjątkowe sytuacje, dlatego że musimy na przykład takie zwierzę trzymać na osobnych wybiegach niż te zwierzęta, które utrzymujemy. Także no tutaj ogród musi mieć przystosowane do tego zaplecze chociażby, żeby trzymać takie zwierzęta. Ale w ogrodach zoologicznych zwierzęta też się rodzą. Co roku mamy przychówki wielu zwierząt i u nas na przykład jest taka tradycja, że nadajemy zwierzętom imiona na konkretną literę i to idzie alfabetycznie, więc też można sobie skojarzyć, które zwierzę w którym roku się urodziło. Wiemy, że zwierzęta mogą przyjechać z innego ogrodu bądź się urodzić, także no tutaj tych dróg, w które zwierzęta się pojawiają w ogrodzie zoologicznym jest kilka i tych źródeł, z których one mogą się pojawiać. Podsumowując, bez względu na to, czy zwierzęta u nas się urodzą, czy przyjeżdżają z innego ogrodu zoologicznego, to jest to ogromne wydarzenie i zawsze się do tego mocno przygotowujemy, ale jest zawsze satysfakcjonujące.
2: Kolejna tajemnica Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie rozwiązana. Niebawem wyruszymy tropem następnej, więc bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo wiele sekretów jest jeszcze do odkrycia.
3: Wysłuchaliście podcastu Mali Typo Wałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji PAN.

0: dużo śpiewają. Myślę, że nie każdy kanarek tak często śpiewa jak właśnie Czyże. No. Obowiązek jest, ale za to jest frajda no niesamowita. No. Trzeba przede wszystkim pół godziny wcześniej wstać.
1: Witam serdecznie, tu podcast i audycja Dzieciaki kochają zwierzaki. Przed mikrofonem Marta Kawalec, a dzisiaj mamy wyjątkowo rozśpiewany, kolorowy i upierzony temat, bo porozmawiamy dzisiaj o niezwykłych ptakach, które nazywają się czyżyki, czyże czerwone. A opowie nam o nich ich hodowca, pan Janusz Zgudka. Witam serdecznie.
0: Witam. Przepiękne ptaki, przepiękne barwy mają...
1: No właśnie, to zacznijmy może od tych barw. Jak wygląda czyżyk? Tak, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, bo może nie wszyscy mają taką okazję, żeby
0: taka wersja,
1: zobaczyć.
0: Taka wersja podstawowa, taka prawda, która żyje na wolności, nie? No jest w dużej mierze czerwony, mocno czerwoną barwę ma, z czarną głową, czarne końcówki skrzydeł i czarny ogonek. No, tak jak jest ptak w takiej dobrej kondycji wypierzony, jest przepiękny. Po prostu to no tylko z tym, że jest to ptak pod ochroną i u nas wymaga właśnie rejestracji. No powiem tak, jeśli ktoś by chciał nabyć takiego ptaka, to tylko od hodowcy, bo właśnie hodowca wystawi dokument, na podstawie którego trzeba ptaka zarejestrować.
1: No nie. Właśnie, bo to są ptaki, które są pod ochroną, a gdzie żyją w takim razie?
0: Wenezuela, to głównie Wenezuela, tamte rejony. No i właśnie tam jakoś tak chodziły słuchy, że Indianie łapali je dla piórek właśnie, tam sobie robili pióropusze, no bo sam jest tak jaskrawo czerwony ten ptak po prostu, że to nie da się przejść obojętnie koło tego ptaka. No, jeśli ktoś w miarę lubi ptaki, no to po prostu to jest, zakocha się w tym ptaku. No, tak.
1: On taki ognisto-czerwony
0: ognisto,
1: jest.
0: Tak. Jak jest dobrze ptaku w dobrych warunkach utrzymany, to jest, barwy ma przecudne, po prostu przecudne.
1: Może... A co sprawia, że on ma taki czerwony kolor? Czy to jest...
0: No, karmienie.
1: No właśnie.
0: Odpowiednia dieta na
1: jak
0: pewno.
1: Jak flamingi.
0: Tak. To jego można w ogóle dobarwiać. Hodowcy, którzy wystawiają na wystawy, dają, to są środki takie chemiczne. No ja akurat tego nie używam, bo czyży nie wystawiam. Nie daję na wystawę. A dwa, że... No jak to chemia, prawda? No zawsze to ma jakiś skutek uboczny. Staram się kiełkami... Zieleniną są różnego rodzaju zioła, między innymi gwiazdnica, która potęguje bardzo ten kolor czerwony i czarny. No.
1: Bo myślałam, że może właśnie one jedzą jakąś paprykę albo truskawki i robią się takie czerwone. To nie, to
0: papryki
1: nie tak
0: nigdy
1: działa.
0: Nigdy nie próbowałem, to nie wiem, ale ogólnie burak jest też, tylko że nie wszystkie ptaki chcą go jeść. Ale
1: czyli to są takie naturalne ptaszki, takie tak, bez
0: tak.
1: dodatków.
0: Być może
1: barwników.
0: Moje akurat są odrobinę jaśniejsze niż tak, jak się widzi na wystawach. No. Będzie w listopadzie, tu będą Mistrzostwa Warszawy, także zapraszam wszystkich, żeby...
1: A w czym będą te mistrzostwa?
0: No to... właśnie, ornitologiczne Mistrzostwa Warszawy.
1: Ale te ptaszki będą się ze sobą ścigać? Czy to będzie pokaz mody?
0: Tak bym to nazwał. Będzie sędzia, który będzie oceniał właśnie jakość piór, postawę, no oczywiście, bo musi odpowiednią figurę mieć i tak dalej. No.
1: A to ciekawe, taka mis piękności wśród ptaków. Tak. To znaczy, ale one są oceniane, rozumiem, w swoim gatunku.
0: Tak, każdy ptak. No,
1: nie porównujemy papugi do kanarka.
0: Nie. Jest kilka rodzajów, kilkanaście rodzajów kanarków. Czyżyki, madeny właśnie. No co kto hoduje, no to stara się przywozić i właśnie no przyjemność jak zdobędzie jakiś puchar, no bo jest to zawsze jakaś tam frajda, prawda, jak coś się hoduje i ktoś to doceni. No.
1: No a wróćmy do pana w takim razie, bo pan ma czyżyki u siebie w domu, ile ich jest?
0: To znaczy ja w tej chwili mam 3 pary, lubię, bo po prostu nie mogę się z nimi rozstać, no i dlatego mam ja i żona akurat, no w życiu by mi nie pozwoliła, żebym się pozbył.
1: O, to jest taka wspólna zainteresowanie.
0: To znaczy to głównie ja, ale żona też jakby to pochłonęło.
1: No tak, bo to jednak pewnie
0: wymaga,
1: trochę jest
0: tak,
1: obowiązku.
0: Tak, jak każde zwierzę, nie, w ogóle, no, jak wszystko, no, wymaga pracy, wymaga sprzątania, wymaga, no, czasu trzeba poświęcić, bo ptak zaniedbany będzie ptakiem brzydkim, no wiadomo, tam, no i będzie i chorował i tak dalej. Także jeśli ktoś chce się decydować na to, no to musi wziąć pod uwagę, że no, obowiązek jest, ale za to jest frajda no niesamowita. No.
1: No właśnie, a co sprawia, że państwo tak bardzo lubią swoje czyże?
0: Tata mój, dziadek mój kiedyś gołębie hodowali. Ja tak całe życie się wychowywałem przy ptakach.
1: No do gołębi to trzeba byłoby mieć duże przestrzenie, bo one potrzebują tego gołębnika.
0: Zdecydowanie tak.
1: Tak.
0: No i dostałem mamadyny kiedyś na 40 urodziny od dzieci. I tak się zaczęło. No potem przyszły krzyże właśnie, to już około 20 lat.

0: to hoduje.
1: No a jak wygląda właśnie taka opieka nad czyżami? Co trzeba robić w ciągu dnia, żeby one były zadbane?
0: Jak się ma hodowlę już taką trochę większą, nie tak, tak jak moja, trzeba przede wszystkim pół godziny wcześniej wstać.
1: Każdego dnia, tak.
0: Jak się idzie do pracy, to trzeba pół godziny, zmieniam wodę rano ptaką, no z tego względu, żeby ona nie stała całą noc, prawda, no bo to tam różne rzeczy się dzieją, zwłaszcza jak upalne lata są, no i po powrocie drugi raz zmieniam. No trzeba sprzątać ptakowi, no trzeba wysypywać, jedni tam wysypują piaskiem, ja takie zrębki bukowe stosuję. Takie
1: trociny?
0: Zrębki.
1: A, to jest jeszcze coś innego.
0: Jeszcze coś innego, tak. Jest to, no uważam, że dłużej mi to zachowuje, tam w klatce jest ta czystość, uważam, że są lepsze, aczkolwiek piasek też jest potrzebny, bo lubią ptaki dziobać sobie piasek, lubią się, takie kąpiele robią sobie w piasku, także też gdzieś tam w dużej wolierze, jak ktoś ma, no to też dobrze jest też, żeby był także i piasek. No.
1: Czyli do tego potrzebna jest woliera, tak jak pan powiedział?
0: Mam oprócz klatek takich, w których trzymam pary lęgowe, jak gdyby, to po okresie lęgowym puszczam do woliery i one sobie tam wszystkie fruwają. No.
1: A woliera różni się od klatki tym, że jest większa?
0: Większa, tak, tak. To jest taka lotka mówiona. Ja mam taką wolierę, no tam to jest, ma 2 metry szeroka, jest 2,40 wysoka i tam metr głęboka, coś takiego. No i one sobie tam...
1: Czyli tam normalnie dorosły człowiek może wejść do
0: spokojnie.
1: Takiej woliery.
0: Spokojnie. No ja tam wchodzę, jak sprzątam tam, to właśnie tam wchodzę, także... I ptak jest... No, w wyśmienitej kondycji jest. Im większa jest klatka czy woliera, tym jest dla ptaka, zwłaszcza dla czyżyka, bo to jest niesamowicie ruchliwy ptak. Inne ptaki są może takie, no bardziej bym powiedział, spokojniejsze. A do tego jest ptakiem bardzo takim ciekawskim. Jak przychodzę, tak, to wskakuje po prostu na front klatki i przygląda się, kiedy ja mu tam dam jeść, kiedy no są przesympatyczne po prostu. No.
1: Ale to można powiedzieć też, że są zżyte z panem?
0: Tak, tak. Są zżyte, są takie, na przykład oprócz tej pasji jeszcze wędkuję. Było tak kiedyś, że były młode i pojechałem na ryby po prostu na 2 dni i wyrzuciły młody. Jeszcze żony tak nie znały i żona tam przy nich chodziła po prostu i inna ręka, obca ręka i wyrzuciły młode. No takie są...
1: Takie czuły się porzucone?
0: Chyba tak. No, chyba tak. Także no w tej chwili już akceptują żonę tak równie dobrze jak i mnie, nie? Także nie ma z tym problemu, ale są takie, no bo tak inne ptaki może nie tak, ale czy że są takie, bym powiedział, wrażliwe, no.
1: I zazdrosne trochę.
0: No, po części pewnie tak, no. Inna ręka ich po prostu karmi i no. Także mówię, jak przychodzę z pracy, wchodzę do ptaszarni, bo to tak to nazywam, taki pokój ma, nie? To właśnie czyże tak potrafią na front klatki wskoczyć i czekają, kiedy ja im tam czy coś zielonego im tam przyniosłem, czy coś, po prostu przesympatyczne ptaki są. No.
1: A one są normalnie w środku, w domu pana mieszkają,
0: tak,
1: nie na
0: tak.
1: zewnątrz?
0: Nie, to są ptaki takie typowo do domu, bo to są, no mówię, Wenezuela, to są
1: ciepłe
0: kraje, tak. Latem, tak. Ja jeszcze nie mam woliery takiej zewnętrznej, ale no nie ukrywam, że planuję zrobić. I tak na parę miesięcy właśnie tych letnich, żeby je wypuszczać na dwór. Wtedy no dobrze, jak one na tym słońcu jednak poprzebywają, no to właśnie i jakoś piórno, bo to wiadomo, słońce, witamina i tak dalej, no to zdecydowanie to wpływa na plus na każdego ptaka, także to.
1: A kiedy pan przychodzi do nich, do klatki, do tej woliery, to one jakoś witają się z panem?
0: Śpiewają, ja nie wiem... Trudno mi jest powiedzieć, od czego to zależy, ale no bo nie ukrywam, że dużo jest ziarna porozsypowanego, nie? Biorę odkurzacz. Jak usłyszę odkurzacz, to właśnie czyże, to tak się śpiewają niesamowicie. Nie wiem, o co chodzi. Czy chcą go przekrzyczeć po prostu, czy jak? No, ale one w ogóle dużo śpiewają, a jak usłyszą odkurzacz, no to ich buza jakoś tak jeszcze bardziej. No. A jeszcze mam jednego kanarka, który im się przedrzeźnia i też właśnie jeden przez drugiego. Tak,
1: to cały koncert.
0: Koncertu strasznie, no strasznie. No jak miałem chyba 8 samców, no to dopiero było. To dopiero się, no tak, ale w tej chwili już mam 3 pary tylko mam akurat.
1: A ten śpiew jest tak na zawołanie, na odkurzacz, czy one tak śpiewają też w ciągu dnia, czy w nocy?
0: Nie, samce są raczej wesołymi takimi ptakami, takie zwłaszcza takie młodsze samce, tam roczne, 2-3-letnie, nie, to bardzo dużo śpiewają. Myślę, że nie każdy kanarek tak często śpiewa, jak właśnie czyże, no. Z tym, że kanarek może dla niektórych piękniej śpiewa niż, no ale to kwestia też gustu. Niektórzy tam w dzikich ptakach gustują, nie? Niektórzy w kanarkach, no to kwestia, co się komu tam bardziej podoba.
1: No, a powiedzieliśmy trochę o tych czerwonych piórach, że trzeba wspomagać ten kolor odpowiednim jedzeniem. To co jedzą czyże?
0: Jeśli chodzi o

0: Karmę tą podstawową, prawda? No to są takie mieszanki, nasiona traw różnego rodzaju. No. Trudno to wszystko jest wyliczać. No, ja, że dla tych piór jeszcze właśnie, no to ja daję cykorię, daję brokuł. Bardzo dobrze jedzą brokuł. Co tam jeszcze z zielonych? No jakiś tam mniszek lekarski, jakieś pokrzywy takie. W tej chwili jest akurat fajnie,
1: wyszukane.
0: Bo wszystko jest w tej chwili, prawda? Ale zimą no to kupuję suszone jakieś tam zioła.
1: Ale wyszukane mają te potrzeby.
0: Bardzo. Czy że akurat to bardzo mają wyszukane. No i tam co im nie smakuje, to wyrzucą. Tak, one takie wybredne są dosyć. No i świeża woda, podstawa, no. To jest, no jakieś tam witaminy do wody też się daje tam raz na jakiś czas, żeby też nie przesadzić z tym wszystkim, no bo co za dużo, to niezdrowo. I głównie no higiena, przede wszystkim musi być higiena, no i oczywiście karma musi być non-stop, nie ma tak, że to tam dzisiaj dam, jutro nie dam, w żadnym wypadku, to podstawa jest, musi być. I wtedy jak tak będzie najedzony, będzie szczęśliwy, będzie śpiewał i będzie sprawiał radość.
1: Powiedział pan, że ma pan 3 pary, tak, czyli 6 tak. sztuk. Trzeba wysnuć taki wniosek, że to są ptaki, które lubią towarzystwo, dlatego pan ma ich
0: to
1: kilka?
0: To znaczy tak, jeśli w wolierze latają, to wszystkie 6 latają, ale z chwilą, gdy zbliża się okres lęgowy i wkładam je do mniejszych klatek, do lęgówek, no wtedy dobrze jest samce rozdzielać, bo robią się agresywne wtedy w czasie okresu lęgowego, tak. Znaczy one i w wolierze nieraz potrafi tam jeden drugiego jakoś tam pogonić, ale zazwyczaj to się kończy tylko tam na jakichś tam utarczkach takich drobnych.
1: Czyli poza sezonem lęgowym nie tłuką się za bardzo, są grzeczne i dogadują się.
0: Dogadują się, śmiało się dogadują. No. Może jakby do tych, które już mam długi czas, może jakby się jakiegoś nowego dopuściło, to być może by go tam trochę atakowały. Ale nie, tak ogólnie to nie ma z nimi tam jakichś tam takich specjalnych kłopotów.
1: No. A kiedy zbliża się sezon lęgowy, to rozdziela pan każdą z par i wkłada do oddzielnej klatki.
0: Tak, tak. No i wtedy to już tak, każdy hodowca już tam ma swoje takie, no trzeba je przygotować, trzeba dać witaminy jakieś takie, żeby samica miała po prostu wapna dużo, żeby musi budować skorupę, prawda, na jajko.
1: A one dobierają się w pary na stałe?
0: Nie są aż tak wierne, nie.
1: A sezon lęgowy jest raz w roku?
0: Zaczyna tak jak sezon grzewczy.
1: Czyli na zimę?
0: Tak, głównie zimą, tak, od listopada do lutego, tak.
1: 3-4 młode zazwyczaj, tak?
0: Więcej nie miałem nigdy niż 4. Nie, tam niektórzy twierdzą, że mieli więcej. Ja 4 to już było tak, a ogólnie to średnio to 3 młode, tak, w jednym takim lęgu jest.
1: A opiekują się razem dziećmi?
0: Jeśli samiec jest taki dobrze wychowany, to wygląda to przepięknie, bo samica siedzi na gnieździe, a samiec ją karmi. Nawet jak jeszcze są jajka, prawda, no to nieraz ona tam schodzi oczywiście tam do jedzenia i napić się, ale ogólnie to samiec ją najada się, leci do gniazda i ją karmi. No wygląda to przecudnie po prostu.
1: Tak się opiekuje.
0: Tak.
1: Tylko, po to, żeby jajka też nie stygły, tak, i żeby ona cały czas się nimi opiekowała.
0: Tak, i później młode, tylko mówię, nie każdy samiec to potrafi, ale dużo samców tak robi, że i młode też wspólnie później karmią. No.
1: A razem? No, i taka cała rodzinka jest.
0: Tak, nie tak jak u lwów, nie, czy coś, nie, nie.
1: A jak w takim razie odróżnić samca od samicy? Czy w tych gatunkach
0: to jest...
1: Oj,
0: tutaj w tym gatunku to jest prosto, to każdy odróżni. Samica jest bardzo już szara taka, w ogóle w ogóle nie przypomina samca, w ogóle to...
1: Natura poskąpiła jej tego koloru.
0: Zdecydowanie tak. No, tutaj tam ma jakieś tam takie przebłyski tam tego czerwia, ale to w ogóle to jest tak, jakby były zupełnie dwa inne gatunki. Bardziej wróbla przypomina, tylko że jest malutka. Po prostu czyżyki są dużo, dużo mniejsze od wróbla na przykład.
1: Takie bardziej smukłe też.
0: Bardziej
1: szczupłe.
0: Smukłe, wróbel jest tęgi, no i dużo większy, no te czyżyki są bardzo malutkie ptaki. Z tych takich tutaj, które u nas się hoduje, no to może tam kubaniki są mniejsze, ale ogólnie to są bardzo maluszkie ptaszki.
1: A jakie mają zwyczaje czyżyki? Czy tak w ciągu dnia to mają jakieś swoje stałe rytuały?
0: Trzeba by trochę może kamerkę zamontować, żeby obserwować, jak mienie ma, prawda? No bo to jednak inaczej się zachowują, jak są same, a inaczej jak ten, jak już ja przychodzę. Ale ogólnie to nie, no. Dużo kąpieli. Uwielbiają się kąpać. Stosuję właśnie też, żeby była jakość piór taka pożądana już. No, ptak, moim zdaniem ptak zdrowy musi błyszczeć. To wtedy są jakieś tam sole takie do kąpieli. No tak jak dla ludzi są kosmetyki różnego rodzaju.
1: Czyli zazwyczaj w ciągu dnia bawią się, ganiają ze sobą, kąpią, jedzą.
0: No śpiewają. W nocy śpią. No jak tylko sterowniki wygaszają światło, nie, to jak tylko się zaczyna, bo tak stopniowo, to od razu się tam przytulają i śpią tam bez do rana, dopóki się nie rozwinie. No i

0: pierwsze czyżyki właśnie pierwsze oznajmiają, jak gdyby, że już świt się robi, pierwsze śpiewają.
1: No to jak teraz słońce wstaje wcześnie, to co, o 4 rano też pobudka?
0: A to znaczy, ja nie słyszę tego, bo w innym pokoju są, ale tak. Ale no ogólnie ptaki, jak większość przynajmniej ptaków, które jak tylko się robi świt, no to śpiewają. No jak ktoś ma w pokoju, w którym śpi ptaki, no to ma tą przyjemność.
1: A co one śpiewają? Mają jakieś swoje melodie?
0: No właśnie, czyżyk ma o tyle, że one w sumie to jedną śpiewają, jedną taką melodię, bo tak jak kanarek ma tam kilka kilkanaście ma, nie? Tam tych swoich, tych oktaw takich różnych, a czyżyk nie. Ale no mnie się podoba akurat to, no, ten ich śpiew. Może komuś się wydać, że taki będzie nudny, no bo cały czas to samo i większość samców podobnie śpiewa. Ale no ja akurat je lubię. Nawet jakby nie śpiewały, to i tak je lubię, bo dla samego wyglądu po prostu uwielbiam te ptaki. No,
1: no te ptaki dzikie, które obserwujemy gdzieś tam na drzewach, to one tak śpiewają powiedzmy od marca do czerwca. No, a czyżyki śpiewają cały rok?
0: Cały rok, no to tu jest co innego, bo najbardziej śpiewają jak się właśnie w okresie lęgowym puści je do klatki lęgowej z samicą, to wtedy to ładnie skrzydła opuszcza, no przepięknie wtedy. No stopa, sztupie nogami, no po prostu. A te ptaki, no tam wiadomo, no na dworzu są pory roku i przychodzi tam jesień czy zima, to on się tylko martwi, żeby coś zjeść, a nie żeby tam jeszcze śpiewać.
1: Powiedział pan, że czyżyki pochodzą właśnie z tej Wenezueli, czyli z Ameryki Południowej. Tak. Wie pan coś na temat ich takiego naturalnego trybu życia?
0: Wiem, że tam właśnie ta populacja bardzo spadła, że dlatego on taki jest objęty ochroną taką ściślejszą już.
1: No a te gniazda w naturze, budują je samodzielnie, u pana są stworzone
0: to
1: w taki
0: znaczy,
1: sposób?
0: To znaczy takie koszyczki wieszam, ale wrzuca się albo włókno kokosowe, albo taki sizal się wrzuca i one przepiękne gniazda sobie właśnie.
1: A, czyli pan im tam dorzuca różne tak. jakieś elementy i one sobie już
0: one
1: tworzą
0: już same. Tak, samica zwłaszcza, tylko takie ma, zrobi jedno, rozwali, drugie tam coś jej nie pasuje, ale ogólnie samica, tak. Samiec tam nieraz jej troszkę pomaga, ale ogólnie samica nosi wszystko i najbardziej pracowite są samice, no.
1: Mm-hmm. No ale panowie, skoro tutaj pomagają w okresie lęgowym, no to też się chyba starają.
0: Nie, no karmi, tak, oczywiście, wszystko jak tego, ale gniazdo robi zazwyczaj samica, no samiec tam niewiele ma, no bo ona przy tym siedzi, no jej musi być wygodnie, nie samcowi.
1: Co jeszcze warto wiedzieć na temat czyży?
0: No jak ktoś by chciał się zdecydował na to, że musi sobie popatrzeć, no i przede wszystkim tak jak amadyny powinniśmy kupować od hodowców, tak czy że musimy kupować od hodowców, to już nie ma to, podlega rejestracji, hodowca musi wystawić zaświadczenie odpowiednie i na podstawie tego rejestrujemy w starostwie, w ochronie środowiska właśnie tam. No inaczej się nie da i z chwilą, gdy się pozbywałem ptaka, trzeba wyrejestrować, to już jest już tak. Nawet jak ptak z jakichś tam powodów nam padnie, prawda, no to też to trzeba zgłosić.
1: Czyli
0: no.
1: Dokładnie jest tak, to wszystko tak, wypisane.
0: To akurat jeśli chodzi o czyże, to trzeba tego przestrzegać. No. Także to warto się zastanowić, znaczy w ogóle nad kupnem ptaka trzeba się zastanowić, nie? A już tutaj to już w ogóle tak.
1: Mhm. No a jeżeli kupimy takiego czyża, to jak powinniśmy przygotować nasze mieszkanie do takiego nowego lokatora?
0: No przede wszystkim jakieś koty, no żeby ten ptak, bo to dla niego w ogóle stresem jest wielkim zmiana otoczenia, prawda? Zwłaszcza jak u danego hodowcy on się wychował, on nie zna innego pomieszczenia i innych ludzi. Im większa klatka, tym lepsza. Dla czyży akurat dobrze jest jakieś sztuczne rośliny, jakieś liście, jakieś ten lubią w takich właśnie przebywać. Gałązki, te
1: żeby się schować.
0: Tak, żertki jakieś, najlepsza jest jakaś wierzba, brzoza, tego typu. Broni tam, żeby jakieś plastikowe, nie, w ogóle nie używam takich rzeczy, no. Niektórzy tam twierdzą, że tam odparzają nogi, ale na pewno wybierają siedzieć na naturalnych gałązkach właśnie, jakieś witki cienkie, one uwielbiają się bujać tam na tym, to skubią sobie to, no. Im więcej takich rzeczy, no ale do tego potrzebna duża klatka, no, mm-hmm. żeby było, no. Także klatka im większa, tym lepsza, no.
1: I do tego co? Poidełka, jakieś...
0: Poidełka, kąpielówki, karmiki. Mhm. Jakiś tam pojemniczek ja stawiam na podłodze. Gryt, taki żwirek, taki do dziobania, no bo muszą to ten... No i to trochę jakieś tam wapno właśnie też trzeba powiesić do wody. Tam od czasu do czasu trzeba dać wapno. No i zielone właśnie, zielone. Teraz mówię, o tej porze roku nie ma problemu, bo wszędzie tego pełno. Zbieramy, dajemy i się cieszymy. No,
1: no właśnie, a czy oprócz tego, no właśnie tak jak pan powiedział, te witaminy...

0: inne, te podłoże takie, żeby było też dla nich takie przyjemne.
1: Zrębki, tak, zrębki. Do, albo na części, można też i piaskiem, no tylko że piasek trzeba jak gdyby częściej sprzątać. Może one nawet i by wolały piasek, bo to jednak takie bardziej naturalne jest, nie? Dla ptaka. No ja mówię o zrębkach dla hodowcy, bo dużo dłużej mi to wytrzymuje bez sprzątania. Także to trochę może z mojego lenistwa.
0: No właśnie, a jak często trzeba sprzątać?
1: Ja sprzątam raz w tygodniu, tak
0: dokładnie. Porządnie.
1: Tak, tak. Ale jak widzę, że nieraz jest, bo po jakimś tam pokarmach jakichś takich właśnie, a jeszcze jajko też daje. Tylko, że ja kupuję już takie gotowe jajko dla ptaków, a niektórzy zwykłe gotowane dają. No, ale to już trzeba uważać, bo jak za długo jajko leży, to się psuje. Ptak tam weźmie tam z jednego jajka, pójdzie do pojedełka, się napije, tam zawsze z tego dzioba mu coś i w tej wodzie zaraz to fermentuje, to mówię, to z tym trzeba uważać. Także ja wolę suche, takie bezpieczniejsze jest.
0: Powiedział pan, że trzeba wstać pół godziny wcześniej codziennie. To no, co przez te pół godziny trzeba robić?
1: No właśnie, przede wszystkim kontrol. Kontrol przede wszystkim trzeba patrzeć, czy wszystkie, no ja mówię pół godziny, bo u mnie, no bo ja mam tego sporo. Zanim je wszystkie poprzyglądam, czy któryś tam nie przychorował, no.
0: Puszy, trzeba się
1: zaraz
0: mu przyjrzeć
1: po prostu. Tak, tak. Nie tyle w Polsce, ile w Warszawie jest bardzo kiepski dostęp do weterynarzy od ptaków.
0: Takich specjalistów
1: od
0: takich konkretnych.
1: Tam jest też się i ciężko dostać, to raz, a dwa, że no nie zawsze jest ten czas, żeby z tym ptakiem lecieć. No trzeba samemu się tam na zasadzie do doświadczenia. No już tyle lat przy tym chodzę, to jak gdyby mniej więcej wiem, co mogę podać. Też to takie są nieszkodliwe za bardzo, no bo tam się w jakieś antybiotyki nie będę wdawał, bo nie mam takiej wiedzy po prostu, żeby ten, ale żeby tam pomóc w miarę, jakoś pomóc ptaka, czy jakieś elektrolity, czy coś, to kupuję to w sklepach.
0: Czyli po prostu trzeba też trochę się znać, żeby w razie czego
1: mówię,
0: samemu coś pomóc.
1: Przy samym zakupie jakiegokolwiek ptaka, nie kupujmy nigdy ptaków na bazarach, na jakichś giełdach, na takich rzeczy, tylko i wyłącznie od hodowcy. I utrzymujmy z nich kontakt. Już nie ma czegoś takiego, że nas oszuka, czy coś. Każdemu hodowcy zależy na dobrej opinii i tak dalej. I on podpowie, co ptak dostawał, co dawać, no. Na takiej zasadzie, no. Kiedyś, jak ja zaczynałem, nie było internetu, bardzo ciężko było się cokolwiek dowiedzieć, no najlepiej to jak ci padł, tak, to przyjdziesz, szedłeś, drugiego kupiłeś. No takiej to było w zasadzie. Dzisiaj się dużo zmieniło, po prostu, nie? Nie wiem, ludzie jakoś może dorośli po prostu do tego, jeden drugiemu pomaga i tak samo nowym hodowcom, no takim bardzo początkującym. W zeszłym roku chyba przyjechał, matka przywiozła syna takiego, no ja wiem, no może miał 12 lat, może ten chłopak, to pierwsze jego ptaki, no. No i do tej pory nieraz tam jeszcze zadzwoni.
0: Ale z pytaniem, czy też po prostu podzielić się swoimi doświadczeniami?
1: Nie, z pytaniem, bo to było tak, no, że wziął najpierw sobie 3 samce, bo ja mu tak doradziłem, nie, bo z samicami jest kłopot. Przy jajkach tam chorują i tak dalej, nie, no jest, trzeba umieć przygotować, a z samcem nie ma problemu, ale z chwilą jakąś tam potrzymał sobie, pohodował sobie te 3 samce, no i stwierdził, że już czas, no i dokupił. Przyjechał, wziął jeszcze sobie samiczki, no i sobie, jak na razie, no wszystko tam się układa.
0: To chyba też takie miłe, jeżeli
1: bardzo.
0: Ktoś zadzwoni, powie.
1: Bardzo to, a jeszcze na tych grupach o ptakach, jak ktoś jeszcze coś napisze fajnego, no nie ukrywam, że no tyle lat przy tym chodzę, ale no miło. Jest po prostu miło usłyszeć dobre słowo. No.
0: No a przy okazji dowiedzieć się, jak ten ptak, który u pana się wychował, radzi sobie teraz w nowym domu.
1: Fajnie jest właśnie, jak ptak idzie w jakieś takie dobre ręce. Mam ptaki już takie wyselekcjonowane, jak gdyby nie, bo tam wiadomo, że każdy sobie zostawia najładniejsze ptaki, jeśli chodzi o sylwetkę, o kolory i tak dalej. I to z roku na rok te ptaki sobie robią się piękniejsze, nie? I dać komuś, żeby to zmarnował, no to przykro jest po prostu. No.
0: No właśnie, ale dzieci chyba też coraz częściej chcą hodować.
1: Dużo podczas pandemii, bardzo dużo. Taki się zrobił ruch, w ogóle miłośnicy akwarystyki też mówią to samo. Ludzie siedzieli w domach po prostu i zapragnęli coś mieć.
0: No tak jak słyszeliśmy, czyże są piękne, pięknie śpiewają, ale też są wymagające. Także
1: wymagające są.
0: Zanim
1: no i trochę jeszcze bym dołożył tutaj, to na ich może nie korzyść, że są takie trochę brudasy. rozwalają dużo, dużo, dużo tego jedzenia. Grzebią w nim bez przerwy, bo tam wybierają sobie to, co lepsze, to resztę tam rozwalają. Także tutaj to trzeba wziąć pod uwagę, że no, albo klatka musi być w takim miejscu, że no, żeby nie przeszkadzało, bo gdzieś tam będzie w pokoju, prawda, czy w salonie.

0: Nie, bo też dużo ludzi tak robi, że ma przykupą przepiękną klatkę, puszczą ptaki, no ale za dwa dni już polata z odkurzaczem trochę i już się odechciewa ptaków, nie? No trzy, że są takie, to chyba bym powiedział brudasy.
1: No. No warto wiedzieć, zanim się zakupi właśnie takiego ptaka, żeby przygotować siebie i dom. No,
0: mówię, dzisiaj łatwiej, bo jest internet, można poczytać, jak nie, to właśnie trzeba w okolicy jakiegoś hodowcę znaleźć, bo tam wszędzie się znajdzie, prawda, jakiegoś hodowcę. I popytać, porozmawiać. No.
1: Pan Janusz Zgudka, hodowca i miłośnik czyży czerwonych, był dzisiaj z nami w podcaście i audycji Dzieciaki kochają zwierzaki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A ja również dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za uwagę i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Monika na perkusji gra. Paweł na klawiszach tak. Iza w saksofon dmie.

0: A jak się to pisze?
1: Ja piszę jak słyszę, ja nie wiem, o z kreską, z kropką czy bez.

0: Ukłuj do niu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to...

0: Słuchajcie. Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Język angielski.
3: Hello. Całkiem niedawno obchodziliśmy Dzień Ziemi. We have to take care of our planet. Musimy dbać o naszą planetę. Jak dbać o środowisko? How can we protect environment? Jak dbać o środowisko? How can we protect the environment? Zapamiętajcie, environment, środowisko naturalne. By consuming less. Żeby dbać o środowisko, powinniśmy mniej konsumować. Każdy produkt, czy to chodzi o elektronikę, czy żywność, musi być przetransportowany. Często z odległych rejonów, a to wszystko generuje dwutlenek węgla. Carbon dioxide. Dwutlenek węgla. But also we love nature. Clean rivers, wonderful landscapes and fresh air. Ludzie kochają naturę. Czyste rzeki, piękne krajobrazy oraz świeże powietrze. Clean river. Czyste rzeki. Wonderful landscapes. Piękne krajobrazy. Landscape? Zapamiętajcie to słowo. No i proste i zawsze ważne fresh air. Świeże powietrze. I need to get some fresh air. Tak możemy usłyszeć, jeśli ktoś chce wyjść na zewnątrz i zaczerpnąć świeżego powietrza. I need to get some fresh air. Kiedy dany kraj produkuje mnóstwo towarów, wtedy istnieje większe ryzyko zanieczyszczenia. Dzisiaj wiele firm inwestuje duże pieniądze, by korzystać z alternatywnych źródeł energii. Green energy. What is that? Green energy is an energy type that is generated from natural resources such as sunlight, wind or water. Zielona energia to taki typ energii generowany z naturalnych źródeł, takich jak słońce, wiatr czy woda. Green energy is an energy type that is generated from natural resources such as sunlight, wind or water. The most popular renewable energy sources currently are... No właśnie, jakie są najbardziej popularne źródła energii odnawialnej? Solar energy, wind energy, hydro energy. Pierwszy to solar energy, czyli energia słoneczna. For that we need solar panels. Chodzi o specjalne panele słoneczne, które zbierają słoneczną energię. I widzimy je na dachach, czy na przykład jako takie skrzydła satelitów latających nad ziemią. Drugi typ to wind energy, energia wiatrowa. Tutaj energia powstaje z siły wiatru i turbiny obracają się na szczycie wiatraka, no i w taki sposób powstaje prąd elektryczny. Kolejny typ, hydroenergy. Ruch wody porusza specjalne urządzenia, które przetwarzają ten ruch w prąd elektryczny. Everybody can protect our planet by using green energy and by consuming less. And remember to switch off the light to save energy. I na dzisiaj to wszystko. Let's protect our planet. Goodbye.

powiem, stwierdził Szpak. Wiem, dlaczego jego brak. Dziś wycofał się z zawodu, jak planował to za młodu. Bzdura! Mówi, nie miał łóżka. Co ty jesteś, jakaś wróżka? I znasz wszystkie jego plany. Nie przesadzaj, mój kochany.

dzisiaj zajmiemy się rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Co to takiego? Nouns. Countable and uncountable. Nouns to rzeczowniki. A słowa countable, policzalne, you can count them, można je policzyć. Uncountable to te, których nie da się policzyć. Ale nadal nie wiemy, co to znaczy. Weźmy na przykład rzeczownik key, przycisk, klawisz. Jeśli podejdzie się do pianina czy fortepianu, to można policzyć klawisze. Poza tym mówimy one key, jeden klawisz. Ale dwa klawisze to już two keys. Dodaliśmy literkę S, czyli liczba mnoga, bo mamy kilka klawiszy. To wszystko jest ważne ze względu na rodzajniki, jakich używamy przy policzalnych rzeczownikach i przy niepoliczalnych.

takie, których nie da się policzyć. Są na przykład substancjami. Water, woda. W języku angielskim nie ma liczby mnogiej, jeśli chodzi o water. Nikt nie mówi there are waters in the sea. Nie mówi się, że w oceanie są wody. Podobnie jest z chlebem, mąką czy cukrem. Sugar, flour, bread. Te wszystkie rzeczowniki są niepoliczalne. Tutaj, żeby określić ilość, trzeba użyć słowa some, trochę. Give me some bread. Albo give me some sugar. Daj mi trochę chleba. Daj mi trochę cukru. Dzisiaj uczymy się odróżniać rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych. Łatwo to zrobić, bo kiedy jakiś rzeczownik nie ma liczby mnogiej, to znaczy, że jest niepoliczalny. Ice cream, lody. W języku angielskim jest to rzeczownik niepoliczalny, podobnie jak woda. Podobnie jest z rzeczownikiem rain, czyli deszcz. W polskim mówi się deszcze, ale w angielskim deszcz to rain i nie ma liczby mnogiej. I na koniec najważniejsza rzecz. Odróżnianie tych rzeczowników pomoże nam w zadawaniu pytań i używaniu słów much i many, co oznacza ile czegoś jest. How much water do we have? Ile mamy wody? A jeśli chodzi o policzalne, how many keys there are in the piano? Ile jest przycisków w pianinie? Nie możemy powiedzieć how much keys are there in the piano. Tak się nie mówi. Rozejrzyjcie się teraz po pomieszczeniu i spróbujcie znaleźć rzeczy policzalne i niepoliczalne. I na dziś to już wszystko. Goodbye!

0: Język angielski.
1: Hello. Dzisiaj o intuicji, a w zasadzie o czymś, co nazywa się sixth sense, czyli szósty zmysł. Człowiek ma pięć zmysłów, ale czasem czujemy coś więcej. Mamy intuicję. Bywa też tak, że czasem dostaniemy złą ocenę i rodzice, nie wiadomo skąd, wiedzą, że nam poszło niedobrze na sprawdzianie. Takie zjawisko określamy mianem sixth sense. Ale moi drodzy, jak tego zwrotu użyć w zdaniach? My sixth sense told me to avoid going home by my usual route. Later I discovered the road was closed. Intuicja podpowiadała mi, żeby iść inną drogą do domu. My sixth sense told me to avoid, unikać drogi poprzedniej. Avoid znaczy unikać. Avoid going home by usual route. Unikać drogi do domu, z której korzystam zazwyczaj. Bo co się okazało? The road was closed. Droga była zamknięta. Intuicja podpowiadała mi, żeby tym razem wybrać inną drogę powrotną. Inne zdanie? Jennifer's sixth sense demanded that she not trust Tom, even though he seemed honest enough. Jennifer podpowiadało coś, żeby nie ufać Tomowi, mimo że wydawał się uczciwym człowiekiem. Dzisiejszy zwrot to sixth sense, a chodzi o intuicję, o nosa, do czegoś. A supposed power to know or feel things that are not perceptible by the five senses of sight, hearing, smell, taste and touch. Czyli moc wiedzy albo czucie rzeczy, które nie są uchwytne przez pięć zmysłów, w które wyposażony jest człowiek. Zmysły to widzenie, węch, czucie, dotyk. Sight, widzenie, hearing, słuch, smell, powonienie, taste, smak, touch, dotyk. Na koniec jeszcze kilka słówek do zapamiętania, ponieważ zwrot sixth sense jest kalką z angielskiego i oznacza szósty zmysł, więc łatwo to zapamiętać. Zatem słówka dziś nieco inne. Sight, widzenie, touch, dotyk, suppose, zakładać, przypuszczać, demand, oczekiwać, żądać, avoid, unikać. I na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w poniedziałek. Goodbye!

dzieci, nie!

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicerot, Gicenont, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
3: I oczywiście smacznie.
1: Na jaszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

jestem samolot transportowy. Taki skrzydłaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych sił.

0: Każdy prostokąt cztery kąty ma i każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę, a teraz policz, ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe,

0: Maggie.
1: Yeah.

0: patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam, tamtam.

0: tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam.

0: Ukłuj do niej, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to

0: Posłuchajcie.
1: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
2: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

Halo? Halo, słychać mnie? Słychać? O, słychać mnie? O, ale piszcie, ale piszcie. Słuchajcie, przyszedłem coś zaśpiewać. Chciałem coś zaśpiewać, ale się wstydzę sam. Możecie zaśpiewać ze mną? Tak? Fajnie. Uwaga!

promieniach słońca połody dziesiątka. Na zewnątrz twardy, a w środku mięciutki. Niczym duża szyszka, jestem okrąglutki. Kto ma pióropusz? Jest słodki i pyszny? Rozkręcaj plecy!

i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i w tył, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i wszystkie nóżki w górę.

0: Zawołał dziadek na pomoc babcie.
1: Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
0: I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
0: Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się stęka, aż się zasapał.
2: Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
2: Chodzą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka, przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
2: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
2: Chodzą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.

0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepę.
1: Pucą się, zapią, stękają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka.
1: A co to gąska?
3: Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepę.
1: Pucą się, zapią, stękają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągną.
2: Leciał wysoko bocian długonos.

0: przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Chodzą się, sapią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, rzadka tu gra.

0: na tę rzepkę też miała chrapkę.
1: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę traf!
2: Wyciągnęli!
1: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.

0: Promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Jak będę duży,
3: jak będę duża.
2: Tak jak obiecałam, postanowiłam was zabrać do mojej szkoły.
4: I znajdujemy się w szkole przy ulicy Domaniewskiej imienia Janusza Korczaka, a z nami jest pani Dorota Jagas, wychowawczyni Kornelki, z którą chcielibyśmy porozmawiać o jej zawodzie nauczyciela. Zawód nauczyciela to jest taki zawód, który tak naprawdę chyba każdy z nas poznał od strony ucznia. Ale od strony wychowawcy, nauczyciela, który stoi przed tablicą, wygląda on zupełnie inaczej.
2: Czy podoba ci się pani taka praca?
5: Marzyłam o tej pracy, będąc uczennicą pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo zachwyciłam się moją panią, która wyciągała z nas wszystkich to, co w nas dobre, pokazywała nam, odkrywała nam tajemnice liter, liczb, uczyła nas pisać, czytać. I miała do wszystkich bardzo ciepły stosunek i dlatego tak marzyłam od pierwszej klasy szkoły podstawowej, żeby zostać nauczycielem i zrealizowałam swoje marzenie.
2: A co jest trudnego w pracy nauczyciela?
5: Każde dziecko, jak każdy człowiek, jest inne i trzeba wyciągnąć takie supełki z każdego dziecka i pokazać, że ono jest w czymś dobre, ma mnóstwo fajnych i pozytywnych cech w sobie i to stanowi największą trudność, bo w klasie mamy 25-6. Jak zaczynałam pracę, było 30 do 38 uczniów i trudność polega na tym, żeby żadne dziecko nie zginęło w klasie.
4: Jest z nami klasa 3A. To jest klasa, której pani Dorota jest wychowawcą. A chciałabym zapytać, czym różni się bycie wychowawcą od pracy nauczyciela, bo to jest dodatkowa praca.
5: W pracy wychowawczej wspieramy rodziców, ale ponieważ nie zawsze rodzice widzą, jak dzieci

0: dzieci zachowują się w grupie rówieśniczej, to jest umiejętnością nauczyć dziecko współpracować z rówieśnikami i znajdować się w tej grupie. Rodzice nie zawsze, sama jestem rodzicem, chcą zobaczyć prawdę, że dziecko funkcjonuje troszeczkę inaczej w grupie rówieśniczej.
1: A czy pani lubi swoją pracę?
0: Ja swoją pracę lubię bardzo, bo gdybym jej nie lubiła, to bym jej nie wykonywała. Jestem już doświadczonym nauczycielem, nauczycielem dyplomowanym i pracuję 30 lat w swoim zawodzie.
2: No a za co pani lubi swoją pracę? Czy są jakieś historie, które naprawdę utwierdzają panią w takim przekonaniu, że to był dobry wybór?
0: Za uśmiech i radość. Teraz jesteśmy społeczeństwem internetowym i mamy różne portale społecznościowe i komunikacji. Wyobraźcie sobie, że komunikują się na tych portalach ze mną moi byli wychowankowie z Saskiej Kępy. Kiedyś pracowałam w Łodzi, bo jestem łodzianką z wykształcenia i z miejsca urodzenia. I uczniowie z pierwszych moich klas także do mnie piszą. Jest to bardzo miłe i przyjemne. To znaczy, że moja praca gdzieś została zauważona i że dzieci mnie miło wspominają.
2: No to zapytajmy w takim razie może uczniów klasy trzeciej A. Za co lubią panią Dorotę?
3: Lubią panią Dorotę za to, że zawsze pomaga i zawsze się uśmiecha.
4: Że jest miła i że nas uczy wielu rzeczy.
5: Lubię panią Dorotę za to, że zawsze wszystko wytłumacza i przez to nam pomaga i się więcej uczymy.
6: Że ma bardzo fajne pomysły i bardzo fajnie jest z panią Dorotą.
2: No właśnie, bo bycie nauczycielem to jest bardzo odpowiedzialny zawód, bo to jest zawód, który uczy nas życia, podejścia do różnych trudnych spraw, wejścia w ten trudny wiek dojrzewania.
0: Uczy nas także, jak funkcjonować, uczy nas poznawania siebie przede wszystkim i uwierzenia w swoje własne możliwości i przyjemności z odkrywania siebie, wiedzy, poszerzania swojego światopoglądu. To jest najsympatyczniejsze w tym zawodzie.
7: A czy chłopcy też mogą być nauczycielami?
0: Mogą, my mamy w szkole nawet 4 panów w tym roku. Jeden pan uczy fizyki, 3 panów uczy wychowania fizycznego.
2: A co trzeba zrobić, żeby być nauczycielem?
0: Żeby być nauczycielem, trzeba znać szkołę podstawową, zdać maturę, dostać się na studia, skończyć studia pedagogiczne, które dają przygotowanie do wykonywania tego zawodu.
8: A jak wygląda pani dzień w pracy?
0: No, mój dzień w pracy wygląda dość specyficznie. Bardzo często przychodzę przed godzinami pracy, by przygotować pomoce naukowe, przygotować się do zajęć. W domu tak samo przygotowuję się jak uczniowie do lekcji. To jest dość długi dzień pracy. Teoretycznie mówi się, że nauczyciel pracuje 18 godzin, co nie jest zgodne z prawdą.
2: No właśnie, ja pamiętam, kiedy ja kończyłam swoją szkołę podstawową i później szkołę średnią, to bardzo cieszyłam się, że w końcu skończyłam szkołę. No a nauczyciel tak naprawdę ze szkołą nie kończy, bo przygoda ze szkołą trwa całe życie.
0: No tak, przygoda z mojej pracy zawodowej trwa całe życie. Śmieję się, że zdałam właśnie do trzeciej klasy i za moment cofnę się w rozwoju, wrócę do pierwszej. Ale ponieważ jeszcze mam inne specjalizacje, to mam możliwość kontynuowania pracy z moimi wychowankami do klas 8.
2: Czy cieszy się pani, że cały czas jest pani w tym toku nauczania? Pierwsza, druga, trzecia klasa i z powrotem pierwsza, druga, trzecia.
0: No tak, bo widać kolosalną różnicę. Jakby dziecko włożyło 7-milowe buty w swoim własnym rozwoju. A ja, ponieważ mam jeszcze możliwość obserwowania własnych wychowanków do klasy 8, to jeszcze dostrzegam, jak oni dojrzewają i jakimi wspaniałymi ludźmi się robią.
2: No ale przy okazji, podczas rozmowy z panią Dorotą, każdy z nas mógł się przekonać, że praca nauczyciela nie jest taką prostą pracą i żeby zdecydować się na taki zawód, trzeba się cały czas uczyć, ale myślę, że to jest praca, która przynosi bardzo wiele radości i satysfakcji.
0: No tak, ponieważ za tym zawodem nie idą profity finansowe i gdyby nie było satysfakcji i przyjemności, to człowiek by nie wykonywał tego zawodu. Ale przede wszystkim rzeczywiście, jak pani zauważyła, trzeba lubić dzieci i obcować z nimi, ponieważ od dzieci także w tym zawodzie uczę się radości i szczerości.
2: Bardzo dziękuję pani Dorocie za rozmowę i bardzo dziękuję uczniom klasy trzeciej A, którzy też słuchali nas bardzo uważnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia.
9: Do usłyszenia.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Siad, skiperku, siad. Ja cię bardzo proszę. Grzecznie u lekarza, dobrze?
3: Myszko! Dzień dobry, nazywam się Dagmara Majewska, jestem lekarzem weterynarii. Zajmuję się stomatologią weterynaryjną.
2: Ja tu dzisiaj przyszłam ze skiperem w sprawie zębów. Dowiedziałam się, że psom, kotom regularnie zęby należy badać, a przede wszystkim można je leczyć.
3: Jak najbardziej. Można wykonywać właściwie większość czynności, które wykonują dentyści u dzieci. Także leczenie kanałowe zdarza się. To jest taka trudna nazwa leczenia ząbka od środka, ale także

0: w jakiejś fabryce materiałów
1: i
0: później to już tylko wizyta u babci Janeczki.
1: Ale babcia Janeczka mówiła, że przy szyciu oczy jej się męczą.
0: To weźmiemy krople do oczu, no jakich używa Leszek.
1: Krople do oczu?
0: No, no. Jemu te krople zawsze pomagają. No nie daj się prosić. Chcę wyglądać tak jak ty.
1: No może i tak. Może to by było i fajnie, gdybyśmy wyglądali podobnie, co
0: jak
1: nie?
0: Jak bracia. Super by było duży i mały.
1: No dobrze. To odwiedźmy twojego dziadka.
0: Ale po co chcesz jeszcze odwiedzać dziadka Ignacego? Nie umiesz szyć.
1: No przecież historyczno-magiczny album.
0: A.
1: Czy przypadkiem nie leży na jego strychu?
0: Tak, tak, masz rację, zupełnie o tym zapomniałem.
1: No, nie ma się co dziwić. Już dawno nie odbywaliśmy podróży w czasie.
0: Z rok chyba, nie?
1: No.
0: Wiem, a potem były wakacje i potem było mnóstwo innych zajęć.
1: To co? W takim razie czas wrócić do podróży, które ukażą nam świat sprzed wieków.
0: No nareszcie.
1: Czas już opuścić twój pokój, Michasiu, a potem biegiem przez las do dziadka Ignacego.
0: Do dziadka!

0: A, proszę, proszę. Zapraszam. Drzwi otwarte, chłopcy.
1: Dziadku, dziadku, potrzebujemy albumu. No, no wiesz, tego albumu, który przenosi w czasie.
2: Witaj, dziadku Michasia, bo wiesz, my chcemy odwiedzić łódź.
0: A, rozumiem. Jaką łódź? Morską? Jeziorską?
2: Nie, to takie miasto, w którym studiowała babcia Janeczka.
1: A kiedy studiowała, to kupiła materiał na kurtkę i bojówki, spodnie z kieszeniami dla Adasia. Mhm.
0: Te, co masz na sobie?
2: Tak, tak.
0: To jej dzieło?
2: To fajna kurtka i bojówki, co nie?
1: I ja też bym chciał takie mieć, ale Adaś mówi, że babcia Janeczka to nie ma już takiego materiału.
2: Właśnie i dlatego chcemy skoczyć do łodzi sprzed lat. Może tam znajdziemy taki materiał.
1: A przy okazji, dziadku, to zobaczymy, jak to miasto powstawało.
2: Właśnie, bo przecież magiczny album przenosi do bardzo, bardzo dawnych czasów, prawda?
0: Ach, no, akurat miasto Łódź wcale nie jest takie stare. Są w Polsce o wiele starsze polskie miasta, takie jak Kraków, Gdańsk, Kalisz, Toruń.
2: Ale tylko w Łodzi produkowano takie materiały, z których babcia Janeczka uszyła mi to, co mi uszyła.
0: A to prawda, Łódź przez wiele lat słynęła z przemysłu włókienniczego.
2: Mówiłem Michasiowi.
1: To co, dziadku, możemy pożyczyć magiczny album?
2: No, bardzo szybko z tej Łodzi wrócimy, bo babcia Janeczka musi mieć trochę czasu.
0: Babcia Janeczka?
2: No tak, na użycie kurtki i bojówek dla Michasia. A dzisiaj chcemy iść na spacer.
1: Gdy już będziemy tak samo ubrani, jak duży i mały brat.
2: Właśnie.
0: Album jest tak samo mój, jak i wasz. Wiecie, gdzie go znaleźć.
1: Dzięki, dziadku.
2: Tak, tak.
0: Aha, przypominam jeszcze o bańkownicy i mleku wielbłądzicy.
2: No tak, jeszcze mleko wielbłądzicy.
1: Z którego powstaje chmurka, w której my siedzimy jak w takim baloniku. Będziemy podróżować w nim.
2: A jeszcze proszek.
1: A proszek, no tak.
2: Zdjęcie
1: tak,
2: w albumie.
1: Tak, tak. Dobrze, dobrze, że o tym wszystkim nam przypomniałeś, dziadku. Dobrze.
2: Zaraz to wszystko przyniosę.
1: Przyniesiemy razem.
2: Dobra.

0: A gdzie mam szukać tej łodzi?
1: W albumie.
2: Najlepiej na stronach poświęconych Polsce.
1: No tak.
0: Tyle gdzie?
1: Łódź leży w Polsce.
0: W Polsce.
1: Mhm. Tu są jakieś zdjęcia z polskimi miastami.
0: O, czekaj, koszmoku. O, Warszawa jest. O, Lublin. Ale gdzie ta łódź?
1: Tu jest łódź.
0: Nie
1: tu,
0: żartuj. Tak. To jest zdjęcie łodzi?
1: Mhm.
0: Ta łódź to wcale nie przypomina wielkiego miasta.
1: Może nie wszystko widać na zdjęciu. Dopiero na miejscu przekonamy się na własne oczy, jak ta łódź naprawdę wygląda.
0: Jakoś tak szaro na tym zdjęciu wygląda. Bardzo ponuro jakoś, wiesz, bardzo ponuro.
1: Nie marudź, Michasiu, tylko włączaj bańkownicę.
0: O, już bulboni się. Teraz tylko trzeba wypowiedzieć magiczną formułę.
1: No, a najpierw wziąć łyk mleka i posmyrać się w nos piórkiem.
0: A no, tak i mocno kichnąć.

0: Tak, tak. Położyć palec na zdjęciu w albumie?
1: Posypać pyłem z czubka piramidy?
0: To proste.
1: I jeszcze wypowiedzieć zaklęcie.
0: Oczywiście, to co? Do roboty!
1: Do roboty.
0: Hapsik!
1: Hapsik!
0: Wietrze, przyjacielu, przygód wiej.
1: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
0: Zanieść nas do miejsca tego.
1: W albumie Floriana pokazanego.
0: I przez nas palcem wskazanego.

0: Witajcie!
1: Udało się. Dziadku, wróciliśmy.
2: Tak, wróciliśmy.
0: Tak sobie pomyślałem, że kiedy będziecie spadać z bańko chmurki na podłogę, to strasznie się potłuczecie.
2: Dziękujemy za ten chrust.
1: A całkiem mięciutko
2: tak,
1: było.
2: Tak.
0: No tak, bo przyniosłem ile tylko się dało suchych liści.
2: I gałęzi też trochę.
0: No, trochę.
2: Bardzo dziękujemy i dzięki temu to nie było takie twarde lądowanie.
0: A wyprawa się udała? Bo coś długo was nie było.
2: Jeszcze jak, ale było super.
0: Ale żadnego materiału na spodnie i kurtkę dla Michasia nie widzę.
2: Ale my wcale szybko z tej łodzi nie wróciliśmy. Wyobraź sobie, dziadku, że byliśmy tam cały rok.
0: Nie no, dla mnie wasza wyprawa trwała parę minut.
2: No ale wiesz, tak to jest z tym magicznym albumem. Widocznie podróże dzięki niemu są tak magiczne, że czas inaczej płynie.
1: I przez cały rok pomagaliśmy takiemu panu.
2: No, nazywał się Poznański.
1: Chociaż Poznański powinien budować Poznań, a nie Łódź, co nie?
2: Wyobraź sobie, dziadku Michasia, że budowaliśmy miasto.
1: Miasto Łódź?
2: No.
1: I to właściwie od samego początku.
2: I byliśmy budowniczymi.
1: Byliśmy.
2: Najpierw fabryki, a potem pałacu.
1: Ja mieszałem zaprawę murarską. I wiesz co, dziadku? Jestem w tym doskonały.
0: O, super.
2: A ja tu układałem cegły, żeby powstawały ściany.
0: Brawo!
1: Bo wtedy, kiedy my byliśmy w tej łodzi, to wszyscy ją budowali.
2: Bo jak tam przybyliśmy, to nic.
0: No proszę.
1: Ledwie parę chatek było.
2: A potem zjechali się ludzie.
1: I to różni ludzie, którzy mówili różnymi językami.
2: Zjechali się i zaczęli budować miasto.
0: Kto by pomyślał?
1: Niesamowite, co?
2: I to miasto, ta łódź to powstała normalnie z niczego.
0: O, jestem z was dumny.
1: Chciałbym zobaczyć, jak teraz wygląda ta łódź, co my ją budowaliśmy.
2: No, też bym chciał zobaczyć.
0: Chłopcy, zabiorę was w takim razie w podróż do Łodzi. Pojedziemy moim Frodziem i przekonacie się, że dzisiejsza Łódź to wielkie miasto, trzecie pod względem ludności w Polsce.
1: A z tym materiałem na kurtki i bojówki dla mnie, to nie jest tak, jak mówisz, dziadku.
2: Pan Poznański za to, że pomagaliśmy przy budowaniu jego fabryki i pałacu...
1: Dał nam prezent. Mnie dał taki prezent. O!
2: To materiał z jego fabryki. Pierwszy, jaki w jego nowej fabryce wyprodukowano.
1: Co prawda nie będę miał takiej kurtki i bojówek jak Adaś, ale teraz to nieważne.
2: Ważne jest to, że widzieliśmy, jak powstaje miasto.
1: Jak powstaje z niczego, bo tam nic nie było, nic. Takie błoto. A potem domy, fabryki, pałace.
2: I myśmy Łódź opuścili, a ci wszyscy ludzie dalej ją budowali.
0: I dlatego wsiądziemy do Frodzia i zobaczymy, jak miasto Łódź wygląda teraz.
2: Hurra, pojedziemy! Fajnie!
0: A, powiem wam, że będzie to dla was wielka niespodzianka.
2: Naprawdę?
1: Tak? A jaka?
2: Właśnie.
0: Fabryka pana Poznańskiego to już nie jest fabryka włókiennicza.
2: Naprawdę? A to co tam jest teraz?
0: Powstało tam jedno z największych centrów handlowych w Europie.
2: Centrum handlowe?
1: Taki duży sklep?
0: Nazywa się Manufaktura. To co, basałyki, zrobimy sobie wycieczkę do Łodzi?
1: Jak najbardziej, dziadku, pewnie.
2: A jak wrócimy, to babcia Janeczka na pewno szybko upora się z twoją nową kurtką i

0: Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
0: Dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, misiu, przestać sapać?
0: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
0: Siądź na ławce obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
0: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną popłyniemy.
0: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
0: Choć zakrętów co niemiara.
1: Parne lato, mroźna zima.
0: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
0: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
0: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
0: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
0: A my, jak agenci, szpiedzy. Gdy już chwilę odpoczniemy,
1: kartę nową wybierzemy.
0: Znów zaklęcie wypowiemy.
1: I was w podróż zabierzemy.
0: Ale chyba nie dziś.
1: Dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
0: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
0: Oczywiście. Tak szybko przemknąć? Przez tak odległe czasy?
1: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
0: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się zmęczyli?
0: Jasne. Przecież to jeszcze takie same basałyki jak my.
1: Nie, ale chyba nie wszystkie.
0: Ja powiem ci w tajemnicy, że ja też się bardzo zmęczyłem.
1: To prawda. Ja trochę też. Ale co z tego?
0: Bo kiedy się przenosimy w czasie...
1: To jest bardzo ciekawie.
0: Aż mi burczy w brzuszku.
1: No chyba żartujesz.
0: O, proszę. Słyszałeś?
2: Chłopcy, gdzie jesteście?
3: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
2: A mamy dla was ciekawą propozycję.
3: Miasiu, Michasiu.
2: Adasiu, jesteście tam?
0: Tak, tak, jesteśmy.
1: Już idziemy.
0: A widzisz, a nie mówiłem, że trzeba było zjeść, kiedy była okazja?
1: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
3: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
2: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
0: My zawsze damy radę.
1: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwilkę, co?
2: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż miś i smok?
3: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
2: Zgadniecie, kogo spotkali?
3: W średniowieczu? Przed potopem?
2: Przed wiekami, w odległych krańcach świata?
3: Jeszcze dawniej tam, dokąd nikt jeszcze nigdy nie dotarł?
2: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
3: Ale teraz już koniec.
1: A czy moglibyśmy chociaż odrobinę odpocząć?
0: Albo troszeczkę zjeść?
2: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
0: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
1: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
3: Do usłyszenia w następnym podcaście Basałyki.
2: Jeśli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać smoka i misia, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
2: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
3: waszych ulubieńców misia i smoka.
0: Do usłyszenia!
1: Do usłyszenia, pa pa!
0: Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
8: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
9: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16 na naszych zegarach, a to oznacza jedno. Otwieramy drzwi do naszej radiowej świetlicy. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Zapraszamy, zapraszamy. Oj, będzie się dzisiaj działo.

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja

O tak, witajcie, witajcie. Witamy was bardzo serdecznie jeszcze raz w naszej radiowej bajce, a właściwie radiowej świetlicy, bo tak się nazywa zarówno nasza audycja, jak i miejsce, z którego nadajemy tę audycję specjalnie dla was. I jak wam minął weekend majowy? Bo ja muszę przyznać szczerze, że mi bardzo szybko. Chociaż nie ukrywam, że stęskniłam się za wami. Oj, bardzo, bardzo, bardzo. Ale też dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło. O niektórych z nich nawet wam opowiem, ale to trochę później. Bo teraz mam oczywiście dla was zadanie. Wyobraźcie sobie, że możecie zamienić się na jeden dzień w kogokolwiek byście chcieli. I kto to będzie? Superbohater? Czarodziej? Postać z ulubionego filmu? A może ktoś zupełnie przez was wymyślony, nieistniejący jeszcze? I wiecie, nie chodzi tylko o wyobrażenie sobie tego kogoś, tylko o to, żeby naprawdę stać się tą postacią, zamienić się w nią, mieć jej strój, tak wyobrazić sobie jej sposób poruszania, to znaczy jak wy byście się poruszali, gdybyście taką postacią byli, a nawet jakim głosem byście mówili. Brzmi jak plan na dobrą zabawę? Ha, ha, ha! Oczywiście! A za chwilę powiem wam oczywiście, jak to jest związane z tematem naszego dzisiejszego poniedziałkowo-popołudniowo-radiowego spotkania. Ale najpierw 22 645 20 55 czekam na wasze opowieści o tym, kim chcielibyście się stać na jeden dzień.

0: Fory, zmory i upiory, tak nazywa się płyta, z której pochodzi ta piosenka. A wiecie, jaki jest jej tytuł? Najpiękniejsze piosenki. No i wszystko się tutaj rzeczywiście zgadza. Przed piosenką, tą właśnie, zapytałam was o to, w kogo chcielibyście się zamienić na jeden dzień, gdybyście mieli taką możliwość. No i dodzwoniła się do nas Monika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Moniko, powiedz mi proszę, ile masz lat?
1: 7.
0: 7 lat. Och, to bardzo fajny wiek z tego, co pamiętam. Zgadza się?
1: Tak.
0: A co jest najfajniejszego w byciu 7-latką?
1: Fajne to jest, że można pisać.
0: Że można pisać, kolorować, malować, czyli po prostu wyrażać siebie w taki artystyczny sposób.
1: I jeszcze czytać książki.
0: Och, tak. I można to robić do woli, bo człowiek nie ma pracy i nic go nie ogranicza.
1: I jeszcze grać w piłkę.
0: Och, super, no to rzeczywiście to są fantastyczne rzeczy i takie fantastyczne zalety z bycia 7-latką, ależ się rozmarzyłam i wspomnieniami wróciłam do tamtego okresu. Ale słuchaj, ty sobie nie musisz wyobrażać bycia 7-latką, bo nią jesteś, a gdybyś mogła tak zamienić się w kogokolwiek tylko byś chciała na jeden dzień, to w kogo byś się zamieniła? To byłaby jakaś postać z filmu, jakiś super bohater?
1: To by było zwierzę z Zotermal.
0: Serwal. Och, to są takie piękne, kotowate stworzenia, prawda?
1: Tak.
0: Na takich długich, chudych nóżkach. Wygląda jak taki kot na długich, chudych nóżkach.
1: Tak.
0: One są przepiękne. Czy ty widziałaś je po raz pierwszy, jak byłaś teraz w zoo?
1: Tak.
0: No i powiedz, co najbardziej ci się w tych serwalach spodobało?
1: Bo jeden spoczął na taki hamaczek.
0: Mhm, tak, no bo koty w ogóle lubią, prawda, tak się trochę pobujać, po leniu chować, tak sobie ogonkiem pomachać, ale wiesz, że to są świetni łowcy, czyli super się sprawdzają we wszelkich polowaniach. No tak, jak zresztą wszystkie koty. No ale dobra, to gdybyś mogła się zamienić w takiego serwala, to powiedz mi, ten serwal byłby jakimś superbohaterem, czarodziejem?
1: Był po prostu zwykłym serwalem.
0: Zwykłym serwalem, czyli tutaj mógłby być to taki film o serwalu, który sobie, nie wiem, podróżuje po świecie na przykład? I czego on by poszukiwał podczas tych podróży?
1: By zwiedzał kontynenty i kraje.
0: Mhm, ale nie szukałby czegoś konkretnego, tylko po prostu zwiedzał?
1: Tak.
0: Super, a miałby jakichś towarzyszy?
1: Tak, by miał tam towarzyszy.
0: Kogo?
1: To są takie też koty, tylko że są podobne do mojego psa.
0: Ale kto, bo nie usłyszałam?
1: Pan patrzy. Tam podam do mojego psa, tylko że tam wyglądają jak koty.
0: Mhm. Tak. No właśnie tak zaczęłam sobie, słuchajcie, wyobrażać tę bandę podróżującą po różnych kontynentach, które...

0: Oczywiście przewodnikiem byłby serwal. A ten serwal, którym byś była, jak miałby na imię? On miałby w ogóle jakieś imię?
1: Monika!
0: Monika, serwal Monika, no przecież to oczywiście.

0: No to jesteś, no słuchaj, już widzisz, kostium serwala powolutku, powolutku wkrada się w twoje życie. No i myślę, że jeszcze jakaś charakteryzacja na buzie by się przydała, co?
1: Tak.
0: No co takiego mogłoby się na twojej buzi pojawić? Co mają koty serwale na przykład?
1: Pomalować buzię.
0: Tak, ale co jest takim, taką główną rzeczą, co mają koty?
1: Takie rude są i mają ciapki na buzi.
0: Tak, a co mają koty, co łączy koty i dziadka?
1: I mają tu takie dwa czarne paski.
0: No tak, ale co mają na buzi? Wąs
1: i oczkę.
0: Ale te wąsy są najważniejsze, no bo my ludzie nie mamy wąsów, to znaczy, no chyba, że jesteśmy dziadkami na przykład, albo tatusiami, ale my dziewczyny to raczej wąsów nie mamy, więc tutaj trzeba by było jeszcze takie wąsy sobie na przykład dokleić albo dorysować. Wiesz co, moja wyobraźnia podpowiada mi, że byłabyś naprawdę świetnym serwalem i to zarówno z wyglądu, jak i z charakteru. I jak kiedyś będziesz miała trochę wolnej przestrzeni, trochę wolnego czasu, to myślę, że dobrym pomysłem jest to, byś usiadła i po pierwsze narysowała tę postać, o której sobie teraz opowiadałyśmy, a po drugie może spróbowała napisać, jakie przygody mogłyby spotkać tego serwala o imieniu Monika. Kto wie, może znajdziesz trochę czasu. Jak tak by się zdarzyło, to ja bardzo proszę, później daj mi znać, jakie przygody spotkały serwala Monikę i co tam u niego się dzieje, dobrze? Świetnie, trzymałaś mnie chwilę w niepewności, ale potwierdzenie usłyszałam, także dobra nasza. Moniko, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Moją mamę, mojego psa, mojego brata, moich dwóch kuzynów i moje ciocie i jeszcze mojego brata i tatę. No i moje pluszowe owieczki.
0: Oczywiście. I my się do tych pozdrowień oczywiście przyłączamy. I ciebie również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy ci udanego, fantastycznego, przemiłego popołudnia w towarzystwie wspaniałego słońca, które mam nadzieję, że u ciebie też jest, bo u nas za studiem naszej radiowej świetlicy po prostu za oknami widzę rozświetlone, przepiękne słońce, a temperatura to około 27 stopni. Uhu! Cudownie. Czekaliśmy na takie ciepełko. Mam nadzieję, że u ciebie też taka piękna pogoda teraz właśnie występuje. Do usłyszenia zatem, Moniko, i wszystkiego dobrego. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Somebody i Sarah James. To jest piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w naszej radiowej świetlicy. A ja jeszcze wam nie opowiedziałam, jaki mamy dzisiaj wyjątkowy dzień. Słuchajcie, no myślę, że ci, którzy są miłośnikami tej sagi, doskonale wiedzą, ale ci z was, którzy jeszcze jej nie znają, to teraz się dowiedzą, że dzisiaj obchodzimy Dzień Gwiezdnych Wojen, czyli święto wszystkich fanów kosmicznych przygód, mieczy świetlnych i bohaterów, którzy walczą o dobro w całej galaktyce. To opowieść, którą stworzył George Lucas i która dzieje się dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Tak, dokładnie zaczynają się wszystkie części. Ten świat stworzony przez George'a Lucasa to świat pełen kosmicznych statków, planet, niezwykłych stworzeń, no i oczywiście mocy, tajemniczej energii, która łączy wszystko. W tej historii spotykamy bohaterów, którzy walczą o dobro, ale też takich, którzy mają bardzo dużo w sobie ciepła, humoru. Jednak zdarzają się także i tacy, którzy są wcieleniem zła. Można śmiało pokusić się o takie stwierdzenie. Ale co jest ważne, to to, że Gwiezdne Wojny to nie jest tylko historia o walce. To jest opowieść o wyborach, o przyjaźni, o odwadze i o tym, że nawet w trudnych momentach można spróbować zrobić coś dobrego. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, a oglądałam wszystkie odcinki po kilka razy. Więc takie wnioski wysnułam z tych wszystkich oglądanych razów. I właśnie dlatego ludzie na całym świecie tak bardzo pokochali Gwiezdne Wojny. I razem ze mną w naszej radiowej świetlicy jest właśnie osoba, która również z Gwiezdnymi Wojnami jest za pan brat. Cześć!
1: Cześć!
0: Franek, powiedz, ile razy oglądałeś Gwiezdne Wojny?
2: Jestem na epizodzie 5.
0: I dopiero pierwszy raz wszystkie te epizody oglądasz. Aha, rozumiem. No i okej, z tych 5 epizodów, które obejrzałeś, to który najbardziej ci się spodobał?
2: Chyba 5.
0: Czyli ostatni, tak? No bo to tak jest, że ta historia narasta, ale wiesz, że epizody według kolejności nie są cyferek, prawda? Nie są tą kolejnością, w której była tworzona opowieść przez George'a Lucasa.
2: Tak, no bo najpierw była 4., 5., 6, później 1., 2., 3, a później 7., 8., 9.
0: Otóż to, dokładnie. A powiedz mi proszę, bo ja wspominałam o tym, że jest jasna strona mocy i ciemna strona mocy i o tym, że są dobrzy bohaterowie i ci niezbyt przyjaźni. Czy ty mógłbyś dać przykład tych, którzy stoją po tej jasnej stronie mocy i nazywani są jak oni? Jak oni są nazywani?
2: Rebelianci.
0: Tak, rebeliantami. Kto jest takim głównym bohaterem?
2: Luke Skywalker.
0: I też jest taka księżniczka, prawda, która w tych przygodach mu towarzyszy. Jak ona ma na imię? Leia, prawda?
2: Tak.
0: Tak. I tutaj też jest pewna tajemnica. Ja nie wiem, czy możemy zdradzać, kim jest Leia dla Skywalkera i Luke dla Lei. No. Myślisz, że możemy powiedzieć, czy nie będziemy psuć
2: tej... Możemy.

0: Możemy, no to kto to jest?
1: Rodzeństwo.
0: Tak, i to nawet więcej, bo to oni są kim? Bli?
1: Bliźniakami.
0: Otóż to. No dobra, a kim jest mistrz Yoda?
1: Mistrz Yoda to taki śmieszny, zielony skrzatek.
0: Taki stworek, prawda?
1: No, który umie obsługiwać się mieczem świetlnym lepiej od każdego.
0: Ale on jest mistrzem czego? Jak się nazywają ci wojownicy?
1: Jedi,
0: rozumiem. A kto jest przedstawicielem tej ciemnej strony mocy?
1: Ojciec, czyli tata Luka Skywalkera.
0: Jak on się nazywa?
1: Tak naprawdę. Pod pseudonimem?
0: No, najpierw możesz powiedzieć, jaki jest jego pseudonim, jak go poznajemy od tej pierwszej części, która powstała, no bo tak jak sam powiedziałeś, najpierw powstała czwarta część, prawda? A później dopiero mamy prequele i sequele, czyli tę trylogię, która powstaje, tłumacząc nam powoli to, co się działo na początku, i sequele to, co się działo później, po tej głównej części. To jak się nazywa ta postać, którą możemy sobie określić jako przedstawiciela złej, ciemnej mocy?
1: Nie wiem, czy po polsku, czy po angielsku.
0: Możesz powiedzieć po angielsku.
1: Darth Vader.
0: A po polsku, jak jest w tłumaczeniu?
1: Darth Vader.
0: Mhm. I kto to jest tak naprawdę? Już wspomniałeś.
1: To jest Anakin Skywalker.
0: Czyli ojciec?
1: Luka Skywalkera.
0: Otóż to. Ale słuchaj, powiedziałeś, że jasna strona mocy to są ci przedstawiciele, których określamy jako rebelianci. A dlaczego? Bo kto tak naprawdę tam to wszystko wymyśla? Kto tak naprawdę powoduje, że musi być ta cała walka toczona? Jak nazywamy takiego człowieka, który przejmuje władzę?
1: Imperator.
0: Imperator, tak. I tam tworzy się imperium i oni walczą z tym człowiekiem, który zagarnął sobie całą władzę.
1: Bo istnieje imperator w filmie Imperator, który sam siebie tak nazwał.
0: Otóż to.
1: Imperator Palpatine.
0: Tak. Ale słuchaj, oprócz tych bohaterów pojawiają się tam jeszcze na przykład roboty. I kogo takiego mamy na przykład?
1: R2-D2.
0: I kto to taki?
1: R2-D2.
0: Czyli?
1: Słynny mały robocik.
0: Który w czym tam pomaga najbardziej?
1: Wsiada do statków, pomaga nimi sterować.
0: Mhm. A ten taki drugi, bardziej przypominający człowieka, ten taki humanoidalny?
1: C-3PO.
0: I on, z tego co pamiętam, zajmuje się komunikacją z robotami, tak? Ludzie, roboty. Odpowiadam za komunikację, ludzie, roboty.
1: Tak, i ludzie w filmie, jakby to powiedzieć, nie słuchają się go.
0: No i słuchaj, jeszcze jest jedna postać, o której koniecznie musimy powiedzieć, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. I to jest postać, która właściwie mówi tylko...
1: Chewbacca!
0: Dokładnie, nie mylić z... To jest Chewbacca, tak? Nie mylić z Chupacabrą.
1: Tak.
0: Bo to zupełnie inne stworzenia. Słuchaj, o Gwiezdnych Wojnach mam wrażenie, że moglibyśmy rozmawiać naprawdę bardzo, bardzo długo i może jeszcze sobie do tej rozmowy powrócimy, ale ja zerkam za szybę i widzę, że obok Kasi jest już nasz dzisiejszy gość. A kiedy mamy taki niezwykły dzień, jak Dzień Gwiezdnych Wojen, to takim tematem, który aż sam się prosi, byśmy go poruszyli, jest temat związany z cosplayem. No i właśnie, czym jest ten cosplay? O tym za moment porozmawiamy z naszym gościem. Koniecznie zostańcie z nami, a my się wsłuchujemy w ten taki główny muzyczny motyw Gwiezdnych Wojen. A tak swoją drogą, pamiętasz, kto skomponował muzykę do tego filmu? John Williams. Otóż to.

0: Główny temat z Gwiezdnych Wojen towarzyszył nam przez ostatnich prawie 6 minut. John Williams jest twórcą muzyki do Star Warsów, czyli właśnie Gwiezdnych Wojen. Polecam wam bardzo serdecznie wysłuchanie całej ścieżki dźwiękowej, bo jest ona po prostu fenomenalna. Ale na moment, tylko dosłownie na moment, zostawiamy ten temat, bo teraz przejdziemy do tego, o czym wspominałam wam przed piosenką, czyli do rozmowy o cosplayu. A w tej rozmowie towarzyszyć nam będzie pani Ewa Gordon, trenerka grup cosplay z Fundacji Rekin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Ewo, to może zacznijmy od wyjaśnienia sobie tego, czym jest w ogóle cosplay.
1: To jak złożymy cosplay, dwa słowa, które znaczą kostium, play, jak wiemy z magnetofonów czy radia, jest to granie. Cosplay to jest kostium i granie. Robimy sobie kostium, a później wcielamy się w rolę i odgrywamy daną postać, którą sobie właśnie zrobiliśmy w cosplayu.
0: Czyli to nie jest taka po prostu przebieranka, na przykład na Halloween, bo my tak naprawdę się wcielamy w tę postać. Staramy się poruszać jak ona, mówić podobnym głosem.
1: Zgadza się, to jest właśnie cosplay. Pierwsi cosplayerzy jeszcze zaczęli robić swoje przebrania w latach 20-30 w Ameryce i oni właśnie przebierali się za postacie science fiction. Już wtedy w kosmos wszyscy chcieli odlatywać i prześmieszne były to przebrania, ale właśnie... myśl mi uciekła.
0: No ale też te zainteresowania się trochę zmieniały, prawda? Science fiction było tym pierwszym takim punktem, było... ale później też jeszcze generalnie świat komiksu bardzo wciągnął.
1: Świat komiksu, ale właśnie kosmos to było coś takiego, co ludziom poruszało wyobraźnię. Ten księżyc, czy tam ktoś mieszka na tym księżycu. Sobie wyobrażali kosmitów na ten temat. A później właśnie doszedł komiks, bo to mniej więcej są podobne czasy, lata 20, lata 30 poprzedniego wieku i to razem tak szło w parze. Właśnie ten kosmos, później te kosmiczne postacie, superbohaterowie, którzy też fruwali w kosmos między innymi, którzy ratowali nas przed złymi mocami i tym podobnymi rzeczami. I to tak chyba do tej pory w dzieciach, w nas, tkwi taka chęć takiego superbohatera, stania się superbohaterem, choć nie brakuje też ludzi, którzy chcą być po przeciwnej stronie.
0: To prawda, ale ja się tak zastanawiam, czy tylko dzieci?
1: No absolutnie nie. To w cosplayu uczestniczą i dorośli. U nas, przynajmniej na warsztatach, mamy młodzież. Zdarzają się dzieci, ale z rodzicami, bo to nie są łatwe rzeczy do robienia. Zdarzają się dorośli, to nie to, że zdarzają się, ale są dorośli, ale też i ludzie wiekowi, którzy sobie robią własne przebrania. Tyle, żeby trzeba zlikwidować jakąś taką barierę, przeszkodę w swojej głowie, nie wstydzić się tego, że też bym się chciała przebrać za jakąś postać, mimo że mam te 50, 60 lat, nawet 70, że to nie jest nic strasznego, to jest fajne, radosne i wspaniałe.
0: A jak pani myśli, dlaczego cosplay cieszy się taką popularnością?
1: No bo pozwala nam właśnie wyjść z tych sztywnych ram, takich poukładanych rzeczy, że muszę być taka i taka i owaka, a ten cosplay daje nam te granice, że możemy się zachować właśnie w zupełnie inny sposób. Nie wstydzić się tego, że nagle będę mówiła jak lalka, nagle będę mówiła jak człowiek z kosmosu czy Lord Vader. I bawić się po prostu jak małe dziecko. Że to małe dziecko tkwi w każdym dorosłym i chciałby się jednak bawić. Stąd nawet ten Halloween, to też ludzie chcą się po prostu bawić, tak?
0: Ale ja myślę, że przynajmniej to, co mnie najbardziej ujmuje w cosplayu, no to oczywiście ta dbałość o szczegóły, o detale w odwzorowywaniu tych postaci.

0: postaci, ale także odgrywanie scenek z czy z gier komputerowych, bo to nie tylko są przecież czy komiksy, czy anime, czy też fragmenty z mang, prawda? Mhm. Ale to są całe sekwencje, całe sceny są odgrywane przez różne grupy.
1: Tak, jak najbardziej. Jak już każdy sobie zrobi ten cosplay, udaje się na jakieś konwenty.
0: A czym jest konwent?
1: Konwent to jest taki festyn jakby, gdzie spotykają się różni cosplayerzy właśnie z różnych światów. Organizowane są dla nich konkursy właśnie z odgrywaniem scen, we wczuwaniu się w dane role, ale jeżeli uczestniczymy w takim konwencie i chodzimy w swoim stroju po konwencie, to inni ludzie, którzy uczestniczą w tym konwencie, uwielbiają sobie robić zdjęcia właśnie z innymi postaciami, z innych filmów, z innych komiksów, z innych gier i w trakcie robienia tych zdjęć też odgrywają tą swoją rolę i nawzajem się bawią tymi swoimi przebraniami. Że to nie jest tak, że tylko mogę zachowywać się inaczej, biorąc udział w jakimś konkursie, tylko cały dzień, całe 3 dni poświęcone są temu, że po prostu wczuwam się w inną rolę, jestem kimś innym i się tym bawię.
0: Franek, ja wiem, że ty wczoraj byłeś w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, bo tam trwała Gwiezdna Majówka, czyli Powrót Jedi, i też spotykałeś takich cosplayerów.
1: Cosplayerów, tak.
0: Tak, cosplayerów. Kogo na przykład spotkałeś? Robiłeś sobie z kimś zdjęcie?
2: Z jednym szturmowcem.
0: Szturmowiec, to przypomnij, kto to?
2: Żołnierz Lorda Vadera.
0: Mhm, rozumiem. Czyli po stronie Imperium.
2: Tak.
0: Okej, dobrze, rozumiem. No i rzeczywiście były takie stroje? Były też dzieci przebrane?
2: Tak, był jeden dzieciak, chyba mały, który był przebrany za szturmowca i wtedy mi się przypomniała jedna scena z filmu.
0: A właśnie, no i tutaj jest dokładnie to, co powiedziała pani Ewa, prawda?
1: Dokładnie o to chodzi.
0: Z tego, co pamiętam, to była też tam księżniczka Leia, też dziewczynka była przebrana i w ogóle była też cała rodzinka przebrana i to jest fenomenalne i to jest też to, co właśnie pani wspomniała.
1: Całe rodziny się przebierają i razem wspólnie się bawią i to jest właśnie fantastyczne. My jak z naszymi dziećmi własnymi, które już są dorosłe dzieci, jeździmy na Pyrkon czy na jakiś inny konwent, no to też każdy...
0: A trochę ich jest, prawda, w Polsce?
1: Tak, każdy z nas się przebiera za swoją ulubioną postać. Mój mąż właśnie za kogoś z Gwiezdnych Wojen, ja kogoś z Duny, moja córka z kogoś, kto jest z jakiejś gry komputerowej, a mój syn z Warhammera. I każdy mamy różne światy. Na przykład jak idziemy na ślub, też często się przebieramy w nasze stroje.
0: Niesamowite,
1: Urozmaicamy młodym, którzy nas zaprosili, całą imprezę właśnie takimi przebraniami.
0: Ale bardzo mi się podoba to, że ten cosplay w przypadku pani rodziny jest też podkreśleniem waszej indywidualności, waszego charakteru.
1: Tak.
0: Nie bijecie się i nie tłamsicie w takich strojach, które niekoniecznie wam pasują, tylko żebyście na przykład pasowali tematem jakimś.
1: Nie,
0: tylko każdy
1: absolutnie,
0: jest sobą.
1: Tak. Każdy jest sobą. Trzeba w swoim cosplayu czuć się dobrze. Nie robić go na siłę, bo nie będzie sprawiał radości. Wybrać sobie taki cosplay, w którym będzie się chciało uczestniczyć. Ale są na przykład tacy ludzie, jeżeli idą na Pyrkon, że pierwszego dnia przebiorą się za taką postać, drugiego dnia za taką postać, trzeciego dnia za zupełnie inną postać. Biorą ze sobą kilka kostiumów i w tych kilku kostiumach właśnie się bawią.
0: Czyli cosplay nie jest nakładaniem maski, nie jest ucieczką, a podkreśleniem naszego charakteru i naszej osobowości.
1: Też tak można to określić, tak.
0: A jak rozpocząć swoją przygodę z cosplayem i jakie niesamowite rekwizyty pani Ewa przyniosła do naszej radiowej świetlicy? O tym porozmawiamy zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Teraz w kosmos zabrała nas Cleo. Jako łowcy gwiazd razem z nią polecieliśmy właśnie w stronę gwiazd. Och, ciekawa jestem, czy moc byłaby wówczas z nami. Myślę, że tak, zdecydowanie.
1: Dzisiaj szczególnie dla maturzystów.
0: Dokładnie, tak. No właśnie, bo oprócz tego, że jest Dzień Gwiezdnych Wojen, to przecież rozpoczęły się w Polsce matury. Trzymamy kciuki za wszystkich.
1: Niech moc będzie z nimi.
0: Oczywiście, jak najbardziej. No myślę, że taki dzień może przynieść tylko bardzo dużo szczęścia. Tak. Wierzymy w to głęboko. Razem z nami jest Ewa Gordon, trenerka grup cosplay z Fundacji Rekin, bo o cosplayu dzisiaj sobie właśnie w związku z tym wyjątkowym dniem rozmawiamy. Wiemy już całkiem sporo na temat samego cosplayu, a teraz porozmawiamy sobie o tym, jak w ogóle rozpocząć swoją przygodę, bo być może teraz słucha nas jakiś młody człowiek i sobie pomyślał, wow, ale to jest super, też chciałbym spróbować właśnie czegoś takiego, tylko jak się za to zabrać?
1: Zacząć od prostych rzeczy. Nie wymyślać sobie skomplikowanych rzeczy do zrobienia na początek, bo się można zniechęcić, zrazić, że nie umiem tego zrobić, a wcale to nieprawda. Trzeba trochę cierpliwości i wymyślać sobie na początek bardzo proste rzeczy z prostych materiałów i dopiero z biegiem czasu, z nabytym doświadczeniem, urozmaicać sobie swoje pomysły, dodawać różne trudne elementy i w ten sposób kroczek po kroku kroczyć, jakby wcielać się w rolę cosplayera.
0: A pani zdaniem, tak, chodzi mi o taką podpowiedź, wskazówkę, radę, lepiej zajmować się na początku cosplayem samodzielnie, czy może poszukać innych miłośników, którzy mogą właśnie podpowiedzieć różne rzeczy?
1: Dużo osób zaczyna samodzielnie swoją przygodę. Jednak ja z doświadczenia wiem, że jak spotykają się młodzi ludzie u nas w pracowni, no to oni mają swój świat, swoją muzykę, której wspólnie słuchają, swoje opowieści, które sobie wspólnie opowiadają. Każdy pomaga drugiemu, bo tego uczymy właśnie na warsztatach, że nie jestem sam, obok siedzi ktoś inny, kto może jeszcze nie umie tego, co ty już umiesz. I zawsze

0: znajduje jakieś oparcie w drugiej osobie. Samodzielnie no też można się dłużej pomęczyć, też jak najbardziej się dojdzie do konkretnych sukcesów w robieniu swoich przebrań, ale w grupie zawsze raźniej.
1: A czy trzeba umieć szyć albo mieć jakieś specjalne umiejętności, by móc się tym zajmować, albo należeć do takiej grupy?
0: Z doświadczenia też mogę powiedzieć. Szycia każdy się może nauczyć. Jest to też rzecz, która wymaga trochę cierpliwości. Nie wymyślać sobie skomplikowanych rzeczy. Wymyślać sobie na początek proste prostokąty do zszycia. Żeby się nauczyć szyć, nauczyć się, na czym to przyciskanie pedału polega, albo guzika, bo niektóre maszyny już nie mają pedałów. Żeby właśnie zaczynać od prostych rzeczy. Wszystkiego się można nauczyć. Tak samo cosplayu można się nauczyć. Nie musimy od razu robić z pianki Ewa. Możemy zacząć to od tektury. I wiele osób zaczyna na początek od tekturowych różnych rzeczy. Ja na początku, jak zaczynam robić dla swoich dzieci jakieś przebrania, też zaczynam od tektury. Świetne przebrania wychodziły.
1: No to ja myślę, że teraz już czas najwyższy zdradzić naszym słuchaczom, co tutaj za wspaniałości pani ze sobą przyniosła, pani Ewo.
0: No to są, tu przyniosłam właśnie z Gwiezdnych Wojen, to głównie hełmy Mandalorian.
1: Tutaj Mandalorian młodzi... chciał nam mikrofon przejąć.
0: Młodzi akurat są pod wpływem. Mocy. Tu jedna Fazmy, hełm Fazmy. To moja córka robiła już też parę lat temu. Tu jest broń z kolei Hanna Solo. To jest z kolei wydruk z drukarki 3D, bo też uczymy ludzi, jak obrabiać taki wydruk, że to też nie jest tak, że wyjdzie jakaś rzecz z drukarki i już jest gotowe do użycia. To trzeba złożyć, trzeba obrobić, trzeba odpowiednio pomalować, żeby była ta imitacja metalu, rdzy i tym podobnych.
1: Ja tylko dam pauskę. Franek, kto to był Han Solo? Przypomnij, bo po raz pierwszy się pojawiło to imię i nazwisko tutaj w opowieści pani Ewy.
2: Był pomocnikiem Luke'a Skywalkera.
1: A, czyli był po jasnej stronie mocy.
2: Tak, i pilotem Jastrzębia.
1: Na pewno Jastrzębia? A nie Sokoła?
2: Sokoła Millennium.
1: Dokładnie. No rzeczywiście to są wszystkie bardzo takie elementy związane z Gwiezdnymi Wojnami i ja tak sobie teraz myślę, że spokojnie możemy odesłać naszych słuchaczy, tych starszych, by tym młodszym pokazali te wszystkie wspaniałości. Już teraz na naszych mediach społecznościowych dostępne jest zdjęcie tych wszystkich rekwizytów, które pani Ewa przyniosła ze sobą, więc śmiało zapraszamy, częstujcie się tym zdjęciem, przyglądajcie tym wszystkim inspiracjom, bo kto wie, może zastanawialiście się nad tym, jak coś takiego przygotować i tutaj hop, rachu ciachu, możecie taką inspirację zobaczyć. A który z tych hełmów jest pani ulubionym? No bo wiadomo, że każdy cosplay wymaga czasu, energii, materiału, by go przygotować, ale prawda jest taka, że są takie, które bardziej nam się podobają, tak emocjonalnie nawet.
0: Ja może powiem tak, ja trochę inaczej jestem związana z tymi hełmami, bo za każdym tym hełmem
1: kryje się historia.
0: Kryje się młody człowiek, który ten hełm robił. Widziałam, ile on energii w to wkłada, ile serca w to wkłada i bardziej ja w ten sposób na te hełmy patrzę. No mogę powiedzieć, że
1: więc jak przykład... dobra matka, nie będzie pani wybierać.
0: Tak, dokładnie o to chodzi, że ja po prostu inaczej na każdy jeden projekt inaczej patrzę. Nie patrzę przez to, że mi się podoba na przykład Spider-Man, i tylko preferuję tą postać, absolutnie. Patrzę na człowieka, który tą postać robi. I dla mnie to jest ważniejsze. Nie nawet to, jak zrobi. Jeżeli zrobi krzywo, ja też to kocham. Ja bardzo cenię ludzi, którzy mimo tego, że coś im tam nie wyjdzie, krzywo zrobią, ale dobrną do końca. I to nie jest absolutnie złe, bo ja mam... dużo takich projektów robionych przez młodych ludzi, którzy niekoniecznie są idealne,

0: są trochę krzywe, ale przez to mają swój charakter, swoje piękno i to kocham właśnie.
1: I to jest to, o czym sobie rozmawiałyśmy też w pierwszej części naszej pogawędki na temat cosplay, prawda? Że cosplay nie jest przebraniem, tylko jest podkreśleniem charakteru tak. i osobowości każdego, czy to młodszego, czy nieco starszego człowieka, który chce się nim zająć.
0: Tak.
1: A proszę mi powiedzieć, czy... bo tak teraz zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy można też wymyślić swoją postać?
0: Jak
1: czy
0: to musi
1: być? Czyli ona nie musi pochodzić, nie musi już być istniejącą, wymyśloną
0: nie.
1: przez kogoś?
0: Mam osoby, które sobie robią u mnie w przebrania swoich własnych postaci. Sobie najpierw ją narysują, tą postać, wymyślą, zaprojektują, robią broń dla tej postaci i oni później ją realizują u mnie w pracowni. To nie musi być postać, która absolutnie istnieje, tak? Później na konwencie, no może oni się borykają z tym, że nikt ich nie rozpoznaje, tak? No bo dla cosplayera jest jakby takim
1: wyróżnieniem
0: też, że sobie ktoś z nim zdjęcie robi. Tak. I to cosplayerzy uwielbiają, że robią sobie z nimi zdjęcia. No ale ktoś jak zrobi sobie swoją własną postać, no musi się z tym liczyć, że nie będzie tak bardzo rozpoznawalny, tak? No bo to jest jego własna indywidualna postać, ale też za tym idzie to, że ktoś później ma w projekcie zrobić z tej postaci grę, którą gdzieś tam z tyłu wchodzi mu, kocha ten swój pomysł i chce go później realizować.
1: No właśnie, bo kiedy mówimy o cosplayu, no to jeszcze wchodzimy tutaj w ten świat gier i to zarówno tych gier RPG, jak i też lorpegów, czyli to są te gry, które właściwie to jest odgrywanie takich scenek, tak, prawda, konkretnych.
0: Tak, u nas w pracowni też są gry RPG. Na razie dla dorosłych co 2 tygodnie, ale też będziemy tworzyć grupy dla młodszych.
1: No bo to jest też niesamowity, fascynujący świat.
0: To jest tak fascynujący świat, trudny do ogarnięcia po prostu.
1: Pani Ewo, kiedy zaczęła się pani przygoda z cosplayem?
0: Trudno powiedzieć, bo ja w sumie już kilkanaście lat temu zaczęłam od swoich dzieci, tak? Że lubiłam im robić, jak byli mali, chodzili do przedszkola, chodzili do szkoły, robiłam z nimi przebrania, czyli to już będzie no naprawdę kilkanaście lat temu. A z cosplayem, takim prawdziwym cosplayem, no to 7 lat, jak już robimy i działamy w tej branży.
1: I ma pani swoje ulubione postaci, w które się wciela?
0: No, ja mam na przykład Sandmana. Zrobiłam sobie maskę Sandmana i bardzo lubię tą postać i się wcielam w postać Sandmana.
1: Taka mroczna.
0: Jak i wielebną z Duny. Niby czarny charakter, ale też sobie zrobiłam do niej strój i też się w nią wcielam na konwentach, na ślubach szczególnie.
1: A to ja jeszcze muszę się zapytać o marzenie. Czy ma pani jakieś cosplayowe marzenie?
0: Trudne pytanie.
1: No to proszę się zastanowić chwileczkę.
0: To może przejdźmy do innego pytania. Ja sobie
1: Bo ja wiem, bo to nie jest łatwe. To jest tak samo, jak zawsze pytamy naszych słuchaczy, kogo chciałabyś, czy chciałbyś pozdrowić i wtedy nagle milion twarzy przed oczami i jak to wybrać?
0: No, takie marzenie, ja mam tak dużo pomysłów, że mi trudno się skupić na jednym konkretnym marzeniu. Bo ja, tak powiem, każdego dnia, można powiedzieć, budzę się z nowym pomysłem, z chęcią realizacji czegoś nowego. I teraz na przykład robimy postać Rockiego z filmu Hail Mary, projekt Hail Mary i będzie 1:1 i będzie sobie można z nim zdjęcie robić. Na razie na przykład jestem skupiona na tej postaci, żeby ją jak najbardziej odzwierciedlić, żeby sobie można i dzieci, i dorośli mogli sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie robić.
1: Niesamowite. Ja przyznam się szczerze, że mam wrażenie, że moglibyśmy, no bo jeszcze przecież Franek z nami jest, który się bacznie przysłuchuje każdemu pani słowu, moglibyśmy naprawdę rozmawiać bardzo, bardzo długo.
0: A mogę jeszcze na sekundę? Przed naszą fundacją 26, nie, w maju, musiała sprawdzić, będzie Dzień Sąsiada.

0: I na tym Dniu Sąsiada będą wystawione te nasze duże postacie, jeden do jednego zrobione, gdzie będzie sobie można na placu pod skrzydłami robić zdjęcia.
1: Och, no to ja, pani Ewo, traktuję to jako zaproszenie.
0: Tak, jak najbardziej zapraszam. I będzie właśnie postać Rokiego, która jest w trakcie teraz robienia. Będzie można sobie z nim zdjęcie robić.
1: Moi drodzy, jeżeli w trakcie naszej rozmowy pojawiły się w waszych głowach jakieś pytania związane z cosplayem, to już wiecie, gdzie je kierować, do kogo je kierować i kto na pewno wam tutaj bardzo dużo cennych rad i wskazówek jest w stanie przekazać. A mam tutaj na myśli oczywiście naszego gościa, którym była dzisiaj Ewa Gordon, trenerka grup cosplay z Fundacji Rekin. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę.

0: promocja.
1: Muzyczne puzzle.
2: Za jedną ze swoich opowieści.
3: O tak, pójdę, nie słuchamy.
4: Jecznik, uraduj nas, uraduj.

0: wieczór między 18.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
5: Autopromocja.
6: Radiowa świetlica.

Polskim Radiu Dzieciom trwa radiowa świetlica, godzina 17. To czas, który przywitaliśmy chwilę temu, a to oznacza, że część druga naszej audycji się rozpoczęła. Bądźcie z nami do godziny 18.

0: ja już do Was powracam i powracam oczywiście z informacją dotyczącą Waszej ulubionej zabawy, czyli naszej łamigłówki dźwiękowej, a mianowicie...
1: Muzyczne puzzle.
0: Tak brzmi nazwa naszej zabawy, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18 i polega ona na odgadywaniu tytułu piosenki i to tylko przy użyciu kilku naprowadzających na ten tytuł słów. Mam nadzieję, że jesteście gotowi do naszej zabawy, bo uwaga, uwaga, przypominam numer telefonu 22 604.

Teraz pada pierwsze słowo naprowadzające i jest to wyraz serwetka. Jak może brzmieć tytuł piosenki, który kojarzy się ze słowem serwetka? No to jest pytanie do Was.

Książę Czaruś. Przed momentem pojawił się w naszej radiowej świetlicy, ale to nie jest postać, o której teraz będziemy rozmawiać, ponieważ trwają muzyczne puzzle, czyli nasza zabawa polegająca na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko przy użyciu kilku naprowadzających na ten tytuł słów. A znacie już pierwszy taki wyraz, jest to słowo serwetka. Kolejna podpowiedź to kabarecik. Serwetka i kabarecik. Jak może brzmieć tytuł piosenki, którego dzisiaj poszukujemy w muzycznych puzzlach? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie, jeżeli macie jakąś propozycję, jakiś pomysł i chcielibyście się nim z nami podzielić.

Meduza Klementyna? Tak, tak, to właśnie ona pojawiła się przed momentem, ale to też nie jest ta postać, o której teraz będziemy rozmawiać. Ani Książę Czaruś, ani Meduza Klementyna. My poszukujemy tytułu piosenki w Muzycznych Puzzlach. 22 645 2055 to jest numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Śmiało dzwońcie, jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję dotyczącą tego, co to może być za tytuł piosenki. Ten oczywiście, którego poszukujemy. Dwa słowa naprowadzające na ten tytuł już poznaliście. To serwetka i kabarecik. Czas na trzecią podpowiedź i będzie to wyraz ostrygi. Serwetka, kabarecik, ostrygi. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki? No śmiało, jeżeli macie jakąś propozycję, dzwońcie, dzwońcie!

Zatrzymać chwilę, tak nazywa się piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w naszej radiowej świetlicy i ta piosenka, wyśpiewana przez Roxy Węgiel i Edytę Górniak, pochodzi z bajki, którą wiem, że uwielbia wielu z Was. Hotel Transylwania, kojarzycie taką opowieść o pewnym wampirze? No, myślę, że tak. Ta piosenka pochodzi akurat z trzeciej części Hotelu Transylwania. Polecam Wam wszystkie części, bo są naprawdę świetne. I wiecie, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że piosenka, której tytułu poszukujemy dzisiaj w muzycznych puzzlach, także pochodzi z bajki, ale nie jest to Hotel Transylwania. Przypominam nasze podpowiedzi. Są to następujące słowa: serwetka, kabarecik, ostrygi. No i podpowiedź, że jest to piosenka, która pochodzi z bajki. Jaki jest tytuł tej bajki? Powiedzieć Wam, czy jeszcze nie? Czy jeszcze chwilę poczekać? No dobra, powiem. Piękna i bestia. No takiej podpowiedzi chyba nie możecie przepuścić. 22 645 20 55.

0: No i powracamy do naszej zabawy, która nazywa się...
1: Muzyczne puzzle.
0: Otóż właśnie tak. Polega ona na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko przy użyciu kilku naprowadzających słów oraz wskazówek na ten tytuł. A takich rzeczy pojawiło się już 4. Serwetka, kabarecik, ostrygi i fakt, że piosenka ta pochodzi z filmu animowanego Piękna i Bestia. To są 4 wskazówki, 4 podpowiedzi. 22, 645, 20, 55 to jest nieliczona podpowiedź i wskazówka dotycząca numeru telefonu do naszej radiowej świetlicy. Bardzo proszę dzwonić, jeżeli macie jakiś pomysł. Co to może być za tytuł? Co to może być za piosenka? Jeżeli macie jakąś propozycję, pomysł, a może coś wam właśnie teraz wpadło do głowy? No, myślę, że ta podpowiedź dotycząca tytułu bajki jest bardzo cenną wskazówką, ale jeżeli mogę jeszcze jedną wam zaserwować podpowiedź, to będzie to informacja, że w bajce tej pojawiały się różne ciekawe, czasami śpiewające przedmioty i to one głównie wykonują tę piosenkę, której tytułu poszukujemy. No i co? Czy to była dobra podpowiedź? Czy ta podpowiedź wystarczy do tego, byście odgadli, jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki? No, mam nadzieję, że tak. Na wszelki wypadek podaję jeszcze raz numer telefonu do nas 22 645 20 55.

0: Muzyczne puzzle.
1: Tak właśnie brzmi nazwa naszej zabawy, która polega na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko przy użyciu kilku naprowadzających słów, kilku wskazówek, które zasugerować mogą nam ten poszukiwany tytuł piosenki. Takich wskazówek poznaliście już kilka. Bardzo jestem ciekawa, czy pamięta je wszystkie Małgosia. Cześć Małgosiu!
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy pamiętasz te wskazówki, o których mówiłam, dotyczących tego tytułu piosenki, którego poszukujemy? Jakie wskazówki już poznaliśmy?
2: Serwetka.
1: Tak, słowo serwetka.
2: No i pamiętam jeszcze, że to jest coś z pięknej bestii.
1: Tak, i jeszcze było słowo kabarecik i wyraz ostrygi. Był fakt, że piosenka ta pochodzi z filmu animowanego Piękna i Bestia oraz informacja, że ta piosenka, której tytułu poszukujemy, wyśpiewana jest przez ożywione sprzęty domowe. Dokładnie, to są te wszystkie podpowiedzi, te wszystkie wskazówki, które wam zaserwowałam. No i ciekawa jestem bardzo, czy one wystarczyły do tego, byś odgadła, o jaki tytuł piosenki nam chodzi. Jak on brzmi według ciebie?
2: Gościem bądź.
1: Już sprawdzam. Brawo, fanfary i oklaski w twoją stronę, Małgosiu, teraz właśnie fruną, bo to jest prawidłowy tytuł. To właśnie tego tytułu piosenki dzisiaj poszukiwaliśmy w muzycznych puzzlach. Fantastycznie. Pierwsza propozycja, pierwsza próba i od razu udana. No takie dni to ja bardzo lubię. Czy ty znasz tę bajkę?
2: No tak.
1: A tę piosenkę kojarzysz teraz? Pamiętasz, jak ona brzmiała?
2: No.
1: Gra ci ta melodia w głowie?
2: No tak.
1: Tę piosenkę śpiewał Płomyk, pani Imbryk, prawda? Gościem bądź. Zresztą za moment się wsłuchamy w cały utwór i wtedy jak zamkniemy oczy, będziemy mogli przenieść się do wspaniałego zamku bestii, bo przecież te sprzęty domowe mieszkały właśnie tam w tym zamku bestii. Później okazało się, że podobnie jak bestia, one były przemienionymi ludźmi, prawda?
2: No.
1: Otóż to. Tak zaczęłam się teraz zastanawiać, Małgosiu, nad tym, czy ty kiedyś myślałaś, co by było, gdybyś trafiła do takiego zamku. Bałabyś się? Uciekała, gdzie pieprz rośnie, ten przysłowiowy? Czy próbowałaś się zaprzyjaźnić z takimi stworzonkami?
2: No, nie wiem.
1: Trudno powiedzieć, prawda? Dopóki się samemu nie znajdzie w takiej sytuacji.
2: No tak.
1: Poza tym...
2: Bo trochę też trudno się tak zaprzyjaźnić.
1: No właśnie. No właśnie, bo przecież można się po prostu bać. Zresztą Bella się bała, czyli ta tytułowa piękna. I tak na dobrą sprawę to nigdy samemu też do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się zachowamy, prawda? Bo możemy stwierdzić, że och, będziemy odważni, odważni, a jak przyjdzie co do czego, to ciach, nogi za pas i w długo. Uciekamy, gdzie ten przysłowiowy właśnie pieprz rośnie. Małgosiu, gratulacje ogromne. W twoją stronę kierujemy. Wypatruj listonosza, bo on już niebawem z upominkiem radiowym w twoją stronę wyruszy. A ja jeszcze chciałabym się ciebie podpytać, do której klasy chodzisz?
2: Do piątej.
1: A czy w twojej szkole jest świetlica?
2: No, jest.
1: A czy ty tam,

0: tam czasami zaglądasz?
1: No, prawie zawsze.
0: I to jest przyjemne miejsce?
1: Tak.
0: A co tam jest najfajniejszego?
1: No, nauczyciele.
0: Och, to jest piękne, co powiedziałaś, bo rzeczywiście czasami nieważne jest, czy dane miejsce jest kolorowe, czy są tam fajne zabawki, tylko to, jakich możemy tam spotkać ludzi. Zgadza się?
1: Tak.
0: No to ja Tobie życzę, żebyś samych fantastycznych ludzi na swojej drodze spotykała, nie tylko w świetlicy, ale w całym swoim życiu. I pięknie dziękuję Ci za wspólną zabawę. Jeszcze raz ogromne gratulacje i oczywiście nie możemy się pożegnać bez pozdrowień. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: No, mamę, brata, siostrę, całe Polskie Radio dzieciom i wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo pięknie dziękujemy za te pozdrowienia w naszą stronę skierowane. Do wszystkich pozostałych się oczywiście przyłączamy i Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, życząc udanego, kolorowego, przemiłego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Do widzenia!
0: I teraz dzięki prawidłowej odpowiedzi Małgosi w naszej radiowej świetlicy zapraszam na piosenkę Gościem bądź!
2: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
3: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiew.

Mig zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość!

No ja tak sobie myślę, że wy możecie być cały czas, codziennie gośćmi Polskiego Radia Dzieciom. Będzie nam ogromnie miło gościć was i to poprzez słuchanie naszych audycji, ale też fizycznie poprzez wasze odwiedziny tutaj u nas w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Zresztą, jeżeli rzeczywiście chcielibyście nas odwiedzić w naszej radiowej świetlicy, się do niej zapisać, to ja nie mówię nie. Poproście kogoś dorosłego, by we waszym imieniu wysłał do nas wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl i zobaczymy, co da się zrobić. A teraz jeszcze chciałam na moment wrócić do naszego dzisiejszego tematu, czyli do cosplayu, bo już sobie całkiem sporo o nim powiedzieliśmy. Bardzo dużo ciekawostek i interesujących z nim związanych rzeczy opowiedziała nam także pani Ewa Gordon, która była w pierwszej części naszej audycji naszym gościem i ekspertem w tym temacie. Cosplay łączy w sobie wiele rzeczy naraz i to już ustaliliśmy. Jest tam trochę szycia, trochę rysowania, budowania, no i oczywiście trochę aktorstwa. To jest doskonały sposób na rozwijanie nie tylko naszej wyobraźni, ale także najróżniejszych zdolności, o których posiadanie czasami siebie nie podejrzewamy. Ale wiecie, co jest najważniejsze? To, że cosplayu może spróbować każdy, naprawdę, bez względu na to, ile ma lat, gdzie mieszka, czym się zajmuje, do której chodzi w szkoły. No, zdecydowanie tak. Nie trzeba mieć profesjonalnego sprzętu. Czasami wystarczy. O, karton, o którym wspominała pani Ewa, farby. No i przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, dobry pomysł. Wcale nie musi być to postać, która już istnieje w komiksie, w grze, w książce czy w filmie. Możecie też wymyślić sami taką postać. Ale wiecie co? Mam takie wrażenie, że dla wielu osób takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o cosplay, nie jest zrobienie stroju czy właśnie wymyślenie postaci, tylko pokazanie się później w tym cosplayu innym. Mm-hmm. No bo cosplay to też takie wyjście do ludzi. Na tym to polega, że w tym swoim stroju, w tym swoim przebraniu udajemy się na wydarzenia, na spotkania, na konkursy. I to jest taki moment, w którym pokazujemy całą swoją pracę. Wcielamy się w daną postać. I wiecie co? To uczy ogromnej odwagi. No i tego, że wstyd nie jest czymś, co nas paraliżuje i nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. Wręcz przeciwnie, przełamujemy w ten sposób nasz wstyd i stajemy przed innymi. Możemy śmiało powiedzieć, tak, ja to zrobiłem, ja to zrobiłam i cieszę się, że się tobie podoba mój strój, mój cosplay. I wiecie co? Właśnie wtedy zazwyczaj pojawia się największa satysfakcja.

Ależ to były niesamowite 2 godziny. Było kosmicznie, było kreatywnie, było inspirująco. Z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen zajrzeliśmy dzisiaj do świata bohaterów i sprawdziliśmy, jak można się nimi stać, choćby na chwilę. Czasem fajnie jest się zastanowić, spojrzeć na świat z innej perspektywy, właśnie takiego naszego ulubionego bohatera, poczuć się jak on, spróbować spełnić jego misję, zastanowić się, co my byśmy zrobili na jego miejscu. Cosplay daje właśnie taką możliwość i pozwala odkryć w sobie odwagę, no i przede wszystkim daje mnóstwo radości. Pozwala także poznać wspaniałych, fantastycznych ludzi. Bardzo dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to była Radiowa Świetlica i z tego co widzę, to już wielkimi susami pędzi w naszą stronę miś Michaś i Smok Adaś, którzy już o godzinie 18 zasiądą tutaj na moim miejscu. Mam nadzieję, że nie oboje na jednym fotelu, bo mógłby on tego nie przeżyć, ale zdecydowanie znajdą sobie tutaj miejsce przy dwóch lub kilku mikrofonach, bo z tego co wiem, to oni czasami lubią tak biegać dookoła tutaj. Pięknie dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i do usłyszenia już jutro punktualnie o 16. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja.
3: Wieczorne miśmoki radiowe.
4: To zadanie najważniejsze,
5: bo dotyczy was, słuchaczy.
4: Będą bajki, gry i wiersze.
5: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
4: I nie wiemy, czy się uda.
5: Rzadko komu się udaje.
4: No, bo niełatwe to zadanie.
5: A jak mają inne kraje?
4: Różnie. Często dziecko wstanie,
5: zanim się położy?
4: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
5: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
4: Dziś na pewno nam się uda.
5: Po to jest audycja właśnie.
4: Mamy dla was takie cuda.
5: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
4: Zaczynamy, drogie dzieci.
5: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Do roboty, do roboty! Audycję zaczynamy!
1: Szybciutko uprawię się z naszą audycją,
0: tak, tak.
1: A potem pędę do dziadka Ignacego.
0: Stop! Michasiu, co to znaczy szybko się uporajmy?
1: Czyli poprowadzimy ją szybciej!
0: Niby jak chcesz to zrobić?
1: Normalnie.
0: No przecież nasze miśmoki trwają od godziny 18 do godziny 20.
1: No wiem.
0: No, a czasu nie można przyspieszać ani opóźniać.
1: Tak, wiem, ale mamy tyle do zrobienia, tak?
0: Słuchem?
1: No tyle przygotowań jest jeszcze przed nami.
0: No chyba nie rozumiem, o czym ty mówisz.
1: Doskonale rozumiesz, nie udawaj smoku. Wiesz tak samo jak ja, dlaczego mamy się pojawić u mojego dziadka.
0: A to, no to pewnie, że wiem. Ale wiem też, że mamy obowiązki wobec naszego programu.
1: Słucham?
0: No, a przede wszystkim obowiązki wobec słuchaczy, którzy nas teraz słuchają.
1: Ale mamy też obowiązki związane z naszą wizytą w chatce dziadka.
0: No, raczej to spotkanie odbędzie się przed chatką dziadka Ignacego.
1: No właśnie to tak.
0: No bo sam wiesz, jaki ma charakter to spotkanie, co nie?
1: I to może podzielmy się obowiązkami i tymi pracami, o.
0: Słucham? Jak to podzielmy pracami?
1: Pracami.
0: No teraz pracujemy razem. Pracujemy w studiu i prowadzimy audycję.
1: Tak? To kto zrobi sałatkę? A? Dowiedziałem się dziś rano od dziadka, że nie ma pomysłu na sos.
0: Na sos?
1: A zwykły ketchup już mu się znudził.
0: No na pewno nie będę w trakcie programu zajmował się sałatką czy jakimiś sosami.
1: Nie?
0: A zresztą nawet nie wiem, jak się robi taki sos.
1: To bardzo proste. Trzeba tylko zmieszać parę pysznych składników.
0: Aha. Najpierw trzeba znać te składniki.
1: Adasiu, chodzi o wszystkie te, które się lubi.
0: No ale ja nie chcę, żeby nasze miśmoki były o sałatce, a tym bardziej o jakichś sosach.
1: Dlaczego?
0: No to bo zawsze skupiamy się nad czymś innym.
1: No tak, zgadza się. Jak dobrze pamiętam, to usypialiśmy naszych słuchaczy i jakoś nigdy nie udawało nam się tego dokonać.
0: No akurat tego nie wiesz.
1: No
0: po prostu nikt nas nie poinformował, czy zasnął, czy nie zasnął.
1: I co? Dzisiaj też chcesz usypiać naszych słuchaczy, tak?
0: Ja czy ja chcę? No czy ja wiem?
1: To może lepiej opowiedzmy im o tym, co będziemy dzisiaj robili.

0: po naszej audycji.
1: Poważnie tak myślisz?
0: No pewnie, to na pewno bardziej ich zainteresuje niż jakieś tam usypianie.
1: No tak, tak, z tym usypianiem to nie za bardzo nam wychodziło.
0: Pewnie, no, czy ja w ogóle wiem, to by nie było ciekawe. A tak moglibyśmy.
1: Daj pomyśleć, no może masz, Michasiu, i rację. Tylko wiesz, tak się zastanawiam, od czego by tu zacząć. Może mi pomóż.
0: Nad tym, od czego mielibyśmy zacząć, to może się zastanówmy wspólnie w trakcie piosenki.
1: Tak.
0: Co ty na to?
1: No to może
0: uwaga,
1: masz...
0: piosenkę wybieram. Raz, dwa, trzy.
1: Masz rację.
0: O,
1: tak, tak,
0: fajna.
1: Jak tak się stanie.

0: No i co, widzisz? Prawda?
1: Dobrze, przekonałeś mnie, Michasiu. To wiesz co, to teraz podzielmy się tą informacją ze słuchaczami.
0: Na szczęście, być może podsunął nam pomysł na sałatkę albo sosik.
1: Co ty, no znowu zaczynasz od końca.
0: Nie, no jak od końca? Sos albo sałatkę to możemy podać na początku na przykład.
1: Nie o tym mówię. Mówiąc koniec, miałem na myśli, że najpierw musimy wytłumaczyć słuchaczom,

0: co takiego spowodowało, że potrzebujemy na dziś sałatki czy sosiku?
1: Ale co, Dasiu, to przecież oczywiste. Ja wiem o tej imprezie już od paru dni. O.
0: No może ty akurat wiesz, ale jestem bardzo ciekawy, czy ci, którzy nas słuchają, też to wiedzą. Mówiłeś im?
1: Ja?
0: Ty.
1: A ty nie mogłeś tego zrobić?
0: A co?

0: To, no tak, to takie prawie rodzinne spotkanie dziadka, Wojtka, Leszka i nas.
1: I nie zapominaj o babci Janeczce.
0: O, no, dlatego właśnie jest najwyższa pora, żeby się zająć przygotowaniami do tego spotkania.
1: Tak myślisz?
0: Czy wolisz robić sałatkę, czy mieszać sosik?
1: Ale mamy program, no nie tak miała wyglądać nasza audycja.
0: Ale dziadek obiecał, że jak zrobimy sosik i sałatkę, to przyjedzie po nas Frodziem, żebyśmy nie musieli tego dźwigać w łapkach do jego chatki.
1: No dobrze, ale to może w końcu łaskawie powiesz o tym spotkaniu parę słów, tak żeby nasi słuchacze też się czegoś o nim dowiedzieli.
0: No tak, to...
1: No mów,
0: to znaczy, ja bym zrobił to.
1: No dlaczego nie robisz?
0: Tylko, że ja zapomniałem...
1: Czego zapomniałeś?
0: Że jak dorośli nazwali tę imprezę.
1: Słuchem?
0: No jak nasi dorośli nazwali dzisiejszą i imprezę. No dlatego ciągle wracam do tematu o sałatce i sosie, bo zapomniałem, jak się nazywa ta impreza. No.
1: To dlatego cały czas o tej sałatce i sosie.
0: Tak.
1: No dobrze, to ja ci pomogę, wiesz?
0: Pomożesz?
1: Tak, pomogę ci.
0: Dziękuję.
1: Bo ja Michasiu, na szczęście nie zapomniałem.
0: Nie?
1: No choć muszę...
0: Pamiętasz?
1: Chyba tak, ale muszę przyznać rację, tobie rację, że ta nazwa to naprawdę jest skomplikowana.
0: Bardzo skomplikowana. A ty naprawdę ją zapamiętałeś?
1: Chyba nie. Tak, zapamiętałem. Posłuchaj. Oni, nasi dorośli, nazywali tę imprezę...
0: Wiem.
1: Tak.
0: Sywypymy. I nie wiem dlaczego.
1: I już ci tłumaczę. Spóźnione, wieczorowe, przyjęcie majówkowe. O tak.
0: A, sywypymy. No tak, spóźnione, bo nie mogła się odbyć podczas majówki.
1: No tak.
0: Dlatego spóźnione.
1: Wojtek z Leszkiem byli bardzo zajęci pracą, bardzo.
0: A, twoja przysywana babcia Janeczka to akurat odwiedzała siostrę w Ciechanowie.
1: No od
0: akurat.
1: Dawna o tym wspominała, że musi ją odwiedzić.
0: Ale na szczęście dzisiaj się ze wszystkimi spotkamy.
1: Zatem może zagrajmy jeszcze jedną piosenkę, Michasiu.
0: A, dobrze, świetny pomysł. Czemu nie?
1: Bardzo proszę, następna piosenka.
0: Pioseneczka!
1: A potem zaczynamy audycję.
0: Zaczynamy,
1: na
0: całego.

0: wieczorkowi. 4.
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha.
3: No i jeszcze go nie ma, no. A słuchacze już słuchają mojego głosu.
2: No i...
3: Jak tylko zaczęła się piosenka, Michaś wybiegł jak wystrzelony z procy. Mam nadzieję, że zaraz wróci, bo na razie w studiu siedzę sam i zastanawiam się, o czym mógłbym z wami porozmawiać, no. Nie ma wsparcia, no. Skoro wieczorem u dziadka Ignacego jest majówkowe przyjęcie. Ach, no może... To może opowiem wam, drodzy słuchacze, jak to przyjęcie sobie wyobrażam. Znaczy, jak z nim będzie, no bo tak, przede wszystkim mamy siedzieć przy stole pod starym dębem, po drugiej stronie trawnika, Wojtek z Leszkiem mają...
2: Wróciłem! I słyszałem, że Wojtek z Leszkiem mają coś.
3: Dobrze, Misiu, przerwałeś i nie dokończyłem opowiadać naszym słuchaczom, co mają tam robić Wojtek z Leszkiem.
2: To przepraszam, spokojnie, ja już to zrobiłem. Tobie została do zrobienia sałatka.
3: Co zrobiłeś, sałatka?
2: Sałatka, no co? No, dobra, to zrobisz ją podczas piosenki, bo przyniosłem składniki z kuchni.
3: Ty przyniosłeś składniki, ale ja nie wiem, jak będę robił swoją sałatkę, to nie wiem, czy te składniki będą pasować.
2: Ależ, smoku, wystarczy, że je zmieszasz, a mój sos... to prawdziwe arcydzieło.
3: Arcydzieło.
2: Arcydzieło?
3: Arcydzieło? Nie, no mówi się arcydzieło.
2: Dzieło. Dzieło, dobra.
3: Bo chyba arcydzieło się mówi.
2: Tak, arcydzieło?
3: Tak się powinno nazywać doskonałe rzeczy. Arcydzieło. Chociaż trochę wątpię, czy rzeczywiście wyszedł ci sos jak trzeba.
2: Ale tym dziełem może być wszystko, co tylko każdy z nas lubi, tak?
3: Trochę nie rozumiem, co masz na myśli?
2: Na przykład jest czekolada, jest miód, pokruszone batoniki, tak?
3: Z tego zrobiłeś sosik? To są chyba twoje ulubione przysmaki. Ja dla pewności na tę imprezę zabrałbym również musztardę, majonez i ketchup.
2: Tak myślisz?
3: Pewnie. Nawet jeśli komuś znudził się ketchup, jak dziadkowi Ignacemu, to pewnie chętnie go użyje, jak zobaczy tę twoją słodką papkę.
2: Ale to naprawdę wspaniały i wyjątkowy sos.
3: Tak. Tylko żebyś nie musiał go sam jeść.
2: O mnie się nie martw. Ten mój sosik, zobaczysz, to na pewno się nie zmarnuje.
3: Nie wątpię, znając ciebie, ty wszystko, co słodkie, to zjesz. No, to w takim razie ja dokończę mówić o tym, co Wojtek z Leszkiem będą robili na naszym majówkowym przyjęciu.
2: To jeszcze nie powiedziałeś?
3: No, przeszkadzałeś i pomyślałem sobie, że może zrobi to inaczej.
2: Ale jak inaczej? Nie wiem, o czym ty mówisz, naprawdę.
3: Wiem, jak to zrobię. Zadam słuchaczom zagadkę o tym czymś.
2: To sprytnie.
3: No pewnie.
2: To bardzo sprytnie.
3: Bo ja jestem sprytnym smokiem.
2: Ale sprytny smoku,
3: tak?
2: Najpierw to przypomnij może słuchaczom numer telefonu do studia, co?
3: Oczywiście. Dzwońcie do naszego studia pod numer 22 645 20 55.
2: Ale mają dzwonić w jakiej sprawie?
3: W takiej, o której zaraz powiem. Jeszcze nie powiedziałem
2: jeszcze
3: zagadki.
2: Nie powiedziałeś?
3: No, co to takiego?
2: Ale sprytny smok.
3: Uwaga, zagadka brzmi tak. To urządzenie spowoduje, że warzywko czy mięsko wybornie smakuje. Rozgrzane węgielki, to na nich pieczemy i smakowitym zapachem się rozkoszujemy.
2: Zapachem?
3: Co to takiego
2: węgielki?
3: Jest? No, rozgrzane węgielki.
2: No. Warzywki.
3: Dzwońcie 22 645 20 55.
2: Co to?

0: Ciekawe, czy ktoś zadzwoni.
1: Czekaj, przecież
0: zadzwoni.
1: Światełko jest.
0: No jak światełko, to na pewno ktoś zadzwoni.
1: Pstryknij.
0: Pstryknę, pstryk!
1: Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo.
1: Ja mam na imię Michaś.
0: A ja mam na imię Adaś.
1: A ty się przedstaw.
2: Ja jestem Maciek.
0: Cześć, Maćku.
1: Bardzo nam miło. Czy domyślasz się, o czym była zagadka Adasia?
2: Chyba tak.
1: To proszę bardzo, odpowiedz.
0: Czy mam ci ją powtórzyć, czy od razu będziesz mówił, odpowiadał na pytanie?
1: Może powtórz. No, nie, powtórz, bo może słuchacze tak, inni nie słyszeli. To ty
0: dobra,
1: powtórz.
0: Dobra, powtórzę.
1: A Maciek od razu odpowie.
0: Powtarzam zagadkę. To urządzenie spowoduje, że warzywko czy mięsko wybornie smakuje. Rozgrzane węgielki, to na nich pieczemy i smakowitym zapachem się rozkoszujemy.
1: A Maciek odpowiada, że to...
2: Grill.
1: Tak jest!
0: No co się dzieje? Klaska czy tlak? A, no tak. A oni byli
1: za pod grillem spali, widocznie. Sam te warzywa jedli, widocznie.
0: Przepraszamy, Maćku, ale klaskacze się trochę spóźnili, ale już przystępują
1: nie,
0: do pracy.
1: Nie, bo oni się objedli tego z grilla. O, widzisz? O, śmieszek, zobacz, jaki jeszcze mu ten marchewka wystaje.
0: A to oni mieli swojego grilla klaskacze,
1: pewnie,
0: myślisz?
1: Pewnie. Takie marchewki, kalafiory i takie te szpargangi.
0: Szparlangi.

0: Szparlangi, no.
1: Tak, tak.
0: Szparlangi, Maćku, jak to się mówi?
2: Szparagi?
0: Szparagi,
1: a, tak, tak.
0: Szparagi.
1: Pięknie.
0: Tak.
1: Dostałeś prawa od szparagi.
0: Szparagowych klaskaczów,
1: tak,
0: którzy
1: tak.
0: ze szparagiem za pan brat i chodzą z... A normalnie, jak za nim ugrylują szparaga, to oni chodzą z nim jak z taką dzidą, znaczy taką klaskacze. Halabardą.
1: No bo oni są niewiele... Oni są tacy...
0: Niektórzy są niżsi od szparaga od dużego. Szparaga.
1: Mhm.
0: Maćko, a ty jadłeś coś na grilla?
1: Z grilla.
0: Z grilla?
2: Jadłem takie coś na patyku i kiełbaskę.
0: Na patyku, ciekawe.
1: Ja wiem, jak to się nazywa.
0: Kiełbasa
1: na patyku.
0: Kiełbasa na patyku?
1: Nie, coś
0: jest
1: na patyku.
0: Jest kiełbasa na patyku z ogniska. Szaszłyk, tak, Maciek, chodziło o...
1: Szaszłyk.
0: A szaszłyk na patyku.
1: To jest coś bardzo mniam.
0: To tam coś tam pomieszane jest, tam różne rzeczy.
1: I to teraz się działo? Byłeś na tym grillu teraz? W czasie...
2: Na majówkę.
1: Na majówce? A to był grill organizowany u ciebie gdzieś tam koło domu? Czy
0: w ogródku?
1: W ogródku, czy byłeś czy u kogoś w gościnie?
2: Byłam u cioci.
0: U cioci.
1: I kto przygotowywał tego grilla?
0: Pewnie wujek.
1: Albo ciocia.
0: Albo ciocia. Wujek czy ciocia?
2: I wujek, i ciocia na zmianę.
0: A, czyli sprytnie współpracowali. Współpracownia, tak jak nasza.
1: No tak, pogoda była bardzo sympatyczna. Pogoda to, była. To się naprawdę
0: fajnie
1: grillowało.
0: Ale drugiego to też się grillowało, bo tam święto było. Pamiętasz? Święto grilla się nazywa. Święto grilla to zawsze przychodzi.
2: Tak,
1: święto grilla jest i pierwszego.
2: To było z ogniska.
1: Właśnie.
0: O, z ogniska, o to mi chodziło właśnie.
1: Tak. No to się bardzo cieszę, że się udał grill Maćkowi i całej rodzinie. I pochwal jeszcze, jak spotkasz ciocię i wujka, bo być może zaproszą was drugi raz,
0: a
1: albo
0: może
1: i trzeci.
0: Teraz chcę pozdrowić ciocię i wujka na przykład.
1: O, ale zaraz będzie pozdrawiał.
0: A dobrze.
1: A w ogóle to chciałem cię zapytać, Maćku, ty chodzisz już do szkoły?
2: Tak, do drugiej klasy.
0: O, to już prawie dorosły.
1: A to jest druga A, druga B, druga C, druga D?
0: Chy.
1: Jaki chy?
2: Druga A.
1: Druga A,
0: czyli
1: ta najważniejsza, ta pierwsza.
0: A jest
1: pierwsza
0: z wszystkich zawsze, drugich klas. Zawsze.
1: I co, lubisz chodzić do tej swojej drugiej A, do szkoły?
2: No, by spotkać kolegów.
0: A macie tam jakie lekcje? Tam matematyka, robienie grilla,
1: a może inaczej, którą lekcję najbardziej lubisz? Na które...
0: Grillowanie chyba.
1: Nie wiem, czy jest grillowanie w jego szkole.
0: Nie ma, no, nie ma takiej
1: niech
0: lekcji?
1: Niech powie Maciek.
0: Maciek, macie grillowanie w szkole?
2: Nie mamy. No, lubię plastykę.
1: Aha.
0: Plastyka, no to tam... A na plastyce też można kiełbasy malować na przykład, albo coś.
1: No można, jak masz taką potrzebę malowania kiełbas.
0: No, na przykład, albo ktoś się pomaluje szaszłyk. Też może.
1: Na jaki kolor?
0: Nie, obraz.
1: Aha.
0: Obraz zatytułowany szaszłyk. I na przykład Maciek może namalować ten szaszłyk, co go przed zjedzeniem. Bo po zjedzeniu to już nie.
1: To tak, bo to potem będzie miał piękne wspomnienia.
0: No,
1: jak popatrzy
0: bo szaszłyk zjadł, zapomniał, jak wygląda. A jak namalowałby się przed, to by cały czas mógł na obraz patrzeć.
1: Masz rację, Michasiu, masz rację.
0: I wtedy bierzesz kawałek bułki, zjadasz bułkę, a czujesz, jakby zjadł szaszłyk, bo patrzysz na obraz.
1: Tak, tylko to ty niech Maciek wybierze, czy tak zrobi następnym razem, że będzie malował to,
0: no,
1: co będzie
0: jadł. Nie wiemy.
1: Bo to można, wiesz, dłużej malować niż jeść.
0: Ale czekaj, bo jest plastika, a jakie jeszcze są przedmioty?
1: Nie mówi się plastika, tylko plastik.
0: Plastyka.
1: Nie plastyka.
2: Jeszcze jest matematyka, polski, informatyka. Informatykę też lubię.
1: Też lubisz?
0: Informatyka też dobra jest, no. Bo z matematyka się przydaje, żeby policzyć, ile kiełbasek było na grillu, albo ile szaszłyków na przykład. To też ważne jest.
1: No.
0: A z języka polskiego, żeby wiedzieć, jak się pisze grill. Wiesz, jak się pisze grill?
2: R-I-L-L.
0: I dwa. Klaskacie za grilla podwójnego.
1: Tak,
0: słyszeliście?
1: Tak.
0: O, to ty rzeczywiście już chyba dorosły prawie jesteś. Jak ty takie znasz trudne rzeczy?
1: Grill to jest bardzo trudne słowo.
0: Przez dwa ly.
1: Że ma dwa ly.
0: Ly.
1: No
0: ly.
1: Właśnie, to w takim razie, skoro była mowa o pozdrawianiu, to kogo byś chciał, Maćku, pozdrowić?
2: Tatę, mamę, kolegów ze szkoły, wujka, ciocię, dziadków i całą Polskie Radio dzieciom i was.
1: Bardzo,
0: no i
1: bardzo.
0: Szaszłyki.
1: Dziękujemy. Szaszłyki i kiełbasy.
0: Też może kiełbasy też. I
1: ja
0: nawet
1: bardzo
0: patyki.
1: Lubię.
0: To pa, pa.
1: Grillować.
0: Cześć.
1: Pa, pa.
0: Fajny ten Maciek.
1: No.
0: A jaki mądry. O.
1: Z tym grillem to mnie zaskoczył.
0: Powiem ci, że przypomniało mi się coś jeszcze, co jest związane z tym dzisiejszym spóźnionym majówkowym grillem.
1: Ale wiesz co, to może zróbmy to po piosence.
0: Ale pamiętaj, że żebym nie zapomniał ja to, co teraz sobie przypomniałem.
1: Pokażę ci łapą, że ty zaczynasz.
0: Dobra, to teraz piosenka, ale potem, żebyś

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: No to teraz możesz mówić. Co ci się przypomniało?
1: To, co mi się zapomniało, mi się przypomniało?
0: No, no przypomniało. Pokazuję łapą, a to mi się przypomina.
1: A dobra. Chodzi o to, co jest związane z tym dzisiejszym spóźnionym majówkowym grillem.
0: No ależ Michasiu, grill to grill, no.
1: Grill.
0: Co ci się mogło jeszcze przypomnieć?
1: Nie, chodzi o to, że... Ojej, to ty nie wiesz, że ten czas, szczególnie z początku miesiąca, jest wyjątkowy?
0: Mówisz o maju? Wyjątkowy? Ta? A niby dlaczego?
1: Oj, mówisz, jakbyś nie wiedział.
0: Może zapomniałem.
1: Drugi no i tak. 3 maja to same wyjątkowe dni.
0: Tak, tak, wiem. Teraz
1: to
0: sobie
1: są ważne święta dla Polski.
0: Wybacz, Michasiu, na początku nie skojarzyłem.
1: Wczoraj było święto 3 maja.
0: No wiem, że było wczoraj święto 3 maja, bo dzisiaj jest 4 maja.
1: Czyli dzień po.
0: No dzień po, tak.
1: I właśnie 3 maja jest rocznicą uchwalenia.
0: Uchwalenia.

0: Nie, właśnie. Czego uchwalenia?
1: No właśnie, to słówko jest takie trudne.
0: Masz rację. Tak, poczekaj, muszę się zastanowić. Może ty mi pomożesz?
1: Mówisz o święcie konsultacji?
0: Konsultacji?
1: No, święto konsultacji.
0: Nie, to nie święto konsultacji. Już sobie przypomniałem.
1: Konstrukcji?
0: Konstrukcji, to jest święto konstytucji.
1: Konstytucji. Właśnie.
0: Tak. Teraz sobie już zupełnie przypomniałem. Jakoś tak uchwalenie
1: rocznica.
0: Konstytucji, tak, 3 maja rocznica.
1: A dlaczego to takie ważne?
0: To dla każdego Polaka jest bardzo ważne, bo tak? Bo tak mówi Wojtek.
1: A to muszę zapytać dziadka Ignacego, żeby mi o tym święcie coś więcej opowiedział. A, wiem. I mam nadzieję, że tak jak obiecał,
0: tak?
1: To pozwoli nam wciągnąć.
0: Słucham, a co takiego mamy wciągać?
1: No to, co dziadek już wcześniej wciągał, tylko mnie przy tym nie było.
0: Ja nadal nic nie rozumiem.
1: Czekaj, przed 3 maja był 2 dzień maja, tak?
0: No wiadomo.
1: Prawda?
0: Najpierw był 1 maja, potem 2, a potem był 3.
1: I co się wiąże z dniem 2 maja?
0: Właśnie, co się wiąże?
1: No, święto.
0: No, święto. Flądry?
1: Nie flądry, nie flaków.
0: Jakich flaków?
1: Na fli. No. Flagi!
0: No tak, przepraszam, naszą flagę, naszej polskiej flagi, rzeczywiście.
1: Właśnie.
0: No tak, pojawiło się pełno flag dookoła.
1: A ze
0: wtedy
1: dzisiaj,
0: drugiego.
1: Mimo, że jest już raz, dwa dni po święcie flagi, to możemy ją wciągnąć, znaczy możemy ją razem, może wciągniemy ją jeszcze raz,
0: ale ona wciągnięta jest, to twój dziadek musiałby ją ściągnąć.
1: No, to zrozumiałe jest.
0: No, jak on ściągnie, to będziemy wciągać polską flagę na masz.
1: Tak jest.
0: Świetnie, podoba mi się ten pomysł, bo wiesz, Michasiu, jeszcze tego nigdy nie robiłem.
1: No ja też nie, dlatego mam nadzieję, że dziadek będzie o tym pamiętał, o tym wciąganiu.
0: Przepraszam, o czym?
1: No o tym, że dziś będziemy wciągać naszą flagę na masz.
0: Tak, bo, przepraszam, tak, masz rację, bo się trochę zamyśliłem, bo wiesz, ja akurat mam o fladze zagadkę.
1: Masz zagadkę o wciąganiu flagi na maszt?
0: Nie zupełnie o wciąganiu flagi na maszt. Jak posłuchasz, to się dowiesz.
1: A numer telefonu przypomnieć?
0: Jakbyś ty nie mógł, ale dobrze, proszę bardzo,
1: mogę,
0: przypomnę,
1: ja
0: bo
1: mogę.
0: Szanuję naszych słuchaczy, jak mało kto. Numer telefonu do studia to 22 645 2055.
1: I coś o tej fladze teraz?
0: No tak, to jest zagadka, tak jak obiecałem.
1: Dobra, zagadka.
0: I ona brzmi tak. W każdej paletce z farbami mieni się kolorami, lecz tylko 2 barw użyjemy, gdy polską flagę rysować będziemy.
1: Jak pięknie.
0: Ładnie, co?
1: Ojejku, to koniecznie ktoś musi zadzwonić i opowiedzieć nam o tym.
0: A ja podałem numer telefonu?
1: Podałeś. A ja podałem piosenkę?
0: Nie, to podaj.
1: Proszę bardzo.

0: Dobrze, dlaczegoś mi nie zwracasz uwagi, że jest telefon? Ja się zapatrzyłem.
1: Właśnie się cieszę bardzo.
0: No to ja teraz włączę guziczek i się skontaktujemy ze słuchaczem. Albo słuchaczką. Ciekawe, czy to będzie słuchaczka, czy słuchacz.
1: Uwaga. Ja myślę, że to będzie może... włączaj.
0: Włączę.
1: Halo, halo, dzień dobry. Czy jesteś słuchaczką?
2: Dzień dobry.
1: Słuchaczka, słuchaczka. Ja mam na imię Michaś.
0: A ja mam Adaś na imię.
1: A ty się przedstaw.
0: No przecież...
2: Wandzia.
1: Mhm. Dzień dobry, Wandziu. Czy ty, Wandziu, i wiesz, jak wygląda polska flaga?
2: Tak.
0: Z jakich kolorów się składa?
1: Z jakich kolorów się składa, proszę.
0: Klaskacze się przydupią.
2: Biały i czerwony.
1: Tak jest!
0: Brawo.
1: Czekaj, ale jeszcze musimy to, żeby sprawdzić, dobra? Biały jest na górze czy na dole?
2: Na górze.
1: Dobrze.
0: Tak, no chyba, że się flagę odwróci.
1: Nie, bo jest odwrócona polska flaga i ona jest w trzech krajach chyba.
0: Coś ty?
1: W Monako, w Indonezji i jeszcze gdzieś.
0: Naprawdę?
1: No normalnie.
0: Tylko odwrócona.
1: A taka podobna do naszej flaga, tylko jeszcze z kółeczkiem biało-czerwonym odwrotnym jest na Grenlandii. O.
0: Pięknie.
1: I takie biało-czerwone. W ogóle dużo jest biało-czerwonych. Jest Austria, ma też biało-czerwono-czerwono.
0: Skąd ty to wszystko wiesz? A, bo ty masz atlas. Właśnie stoi i patrzy na ciebie.
1: Czekaj. Może... Ale może Wandzi zapytamy, jak przebiegło święto.
0: Tak.
1: Jak u ciebie było ze świętowaniem teraz?
0: Majówkowym?
2: Nie było.
0: Nie było? A grilla też nie robiliście?
2: Pojechałam rowerem do cioci na grilla.
0: O. A pojechałaś sama, czy z kimś?
2: Z kimś.
1: A były tam też flagi wywieszone?
2: Nie wiem, nie przypatrywałam.
0: Tak. A ty, Wandziu, chodzisz do przedszkola, czy do szkoły?
2: Do szkoły.
0: Ojej, a do której klasy? Bo Maciek, który dzwonił do nas poprzednio, to chodził do drugiej.
1: Do drugiej klasy, drugiej A. A ty też do drugiej?
2: Nie.
0: A to do której?
1: Do piątej. Szóstej.
2: Nie.
1: Siódmej. Dziewiątej.
0: Nie ma dziewiątej.
1: Dwunastej. Nie?
2: Do zerówki.
0: Do zerówki.
1: Ja. Mhm. Ale sama jeździ rowerem. I to na dwóch kółkach, tak?
2: Tak.
1: Aha.
0: A kiedyś, dawno temu się nauczyłaś?
2: Słucham?
0: Czy dawno temu nauczyłaś się jeździć rowerem na dwóch kółkach?
1: Bo to trudne.
2: Nie.
0: A ktoś cię uczył, czy po prostu tak sama z siebie?
2: Tata mnie uczył.
1: Mhm. No, tata najlepiej zawsze nauczy, to prawda.
0: Ale powiedz, to było trudne, czy szybko poszło ci z tą nauką?
2: Szybko.
1: A ten, bo czasami też mówią u nas niektórzy, że nie rowerem jeżdżą, tylko na lolkach. Czy też lolki, jeździsz na lornetkach?
0: Nie lornetkach,
2: tylko
0: rolkach. Właśnie.
1: Na rolkach jeździsz?
2: Tak.
0: A czym wolisz jeździć? Rowerem czy na rolkach? Bardziej?
2: Na rolkach.
1: A można też jeździć na rolkach na rowerze. Na
0: ciekawe jak.
1: Normalnie zakładasz rolki, wsiadasz na rower i jedziesz.
0: No co ty?
2: Tak się nie da.
0: To byś się ślizgał na pedałach.
1: A, no tak. Trudno by było.
0: Ja sobie tego
1: czyli
0: nie mogę
1: wyobrazić.
0: Na rolkach
1: jednak lepiej mówisz. A, właśnie, bo zawsze mi Leszek mówi i Wojtek tak samo. Oni mówią, że muszę pytać, słuchacie, czy pamiętasz, żeby nosić kask?
2: Tak.
1: Super. Klaskacze, słyszeliście? Nosi kask! Aha. I to na rolkach i na rowerze, prawda, Wandziu?
0: A powiedz, Wandziu, twój rower to ma jakiś kolor? Mogłabyś go opisać?
1: Może
0: jaki
1: ma
0: kolor
1: imię
0: jest?
1: Na przykład.
0: Może ma imię.
2: Biały, niebieski i czarny.
1: Ładnie. Mm. A jakoś go nazywasz, na przykład pan Rowerek albo Roman?
2: Nie.
1: Romek też. Nie.
0: Po prostu rower, no
1: rower,
0: tak.
1: Normalnie rower, no. Bo czasami to imiona rowery mają na przykład.
0: Ja też bym chyba roweru nie chciał nazywać, zresztą nie nazywam, nie wiem jak z tobą.
1: A mój kolega to nazywa swój rower Mustang, bo bardzo chciał być Indianinem.

0: A Indianie na Mustangach jeżdżą.
1: Tak?
0: W takich kuniach. A on mówi, że jego rower to jego kuń. Taki jakby.
1: Muszę go poznać.
0: Co? O. Co ciebie śmieszy, tak? Że na rowerze zamiast na kuniu. A skąd ma kunia wziąć w przedszkolu?
1: Kunia się mówi.
0: Konia znaczy. Mm-hmm. W przedszkolu. Skąd?
1: No właśnie. A powiedz, Wandziu, czy ty na przykład poza szkołą chodzisz na jakieś dodatkowe zajęcia?
0: A właśnie.
1: A mogłabyś opowiedzieć o tych zajęciach?
0: Jakie to są? Judo czy...
2: Kiedyś chodziłam na łyżwy, a teraz chodzę na basen.
1: Ale tylko, żeby się uczyć jednak, pływać, czy po prostu jesteś sportowcem pływającym?
2: I to.
0: Ja myślę, że trudno w łyżwach pływać w basenie, wiesz?
1: Nie, wcześniej chodziła na łyżwy, a
2: nie
1: potem...
2: Nie umiem tylko na plecach.
1: A nie umiesz?
0: Umie na plecach.
1: To umiesz czy nie umiesz, bo nie zrozumiałem.
2: Umiem na plecach.
0: A. Umie na plecach. A żabką nie?
2: Nie.
0: Bo żabką to trudno, bo to trzeba i nogi, i ręce, i nogi, i ręce. Albo takim, co się macha rękami. Krawat się nazywa.
1: Nie krawat, tylko kramul.
0: Kramul.
1: Krabul.
0: Krabul.
1: Jakoś tak.
0: Krablem? Umiesz płać krablem?
1: Nie, tylko, nie. Tylko na plecach.
0: Z krablem chyba.
1: A no dobrze, to ja mam jeszcze takie pływackie pytanie. Ale na przykład widzę, że lepiej ci wychodzi to pływanie na plecach, ale jak się przewrócisz na brzuszek, to jak masz deskę, to sobie dajesz radę.
2: Tak.
0: Albo ten na basenie, on się nazywa makaron taki. Takie makarony tak. Są. Też można pływać z tym?
2: Tak.
0: O, z makaronem właśnie, tak słyszałem.
1: A jak z nurkowaniem takie... jest? Boisz się nurkować? Czy nurkujesz w basenie, czy ty tylko wolisz pływać po powierzchni?
0: Czy może rurkę taką masz, takim hełmem, kaskiem takim jakby. Takim do... Się oddycha i się tą rurką się oddycha.
1: Jak płytwo nurek.
0: Nie, taka, że głowę masz i ten rurka wystaje z tego kaszku nad wodę. Się nazywa nawet...
2: Ale ja tego nie używam.
1: Nie używasz.
0: Bo to się nazywa, że coś z norką. Norkelingi.
1: Może...
0: Flamingi. Nie, norki i flamingi. O, coś norki i flamingi to się nazywa razem. Czy snorkelingi?
1: Musimy zapytać, ja zapytam. Wojtka, ty zapytaj, Leszka.
0: Zapytamy.
1: Się dowiemy.
0: A czekaj, bo może przecież Wandzia chciałaby kogoś pozdrowić.
1: No właśnie,
0: może
1: do tego zmierzam.
0: Może kogo była na grillu. O, możesz kogo
1: chcesz. Kogo byś chciała pozdrowić? Literkę.
0: Krasnoludki,
1: proszę odpowiedzieć.
0: Podziękował ci.
1: No podziękował, bo się mu bardzo wesoło zrobiło.
0: No to wiadomo.
1: I kogo jeszcze?
2: Was.
1: Dziękujemy.
2: Radio dzieciom i cały świat.
1: Jejku, Wandziu, cały świat to ciężko pozdrowić, ale skoro ci się udało, bo chyba ci się udało, to ci gratuluję. No, a my w takim razie pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy, że do nas zadzwoniłaś, że pięknie poradziłaś sobie z, no, dla niektórych jest to trudna zagadka.
0: Bardzo
1: ale,
0: trudne moim tak, zdaniem. I że wiedziała, że biały na guzę.
1: No tak, bo kolory się mogą przecież mieszać.
0: A już nie pamiętam dokładnie, z czego ta flaga się zrobiła taka, że była czerwona i coś na niej białego było i dlatego biały na guzę.
1: A to ja nie wiem.
0: Kojarzysz, Wandzia? Że to czerwone tło było i na tym tle było coś białego? O co tam chodziło?
2: Tak, był orzeł biały.
0: O, orzeł na tle czerwonego nieba, słońca. O.
1: Coś, tu muszę Wojtkę zapytać.
0: No naprawdę, dlatego biało-czerwone.
1: Aha.
0: Bardzo ci dziękujemy i machamy łapkami i mówimy ci pa, pa.
1: I bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiamy.
0: Do widzenia.
1: Pa, pa.
0: Fajna ta Wandzia. No. Jaka mądra. Oho, i w zerówce, patrz, a jaka mądra. Może byśmy specjalnie Wandzi zadedykowali piosenkę? Dedykuj.
1: Nie zapytaliśmy, jaką by chciała. No to ale to musimy ale coś dla niej wybrać.
0: Wybierzemy, a ty zadedykuj.
1: Dedykuję Wandzi piosenkę, którą wybierze Michaś.
0: Uwaga, ja wybieram piosenkę. Tam baram, baram, baram, baram, baram,
1: może
0: baram,
1: o rowerze.
0: O tau.
1: O rowerze.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Mamy go, król Luisie!
2: Mamy go, mamy go, mamy go!
3: Ludzkie szczenie! Czałowo!
4: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie! Ja ci jeszcze pokażę!
3: Spoko, chłopie! Tylko bez nerwów! Daj łapę na zgodę, kuzynie!
4: Czego ty ode mnie chcesz?
3: Coś obiło się o moje królewskie ucho. Zjedz banana, jeśli chcesz zostać w dżungli.
4: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę.
3: To dobrze. A stary król Louis, czyli ja, może ci to załatwić. Zjedz dwa banany. Umowa stoi.
4: Pewnie. Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli.
3: No to powiem ci co i jak. Ja jestem król jazzu i co tu kryć? Każdy chce nim być.

0: na ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
1: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
0: Ach, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę mów. Nie chcę być głupią małpą. No zdradź już mi sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
2: Ogień. A więc tego chce ten łotr.
3: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na... tak. Chłopie, ale odro.
2: Grubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzyma pomyślunku, nie krzepy.
3: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
2: Słuchasz czy nie?
3: O, tak, tak.
2: Ty odwrócisz ich uwagę.

0: Autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
5: Wieczorne miśmoki radiowe.
6: Ładnie to, ładnie pachnie nawet.
7: No, pewnie, że ładnie pachnie. Sam przyniosłeś te składniki, wiesz co? I już prawie kończę sałatkę na dzisiejszego wieczorowego spóźnionego majówkowego grilla.
6: Ale z tych składników, które ci przyniosłem, tak?
7: No tak, no ty przyniosłeś mi tylko 3 składniki.
6: I bardzo dobrze.
7: No i tak, ser mozzarella pokrojony w plasterki. Który ułożyłem na pomidorach pokrojonych
6: w plasterki.
7: Tak
6: jest. O, proszę bardzo. Mhm. I Adasiu, zobacz, to jest twoja... Znaczy moja, znaczy...
7: No to jest znaczy moja sałatka. Tylko sos był twój.
6: No dobrze, dobrze, nic
7: twój sosik słodki.
6: Ale o, zobacz. Adasiu, sam zobacz. Przecież ta sałatka wygląda jak polska flaga. Zobacz,
7: poczekaj.
6: To jest biało-czerwona, pomidory i mozzarella.
7: No teraz to wygląda jak polska flaga.
6: No. Mozzarella?
7: Biała.
6: Pomidory?
7: Czerwony.
6: Ale
7: zaraz przestanie być ta sałatka polską flagą.
6: Nie.
7: To znaczy wyglądać jak polska flaga.
6: Nie rozumiem dlaczego. Wygląda fajnie.
7: Bo przyniosłeś jeszcze coś. Zapomniałeś?
6: A trzeci składnik.
7: No, przypomnij sobie, ruszą z tą swoją misiową głową. No, listki bazylii. I też je trzeba dołożyć według przepisu, żeby moja sałatka miała właściwy smak.
6: No, tak zgadza się, bazylia jest przecież w przepisie na caprese.
7: Na co?
6: Caprese. Tak się nazywa ta sałatka. Aha, włoska. Caprese.
7: Ja myślałem, że masz jakiś kaprys.
6: Ale nie.
7: A listki bazylii mają kolor jaki?
6: Ojej, zielony.
7: No właśnie.
6: A polska flaga już nie będzie. Polska flaga jest biało-czerwona, a to będzie biało-czerwono-zielona.
7: Tak, to będzie właśnie taka flaga. Ciekawy jestem, wiesz? Jestem bardzo ciekawy, jakich państw flagi mają właśnie takie 3 kolory. Biało, czerwony,
6: to... Ja mam atlas.
7: No przecież przyniosłeś go.
6: Och, jest atlas. Możemy to sprawdzić. Kartkujemy. O, może tu? Nie. Białe, czerwone, zielone. O, tu są flagi. Zobacz, tu są flagi.
7: A
6: flagi...
7: Ale znać flagi w kolorach białym, czerwonym.
6: Czerwony, zielony, to mam, tak. Węgry.
7: Mam i Włochy.
6: Włochy.
7: Tak.
6: No tak, bo to włoska sałatka.
7: A wiesz, jak Włosi mówią o swoim kraju? Ja się dowiedziałem.
6: Italia.
7: Nie Italia, tylko Italia.
6: No Italia mówią.
7: Ciekawe,
6: dlaczego
7: my o nich mówimy Włosi, a o ich kraju Włochy, a oni siebie nazywają Italia.
6: Może oni mają takie włosy, takie inne, ja wiem. Się o nich mówią, ale mają włosy na przykład.
7: A może mają jakąś Italię i Italię.
6: A Italia to gdzie jest?
7: A to jest po... Italia to jest...
6: To tam, gdzie szyja?
7: Nie, gdzie szyja.
6: Wiem, tam na dole, gdzie jest kostka.
7: Nie,
6: tak?
7: nie.

0: Bardziej przy brzuszku.
1: Przy brzuszku jest talia?
0: No, tak mi się wydaje.
1: To jest brzuszek.
0: No ale talia może...
1: A wiem, panie mają talię i wtedy są takie chude, takie jak ten, jak osy.
0: Ty.
1: O, talia. Tak, talie mają, no. Mają talie, to takie chude pomiędzy no, gdzieś tam brzuch.
2: A ja, wiesz, co mi się w tej chwili przypomniało? No. Że jak jest dzień flagi, no to nasz kraj pokazuje swoją flagę, nie?
1: Że no biało-czerwoną.
2: Ale wiesz, są jeszcze zwierzątka, które reprezentują różne państwa.
1: Czekaj, no.
2: Bo Polska jest... akurat reprezentuje...
1: Czekaj.
2: Nic nie mów.
1: Dobra.
2: Bo chciałem o tym powiedzieć zagadkę.
1: Nie, bo chodzi mi o to, że na przykład jest bardzo często na przykład niedźwiedź. Gdzieś na flagach, tak? Bo jest taki duży i potężny. Jak ja. Ja też jestem niedźwiedziem.
2: A to ja widziałem taką flagę z niedźwiedziem.
1: No, to właśnie potężny, bo niedźwiedź jest potężny.
2: I chyba pamiętam, jak się nazywało to miejsce.
1: Jak?
2: Kalifornia.
1: I jeszcze Berlin jest z niedźwiedziem.
2: Ale
1: to miasto.
2: Ale chodzi miasto o to, że mi nie chodzi w zagadce.
1: Kalifornię to u nas pani miała, jak grała u nas na tym, na muzyce, na skrzypcach, to Kalifornię usmarowała struny.
2: Co?
1: No, strój, to nie może tego niedźwiedzia.
2: Nie. I teraz
1: Kalifornia.
2: Posłuchaj. No. To może tak. Ja zadam zagadkę.
1: Ale o czym?
2: O zwierzątku,
1: które nas reprezentuje,
2: tak,
1: Polskę?
2: Tak.
1: Dobra.
2: Tak.
1: A ja podam, że możecie dzwonić, jak będziecie znali odpowiedź, na numer 226452055. A teraz Smokadaś zaprezentuje nam bardzo ładnie zagadkę.
2: Skąd wiesz, że ładnie? A może się pomylę?
1: Nie, no weź.
2: No dobrze.
1: Się nie mylaj.
2: Spróbuję bardzo ładnie zaprezentować zagadkę.
1: Dobra.
2: Uwaga, oto ta zagadka. Który z drapieżnych ptaków jest ulubionym ptakiem Polaków? Tak go wszyscy Polacy kochają, że na godle Polski przysiąść pozwalają.
1: To chodzi o bociana?
2: Tak, bociana. Co myślisz, bocian?
1: Nie bocian?
2: Klekota.
1: A przylatuje do Polski. No, ale ma czerwony dziób? Białe skrzydła jak Polak?
2: A czy ja opisałem ptaka w swojej zagadce, który ma czerwony dziób?
1: Nie.
2: A?
1: A, czyli nie.
2: Niech się zastanawiają słuchacze i dzwonią pod numer, który podałeś.
1: I nie chodzi o bociana.
2: I nie chodzi o bociana.
1: 226452055. Nie chodzi o bociana, tylko o ptaka, co tak wiem, gdzie on jest. Na pieniążkach.
2: Też.
1: Bocian?
2: Tak.
1: Dobra.
2: To co, przypomnę jeszcze raz zagadkę.
1: Zagadkę, no.
2: Który z drapieżnych ptaków jest ulubionym ptakiem Polaków? Tak go wszyscy Polacy kochają, że na godle Polski przysiąść pozwalają.
1: I nie jest to bocian.
2: Dobra. Dzwońcie i odpowiadajcie, no chyba, że nie dacie sobie rady.
1: Bocian by zadzwonił.

0: No i ciekawy jestem, bo światełko się zapaliło.
1: To znaczy, że ktoś do nas zadzwonił.
0: No na pewno ktoś zadzwonił.
1: Halo, halo.
0: Poczekaj, wcisnę guziczek. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Aha. Widzisz?
0: Cześć. To was jest dwoje?
1: Aha. Nas troje.
0: Troje? No to się przedstawiacie, ale to...
1: po kolei, proszę bardzo.
2: Lena, Aniela, Leon.
0: Lena, Aniela, Leon. Leon jaki dżentelmen, puścił dziewczyny, siostry, bo to siostry i brat, tak?
1: Siostry i brat, tak?
2: Tak.
0: A które jest najstarsze z was?
2: Aniela.
0: Czyli ma ile lat? Przepraszam, że pytam, mówię...
2: 10.
1: To już chyba zupełnie dorosła.
0: Która to szkoła?
1: To w szkole średniej już.
0: Nie, w trzeciej. Aniela, powiedz temu Michasiowi, który jesteś w klasie.
1: Średniej. W wyższej klasie szkoły średniej jakoś? Czy w wyższej szkole?
0: Do której klasy chodzisz, Aniela?
2: Do czwartej.
0: Już do czwartej? To ja źle policzyłem.
1: A podstawówka ma 12 przecież, tak,
0: tak
1: czy nie?
0: Schodów. Na piętro.
1: 12 na piętro. To ile ma klas? 6.
0: Ty się nie zastanawiaj, bo cię głowa rozboli. No dobrze, ale on jest drugi w kolejności, jeżeli chodzi o wiek?
2: Tak.
0: To i będę zgadywał.
1: Ty 8 lat ma.
0: 7.
1: 6. 5.
0: Poczekaj.
2: 8.
1: A, 8. To dwa mniej.
0: Kto zgadł? Ja
1: Nikt,
0: czy ty?
1: Ani ty, ani ja.
0: No tak.
1: Nie.
0: Nie trafił.
1: A Alena ma 6?
2: Nie.
1: 4?
2: Nie.
1: 2?
2: Nie.
1: 7,5?
2: Nie.
1: 28?
2: Nie.
1: No co się śmiejesz? Mu nie wiedziałem.
0: To nie ja się śmieję.
1: 12?
2: Nie.
1: Też nie, czekaj. Czekaj, bo 10 ma Aniela, tak? 8 ma Leon. A ty nie masz 6? No pytałem, czy 6. Mówi, że nie.
0: Ale może ona tak się z rozpędu cały czas
1: mówi nie. 5,5.
2: 5.
0: Pięć. Brawa dla 5 lat.
1: Brawo, brawo. A wy macie taki rower 3-osobowy fajny, czy nie? Że wy trójkę możecie jeździć? Taki na 2 osoby się nazywa tandem, a na 3 to nie wiem jak się nazywa.
0: Tramdem.
1: Tramwaj. Nie, tramwaj to nie. Bo, a może, albo może kajak macie na 3 osoby na przykład?
0: A ty wiesz, że my o jednej rzeczy zapominamy?
2: Nie
0: mają kajaka.
2: Nie.
1: Auto na 3-osobowe.
0: Małe.
1: To takie, ale wzdłuż, czy w poprzek. Wszyscy z przodu siedzą?
0: Duże auto.
1: Czyli taki autobus musi być.
0: I wszyscy siedzą?
1: Wszyscy z przodu siedzą.
0: Tak, z przodu kierują.
2: Dla 5 osób.
0: Aha.
1: A, dla 5.
0: Czyli wy zajmujecie tylne siedzenia, a mama z tatą przód, tak?
1: No ktoś musi kierować.
2: No dzisiaj mam przednie siedzenia, ale Leon siedzi na przednim, a nie na środkowym, a ja...
1: Dobra, proszę. Wszystko jasne.
0: To no dobrze, to teraz przejdźmy do zagadki, bo była zagadka. Czy mam ją powtórzyć?
1: Czy chodzi o bociana, czy nie? No to posłuchajcie jeszcze raz zagadki. To powtórz zagadkę.
0: Który z drapieżnych ptaków jest ulubionym ptakiem Polaków? Tak go wszyscy Polacy kochają, że na godle Polski przysiąść pozwalają. O jakiego ptaka pytam?
1: I nie chodzi o bociana.
2: Orzeł.
1: Tak jest.
0: Ponieważ odpowiedź była zbiorowa, to były brawa dla Anieli, teraz brawa dla Leny. Pięknie, bardzo się cieszę.
1: I jeszcze brawa dla Leona.
0: Koniecznie.
1: Proszę, brawa dla Leona.
0: I dla właścicielki najgrubszego głosu, który cały czas się
1: przybiera. Ktoś tam się podśmiechuje cały czas.
0: Z nas się śmieją.
1: O, śmieje. Śmieszek nie ty, bo tam z nimi jest ktoś, kto się śmieje. To albo jest mama, albo tata. Nie. Albo samochód.
3: Mama.
0: Pozdrawiamy mamę.
1: Ale ten, Lena powiedziała, że ona wiedziała od razu. Tak, Lena? Od razu wiedziałaś?
0: Mhm. Czyli to nie była trudna.

0: Na zagadka?
1: Nie.
0: No dobrze.
2: To a dlaczego biało-czerwona flaga? No to dlaczego? Dlaczego, wiecie?
1: Polskiego dnia wygląda orzeł biały w złotej koronie i całe tło czerwone.

0: Jest złoty.
1: Piękny.
0: Korona, piękny dziubek jest ten i pazury. Piękny. I biały na czerwonym tle, dlatego biało-czerwony.
2: No tak, tak,
0: ale
2: tak, tak,
0: super. A wy macie gdzieś tam flagę, chodziliście z flagą, czy wieszaliście, czy widzieliście jakąś flagę w święto flagi?
3: Widzieliśmy bardzo dużo flag.
4: Ja mam 100.
1: 100? Ojej, to ty liczyłaś?
0: Umiesz liczyć do 100? No,
1: pewnie.
0: Niemożliwe.
1: Pięciolatki to umieją.
0: W jakim kraju byłaś, gdzie były te flagi? 100, 100, 100. Jaki to był kraj, gdzie widziałaś te flagi?
3: 160.
0: To ty umiesz do 160?
1: Żebyś ty widziała minę Michasia.
0: To ja teraz, uwaga, za nie mówiam.
1: I za nie mówił. No dobrze, to w takim razie jeszcze bym się czegoś dowiedział chętnie o was. Na przykład, co najbardziej lubi robić Aniela? Masz jakieś zainteresowania?
0: Pływanie.
3: No, lubię malować i jeździć konno.
0: O! Bardzo trudno malować na koniu.
1: Na prawdziwnym bardzo koniu trudno. Jeździsz?
0: Jak się jedzie koniem, to trudno malować.
1: Zaraz, niech powie Aniela, czy maluje jeżdżąc konno, czy jak zsiądzie.
0: Może z koniem maluje?
3: Nie.
0: A koń pomaga ci malować?
1: Tak, kopytem.
0: No, ogonem.
3: Nie, nie maluję na koniu.
1: Nie, widzisz? A teraz pytanie do Leny. A ty co najbardziej lubisz robić, Lena?
0: Biegać za koniem.
3: Bawić
0: się z koniem na przykład.
1: No dobrze, to jaka jest twoja ulubiona zabawa? Mogłabyś nam tutaj wyznać?
0: Lalki. Może w lalki na przykład.
1: Co się najbardziej...
3: To muszę zastanowić.
0: Właśnie, tak. Czy lalkami na przykład, czy misiami, albo na przykład może jeździć rowerkiem.
1: To może jakaś gra? Niech pomyśl.
0: Może być gra.
3: Jednorożcami.
0: Słucham?
3: Jednorożcami i pegazami.
0: Jednorożec to wiem, to taki, co ma taki patyk na nosie. A ten
3: róg.
0: Drugi?
1: Róg.
0: To róg jest, a róg.
3: Koń, jednorożec, róg, a pegaz wygląda tak, że...
0: No.
3: Fioletowy,
0: dobra.
3: I róg i skrzydła.
1: Proszę.
0: Ten pegaz też ma róg?
3: Tak.
0: A skrzydła gdzie ma przyczepione ten...
3: No.
0: Ale czekaj, to znaczy, że Pegas to wygląda jak koń, tylko ma skrzydła?
3: Nie.
0: No jak nie? Nie wygląda podobny do konia ze skrzydłami?
3: Tak, podobnie.
0: Ale żeby miał róg, to nie słyszałem. Jednorożec ma róg.
1: Zostawmy rogi w spokoju, teraz przechodzimy do Leona.
0: Dobra, Leon, ty co najbardziej lubisz?
5: Ja lubię... grać na konsoli, aha, grać w piłkę, słuchać słuchowisk i układać Lego.
0: O, słuchaj, tyle zainteresowań. A słyszałeś kiedyś nasze słuchowiska? Bo my mamy bardzo duże słuchowisk.
5: Tak, ja je lubię.
0: W Polskim Radiu Dzieciom?
3: A ja tylko kocham.
0: Ty też? Ale fajnie.
1: No to fajnie, cieszymy
0: ale
1: się
0: fajnie,
1: bardzo.
0: Fajnie, super.
1: To teraz macie tutaj możliwość pozdrowienia kogo tylko chcecie.
0: A może zaczniemy od Leny. Niech Lena najpierw pozdrawi.
1: Tak, tak.
3: Całą rodzinę, Polskie Radio,
0: dziękujemy. To teraz Leon.
5: Moją całą klasę, mamę, tatę, całą rodzinę, siostry i Polskie Radio.
0: Dziękujemy bardzo. No to Aniela. Proszę bardzo.
1: Czekamy.
6: Ja pozdrawiam całe Polskie Radio dzieciom. Krasnoludki.
1: Krasnoludki, odpowiedzcie.
0: Się cieszą. No i konia może tego pozdrowić.
1: No
0: też
1: tak,
0: może.
1: Tak, tak.
6: I konia.
0: No i konia. Bo koń ogonem może malować na przykład.
1: Tak, konie robią. Dobrze. To jeszcze mamy poprosimy o pozdrowienia, bo chyba pewnie chce pozdrowić kogoś.
0: Może tatę.
7: A, dzień dobry, dziękuję za niepominięcie. Pozdrowienie. Ja bym chciała pozdrowić wszystkie dzieci z naszej rodziny, bo jest ich trochę więcej niż te, które mam obecnie przy sobie. I też was lubią słuchać, więc na pewno może gdzieś tam słuchają akurat, więc pozdrawiam ich serdecznie.
1: No to my się bardzo cieszymy.
0: I się wzruszamy teraz. Ja na przykład się wzruszyłem.
1: A ja też.
0: Ja w lewo, a ty w prawo się wzrusz. Dobra?
1: Nie, no teraz...
0: A najbardziej się wzruszyły teraz klaskacze i dlatego będą klaskać. Ze wzruszenia. Dziękujemy wam bardzo i pa, pa!
2: Pa, pa.
4: Pa, pa.
2: Do widzenia.

0: Ale fajnie, no. Malować na koniu,
1: grać nie malować
0: na konsoli i w piłkę, ale fajnie. Och, to chyba tak mi się to spodobało, że chyba zadedynkujemy całej rodzinie taką superancką piosenkę. Może o, guziczek, cyk.
1: O koniu.
0: O koniu,
1: oczywiście. Pewnie, tyle o nim mówiliśmy. I Aniela mówiła.

0: No. Nie ma jak koń, nie ma jak koń.
1: Jestem, się właśnie wracam.
0: Koniami. Hej.
1: Ty nie śpiewaj, tylko aha, prowadź audycję, bo się za.
0: Dobrze. No tak, bo musimy szybciej.
1: A ty wiesz, że jak byłem na korytarzu, to przed chwilą spotkałem Wojtka.
0: To świetnie. To akurat było w trakcie piosenki, a ja.
1: No tak, no bo byłem w trakcie piosenki, wiesz gdzie?
0: Gdzie?
1: No, nie będę opowiadał o tym.
0: A, dobra, to nie musisz mówić, gdzie byłeś. Dzisiejszego programu nie robimy przecież o tym, tak?
1: No właśnie, program, to jest ważne. Wyobraź sobie, że Wojtek ten nasz program to słucha.
0: Poważnie?
1: No.
0: Słucha nas?
1: No tak powiedział.
0: Ale miał przecież przygotowywać z Leszkiem kiełbaski i szaszłyki na grilla.
1: No, też go o tym, o to zapytałem, o te kiełbaski i szaszłyki, no, bo byli już tuż. Ale on powiedział tak, spokojnie Adasiu, i powiedział, że te kiełbaski i szaszłyki to mają z Leszkiem już ogarnięte, choć nie wiem, co to znaczy.
0: Na szczęście, ogarnięte znaczy,
1: że wszystko
0: w
1: porządku.
0: Objął tak rękami, ogarnął, że one leżały na stole, on je tak ogarnął.
1: Nie.
0: Przytulił w sensie.
1: No to może przytulił, potem odtulił, bo nie widziałem go, żeby przytulał kiełbaski, kiedy ze mną rozmawia.
0: Może przez chwilę przytulał i odtulał akurat. No, nie.
1: Tak. No, to skoro mają już...
0: Czekaj, a mówił jeszcze tam o tych, coś tam jeszcze?
1: No pewnie będą jeszcze inne przysmaki. Na przykład wspominał o takim przysmaku.
0: Przysmaku?
1: Tak, przysmaku, bo Wojtek to niedawno zaczął robić i to bardzo smakuje. I tam nie ma ani kiełbaski, ani szaszłyka, tylko to są bakłażany i cukinie.
0: Obrzeżyna się nazywa.
1: Może i
0: się obrzeża. Sprężyna.
1: Nie, oberżyna.
0: Oberżyna,
1: I te cukinie i bakłażany to zalewa oliwą, dodaje czosnku i przyprawy, a potem grilluje. No.

0: Też mi o tym opowiedział, że też to przygotowali.
1: I on normalnie to robił, jeszcze miał czas, żeby nas słuchać?
0: Tak, robiąc to, podsłuchiwał naszej audycji.
1: Jest to trochę nieładnie.
0: Naszą audycję.
1: Podsłuchiwać to trochę nieładnie jest.
0: Proszę.
1: No jednak
0: odezwał się ten, co to nigdy nie podsłuchuje.
1: A że ja niby podsłuchuję?
0: A kto? A nasza współpracownia.
1: A co z nią współpracownią? Co?
0: No co? Pamiętasz podsłuchiwacz? Bez podsłuchiwacza nie wiedzielibyśmy, co dzieje się na świecie normalnie.
1: Muszę ci przyznać rację.
0: Musisz, nie masz innego wyjścia.
1: Nie mam.
0: No i posłuchaj dalej. Wojtek, jak mi powiedział, że podsłuchiwał naszą audycję, to powiedział, że... Ojej, to też trudne słowo. Powiedział, że nasz dzisiejszy program jest bardzo pa...
1: Pa. A, że pa. Jest pa, że na pożegnanie się macha.
0: Nie,
1: pa, tak?
0: Nie, daj mi dokończyć, bo sobie już prawie powoli przypominam.
1: Patykowy?
0: Nie,
1: Patataj, bo o koniu mówiliśmy.
0: Nie? Mamy, patriotyczny.
1: Patriotyczny? Czy
0: jakoś tak, ale chyba dobrze zapamiętałem.
1: Ale jak to, czy jest patriotyczny? Tak. Czyli jaki? Czekaj. A co to takiego ten patriotyzm?
0: Wyobraź sobie, że też o to samo zapytałem Wojtka.
1: No i co ci powiedział?
0: I się chyba nauczyłem, co to jest patriotyzm.
1: To mów. No
0: to już ci mówię, a ty mi cały czas to mów. Powiem ci, a ty słuchaj, a nie powtarzaj mów.
1: No słuchaj. No.
0: Patriotyzm, tak powiedział Wojtek. No. To szacunek i ciepłe uczucia dla swojego kraju. O, tak powiedział.
1: Znaczy dla Polski.
0: No tak, a przecież gdzie mieszkamy, jak nie w Polsce?
1: A jak myślisz? Dlaczego tak powiedział, że patriotyczny? Dlaczego?
0: Powiedział tak, wytłumaczył mi to wszystko.
1: No.
0: Bo cieszy go, że poruszamy temat święta Konstytucji.
1: Konstytucji, tak?
0: Tak, mówiliśmy o tym przecież dzisiaj w naszej audycji.
1: Konstytucji.
0: I mówiliśmy też o dniu flagi.
1: Biało-czerwonej.
0: No, powiedział też, że brakuje tylko hymnu.
1: Naszego hymnu?
0: No tak, ale potem dodał, że to tylko taki żart i poszedł dalej.
1: Ale...
0: Co ale?
1: Ale no... Ten...
0: Ty! Przypomniała mi się zagadka dotycząca hymnu.
1: Niemożliwe.
0: Ale ja
1: poważnie?
0: To dzisiaj jestem zagadkowy smok.
1: Czekaj, to ja przypomnę numer telefonu. 22...
0: Tylko powoli, nie śpiesz się.
1: 22 tak? 645 20 55.
0: Nie musisz się wygłupiać.
1: Dobra, 22645 2055. 22 645 2055.
0: A teraz jak koń?
1: Nie! Pod ten numer możecie telefonirować, żeby odpowiedzieć na zagadkę, którą w tej chwili pięknie powie Smok Adaś.
0: Uwaga, będę ją prezentował.
1: Pięknie.
0: Gdy pieśń tę śpiewamy, powagę zachować mamy. Mazurkiem jest przez wszystkich nazywana i zawsze na baczność śpiewana. Takie właśnie zachowanie najbardziej pasuje, gdy do śpiewania hymnu się przystępuje. I chodzi o to, żeby podać nazwę tego polskiego hymnu.
1: A ty już powiedziałeś, że się nazywa hymn.
0: No, ma swoją też nazwę.
1: Hymn mazurkowy?
0: Niech dzieci pomyślą, to na pewno się domyślą i na pewno odpowiedzą.
1: To czekamy na wasze odpowiedzi, a teraz posłuchamy przy tym pioseneczki.
0: To ty już ją wybierz, a ja
1: odpocznę
0: po...
1: Specjalna piosenka przedhymnowa.

0: No, było klaskanie w dłonie, a teraz będzie telefonu odbieranie, bo chyba światełko się zapaliło.
1: Włącz telefon. Taka piosenka była.
0: No, to nie była piosenka, tylko klaskaniu w dłonie było.
1: No, ale
0: nie
1: włączanie telefonu. Piosenkę.
0: Uwaga, guzicyk. Stryk.
1: Halo?
2: Halo?
1: Dzień dobry. Ja się nazywam Michać.
0: A ja się nazywam Adaś.
1: A ty?
2: Antek.
1: Cześć.
0: Cześć, Antku.
1: Bardzo nam miło. Słyszałeś tę trudną zagadkę smoka Adasia?
2: Tak.
0: Trudna była, czy nie?
2: Nie.
1: To wiesz, jak się nazywa polski hymn?
2: Hymn Dąbrowskiego.
1: Dobrze.
2: Mazurek Dąbrowskiego.
1: Dobrze.
0: Pięknie.
1: A to trudna nazwa jest.
0: A ja jestem ciekawy, bo ja uczyłem się tego hymnu. A powiedz, Antku, czy ty umiesz śpiewać hymn polski?
2: No, jeszcze nie umiem, ale się nauczę później.
0: No pewnie. Nie chcę, żebyś śpiewał, tylko tak z ciekawości zapytałem.
1: Zaczyna tam, że coś jeszcze. Tak się zaczyna.
0: Jeszcze hymn. Polska nie zginęła.
1: No, o, tak się zaczyna.
0: Ale to nie zostawmy. Teraz mamy Antka, nie hymn.
1: Póki my żyjemy, tak było dalej, o.
0: No,
1: to
0: tak.
1: Ja pamiętam.
0: Dobrze, Antku, a powiedz mi, ty chodzisz do szkoły, podejrzewam.
2: Mhm.
1: Do siódmej klasy albo dziewiątej.
0: Niech powie sam Antek.
1: Do pierwszej
0: dopiero?
1: No.
0: A masz taki dorosły głos.
1: Może myślałam, że w szóstej, siódmej, dziewiątej.
0: Nie?
1: No, tak.
0: Głos ma taki poważny, Antek.
1: O, taki Antek.
0: I wyraźny.
1: Poważny głos.
0: Wojtek takie wyraźne mówienie nazywa dykcją.
1: Dykcją?
0: Tak.
1: Że ktoś mówi
0: tylko mówi bardzo wyraźnie.
1: Bardzo wyraźnie.
0: I Wojtek mówi, że taka dykcja to jest bardzo wyraźne mówienie.
1: A to się kupuje gdzieś tę dykcję?
0: Dykcją. No tak, chyba tak Wojtek powiedział.
1: A taką dykcję to można gdzieś kupić? Ja bym chciał taką dykcję gdzieś kupić sobie.
2: Nie można.
1: Czy to samo co deska, taka dykcja, to nie?
0: Poczekaj, Antek, co to znaczy rozćwiczyć? Można rozćwiczyć, ale co rozćwiczyć?
1: Nogę można rozćwiczyć, jak się uderzyć.
0: A tu chodzi o mówienie.
2: Trzeba ćwiczyć.
0: A ty potrafiłbyś ćwiczyć taką dykcję?
1: To się tak samo ćwiczy jak takimi tym ciężarkami, mięśnie?
0: Nie.
2: A, E, I, O, U.
0: Czyli tutaj jest ćwiczenie buzi.
1: E, O, I, O, U. Ale to trudne.
2: Dobrze.
1: O, U. Jeszcze O, U.
0: O, U. Ojejku, to ja chyba zacznę ćwiczyć dykcję,
1: ale
0: żeby...
1: Ale czekaj, bo to chodzi o to, żeby te wszystkie... Jak one się nazywają, takie literki, co są same?
0: Co same?
1: Same włoski.
2: Samogłoski.
1: O, samogłoski.
0: A, samogłoski.
1: No. I to wszystkie trzeba te samogłoski mówić.
0: I ty masz taką wiedzę o dykcji, o samogłoskach, a jesteś dopiero w pierwszej klasie?
1: Czekaj, a kto najczęściej wie o takich dykcjach dużo? To są jacyś to kowale wiedzą więcej? Czy na przykład spawacze? Kto może wiedzieć?
2: Dorośli ludzie.
1: Ale jacy
0: dorośli ludzie?
2: Nauczyciele.
1: Nauczyciele.
0: No przecież jakby taki nauczyciel mówił niewyraźnie, to by go uczniowie mogli nie zrozumieć.
1: Właśnie, ktoś nauczyciel by musiał zacząć mówić a uczniowie...
2: Logopeda.
1: Właśnie. Mm-hmm. No, to tak.
0: A ty masz jakiegoś swojego ulubionego nauczyciela i ulubiony przedmiot?
1: Albo nauczycielkę.
2: Ulubiony przedmiot to konsolka.
1: Słucham?
0: I powtórz, jakbyś mógł.
2: Gry i konsolka.
0: A, gry i konsolka, to macie taki przedmiot?
1: Ale fajnie.
2: To ja mam dwa.
0: Coś niebywałego.
1: To macie w szkole takie przedmioty? Gry, konsolka?
2: Teraz byłem na piłce i zdobyłem medal.
0: A ty grałeś w tę piłkę? Czy to była piłka nożna, czy to była piłka koszykówka?
1: Czy lekarska?
2: Piłka nożna.
0: Piłka nożna.
1: Bo jest lekarska też, to wiem, że ciężko nią grać.
0: Mhm.
1: Lekarz.

0: rzadko grają chyba taką lekarską.
1: Lekarze to podają, żeby...
0: Lekarze podają, no, tę piłkę.
1: Ciężko
0: no,
1: to proszę, podać.
0: Ciężko to, bo to trudne jest.
1: A powiedz, Antku, skoro ty grasz piłkę nożną, to ty masz jakąś pozycję, czy biegasz po całym boisku? Czy może jesteś bramkarzem?
0: Najlepiej albo... ma bramkarz, nie musi biegać.
2: Jeszcze nie mamy pozycji, ale jeszcze wolę nie. być napastnikiem.
1: Napastnikiem, czyli tym, co najbliżej stoi bramki przeciwnika.
0: Ten, co wbija bramy.
1: I to jest jakaś drużyna szkolna?
2: Nie, to jest Lis Warta, piąta liga.
1: Uuu, to wy macie wszystko...
2: Lis Warta Krzepice.
0: Czyli na prawdziwym boisku.
1: Ja cię.
0: I sędzia jest?
2: Niedługo będzie sędzia.
0: O, niedługo,
1: niedługo
0: będzie
1: przyjedzie,
0: nawet.
1: Tak, super, tak. A powiedz, czy wy macie jakieś kolorowe stroje? Każdy wychodzi w takim samym stroju?
0: No bo Polacy grają w biało-czerwonych
2: mamy,
0: czasami.
2: Mamy niebieską koszulkę z znaczkiem Lis Warta Krzepice.
1: Aha.
0: Ładnie.
1: A i spodenki też w takim samym kolorze?
0: Spodenki każdy ma jakie ma.
2: Spodenki też w takim samym.
1: Super.
0: W takim samym.
1: Czyli wszyscy i macie też numery na plecach?
2: Jeszcze nie, ale będziemy mieli w starszej grupie.
0: A te skarpetki też macie w takim samym kolorze? Te długie takie skarpetki?
2: Nie, musimy sobie sami kupić.
0: Sami skarpetki.
1: Z butami jest podobnie?
0: I z kaskiem jeszcze no. chyba.
1: Z butami też. No, to lepiej muszą... sobie samemu kupić takie buty, bo jak ktoś kupi, a potem
0: one
1: okaże się...
0: One się jakoś nazywają specjalnie, tam się nazywają drewniaki, nie.
1: Korki, tak, tak.
0: Myślałem, że korniszony mi się pomyliło, to pyszne są korniszony.
1: O, ja teraz chyba też zacznę grać w piłkę, bo pomożesz mi?
0: Też takimi korkami?
1: No, nie wiem.
0: Czy... A po co są te korki właściwie? Do czego one są?
2: No, żeby lepiej grać. I żeby łatwiej się kopało.
0: Aha, to korkiem się kopie, rozumiem.
1: Ale powiedz szczerze, Antku, czy w tych butach wygodnie się chodzi? Na przykład no, po chodniku?
0: Jeśli, na spacer gdzieś?
2: Jeśli kupisz porządne buty, to wygodnie.
1: To wygodnie, to fantastycznie.
0: Ja to w ogóle się zawsze dziwię, że oni wszyscy biegają, a tam jest jedna piłka. Nie można by dać każdemu na przykład swojej.
1: No to jaka to by była gra wtedy?
0: Ale normalnie by sobie nie zabierali.
1: No ale niech ci powie fachowiec czy Jantek.
2: Trzeba odebrać piłkę i lecieć, żeby strzelić gola.
0: To dlatego jest jedna.
1: A to,
0: to jedni drugim zabierają, tak?
2: Tak.
0: I tam ci kopią wtedy.
1: No tak, tak.
0: To... Żeby do bramki dokopać, ale to można tam włożyć normalnie, podejść i ręką włożyć? Czy nie? Do tej bramki. Czy trzeba kopnąć, tak?
2: Pan nigdy nie grał w piłkę?
0: No grałem, ale to w tenisa, w ping-ponga i w siatkówkę graliśmy rękami. To tutaj nie rękami?
1: Powiem
2: nie,
1: tak.
2: Nie można, bo będzie ręka.
0: A ręka
1: no
0: będzie,
1: właśnie.
0: Dobra, dobra.
1: No, rozmawiasz z prawdziwym fachowcem.
0: Bo w siatkówce to noga może być, to też źle.
1: Co w siatkówce może
0: no,
1: być?
0: Że nogą nie można.
1: Można.
0: Można?
1: Można.
2: Można.
0: Tak?
1: Pewnie. Fachowiec ci to mówi.
2: Można główką.
1: Tak? Można.
0: A w koszykówkę też można nogą?
2: Nie.
1: Ale ty się znasz naprawdę, Antku.
2: Bo się popsuje piłka.
1: No tak, tak.
0: A
1: tak.
0: Taką piłkę jak się w głowę dostanie, to też można tak... No.
1: Tak, do,
0: to no. Antek jednak się zna. Mówiłem, że dorosły prawie. Mówiłem, no. Mówiłem.
1: A tylko pierwsza klasa, niesamowite.
0: No. A jaki dorosły już?
1: Jaki dorosły?
0: Jak się zna?
1: Antku.
0: A masz swojego ulubionego piłkarza? Mhm. Najulubieńszego?
2: No, jak będę w starszej grupie, to będę miał moją klasę.
1: A jeszcze mam takie pytanie, teraz mi wpadło do mojej smuczej głowy. Powiedz mi, Antku, bo ty kopiesz jedną i drugą nogą, lewą i prawą, czy masz swoją ulubioną do kopania?
0: A, bo to są
2: różnice. Jestem leworęczny i lewonożny.
1: O,
0: leworęczny, lewonożny.
1: To
0: ale ręką nie wolno, bo ręka
1: nie, będzie. Nie, ale to, ale wytłumaczył ci, że po prostu wszystko lewymi rzeczami wychodzi.
0: Z lewej strony.
1: Dobra. A nie przeszkadza ci to w pisaniu, na przykład?
2: Nie.
1: Nie, no to wszystko w porządku. To teraz mamy takie pytanie, czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
0: Może być tak, i lewą ręką, i prawą ręką, jak chcesz.
1: To pozdrawiam.
2: Obydwoma.
0: Dobra.
2: Pozdrawiam całe polskie radio dzieciom, cały świat, mamę i tatę.
0: My się przyłączamy do tych życzeń i mówimy ci pa, pa!
1: Pa, pa!
2: Pa, pa.
1: Jejku, ile Antek wiedział.
0: Naprawdę, on chyba może mógłby napisać taką książkę, co się nazywa cyklopedia.
1: Encyklopedia. Ja ci powiem, ja się kiedyś bardziej piłką nożną interesowałem.
0: I ty wszystko to wiedziałeś, co on mówił?
1: Prawie, bo ja nawet występowałem w takiej drużynie piłkarskiej.
0: Smoków?
1: Nie, dzieci chłopców.

0: I oby mecze były rozgrywane nie na boisko, tylko w sali, tak jak siatkówka, koszykówka czy piłka ręczna.
1: Ale to trudno, bo na tym trawiastym, jak się wywrócisz, to chociaż miękka trawa, a w takiej hali to na deski.
0: No to prawda, ja to padałem głównie na ogon, ale muszę ci powiedzieć, że taka piłka nożna w sali to ma swoją nazwę.
1: Się nazywa salopiłka.
0: Nie, a żadna salopiłka ani salowa.
1: Futbol to jest fut, to jest stopa, a bol to piłka. Tu się nazywa futbol, piłka halowa.
0: Nie, nazywa się futsal. Taki jest skrót, tak. Futbol i sala gimnastyczna.
1: Że noga w sali. Dobre, tak. To sprytna nazwa nawet.
0: I tam są mniejsze bramki, ale piłki prawie takie same.
1: Ale też jedna piłka jest dla wszystkich?
0: Tak, no bo inaczej nie zagrasz w piłkę nożną.
1: Kurczę, ja zawsze patrzę, oni się wszyscy ganiają za tą jedną piłką, no. Dziwne.
0: No dobrze, to w takim razie może puśćmy jakąś piosenkę.
1: O piłce nożnej?
0: Może być.
1: A może być o piłce w ogóle?
0: Albo o piłce...
1: Takiej do drewna. Piłka do drewna taka.
0: Ja nie wiem, czy mamy taką, ale ty jesteś specjalistą odpuszczania muzyki.
1: No to zobaczę, co jest.
0: Zobacz, co tam jest.
1: Piłka. O, piłka. Tylko nie wiem, czy dobrze wybrałem. O, chyba źle.

0: Serge.
1: Ojej! Michasiu, ty, zobacz, no która już godzina?
2: Ojej, trochę się rozgadaliśmy.
1: No i piosenki puszczaliśmy. Ten temat, który dzisiaj poruszaliśmy, powiem ci, to nawet bardzo ciekawy temat, nie?
2: Jeszcze oprócz tego bardzo patriotyczny.
1: O, jak ładnie się nauczyłeś tej nazwy. Patriotyczny, no tak powiedział Wojtek. Sam słyszałem,
2: ja
1: a potem ci przekazałem.
2: Cieszę się, że mamy w Polsce taki wyjątkowy czas.
1: Jaki czas?
2: Patriotyczny. Długi, weekendowy, majowy, patriotyczny weekend.
1: No tak, masz rację. To jest tak, jeszcze inaczej, to jest taki początkowo majowy.
2: Dlatego się nazywa majówka.
1: No tak, i to właśnie od niego zaczyna się miesiąc maj.
2: W ogóle powiem ci, że jest to chyba jeden z najlepszych miesięcy w roku. O.
1: A skoro już tak blisko do godziny 20.
2: A rzeczywiście, to znaczy, że chyba czas najwyższy pożegnać się ze słuchaczami.
1: No, szkoda. A z drugiej strony też już bym coś zjadł. No i jeszcze udało nam się zrobić polską sałatkę.
2: No właściwie to ona...
1: Znaczy mnie się udało.
2: Była polska, a potem się zrobiła włoska. Ale możemy zjeść ją po polsku, a potem dojeść listki.
1: No tak, no ale...

0: Ale wiemy, że najpierw była Polska, a potem się zrobiło to włoskie kapreze.
1: Dlatego, że się nazywa kapreze.
0: No tak.
1: Ale my zrobiliśmy ją na wielkie polskie patriotyczne święto.
0: A i zwróć uwagę, jakie zagadki zadawałem.
1: Patriotyczne.
0: Patriotyczne.
1: Kobocian mi tam nie wszedł nigdzie.
0: No tak, no ty z tym bocianem, a to wcale...
1: Ale też jest patriotyczny, tak.
0: No bo tak.
1: Ma czerwone nogi, dziób, a i biały ma te piórka, tak?
0: I lubi Polskę odwiedzać.
1: I
0: no.
1: Polskę odwiedza.
0: Wiesz co, ciekawy jestem, Michasiu, no. Czy to wszystko będzie smakować naszym dorosłym?
1: Z moim sesikiem na pewno.
0: A moim zdaniem dziadkowi Ignacemu do potraw z grilla, przepraszam, że ci to mówię, to ten sosik wcale nie musi pasować.
1: Ojej, no. Zapomniałem o dziadku.
0: On jak mówił, że potrzebuje innego
1: Ojej.
0: Sosu, a lubił, kiedyś
1: Oj,
0: bardzo lubił keczup.
1: Zapomniałem o dziadku!
0: Wcale nie zapomniałeś, wciąż o nim wspominaliśmy.
1: Ale ja zapomniałem, że...
0: Że co?
1: Zapomniałem przecież, że...
0: Że co?
1: Że dzisiaj po nas ma... Co to było?
0: Coś było.
1: Czekaj. No, zapomniałem, że dziadek po nas mówił, że obiecał i ten, i przyjechał.
0: Ty zapomniałeś, ale dziadek na szczęście o nas nie zapomniał.
1: Całe szczęście.
0: Jak obiecał, tak przyjechał.
1: Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie audycji i czekamy na was za tydzień.
0: W Polskim Radiu Dzieciom w poniedziałek od 18 do 20.
1: I teraz mówimy wam pa, pa.
0: I pysznych spotkań w rodzinnym albo koleżeńskim gronie.
1: W maju, w czerwcu, na wakacjach.
0: Ale teraz już zabieramy sałatkę, ten twój sosik i zbiegamy na parking.
1: Do usłyszenia, masałyki.
0: Pa, pa. Pozdrowień 102.
1: Dziadku, biegniemy!
0: I tak cię nie słyszy.

0: przecież jeszcze się spotkamy.
1: Już za tydzień wieczorowo.
0: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
1: Będzie super odlotowo.
0: A jak nie, to nic nie szkodzi.
1: Coś potworek narysuje.
0: Dziadek o czymś nam opowie.
1: Ale dzieci najważniejsze.
0: Wnet się każdy słuchacz dowie.
1: To za tydzień, a co dzisiaj?
0: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
1: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
0: Ja tam ciebie się nie czepiam.
1: Wiesz, że to jest super sprawa?
0: Co takiego, drogi smoku?
1: Też zmęczyła mnie zabawa.
0: Przestań gadać, daj już spokój.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: Franiu, Franeczku, gdzie jesteś, kochanie?
1: Tutaj.
0: Ale mi się schowałeś. Widzę, że kocyk i poduszka już przygotowane, a to może oznaczać tylko jedno.
1: Czas na drzemkę.
0: Oczywiście. A jeżeli nadszedł czas na drzemkę, to znaczy, że nadszedł także czas na...
1: Na bajeczkę.
0: Oczywiście, że czas na bajeczkę. Tylko o czym ta nasza bajka mogłaby dzisiaj być? Masz jakiś pomysł?
1: Tak. Może o dyżurnym w przedszkolu.
0: O dyżurnym w przedszkolu. Wiesz co, synku? To jest doskonały pomysł. No dobrze, tylko jak ten nasz dyżurny w przedszkolu będzie miał na imię? Masz jakąś propozycję?
1: Adaś.
0: Adaś. Super. Zatem zapraszam Cię na bajkę o Adasiu, który został dyżurnym w przedszkolu. Jak w każdej naszej historii, zacznę i tę od tego, by opowiedzieć Ci, kim był Adaś. Adaś należał do grupy trzylatków.
1: Tak jak ja.
0: Dokładnie. Bardzo lubił chodzić do przedszkola, chociaż czasami zdarzały mu się takie dni, kiedy do tego przedszkola szedł z trochę mniejszą ochotą. Ale później zawsze się doskonale bawił. Świetnie dogadywał się z kolegami, koleżankami i bardzo chętnie uczył się nowych rzeczy.
1: To się ostatnio nazywam okładzie słonecznym.
0: Naprawdę? Uczyliście się o układzie słonecznym?
1: Tak.
0: No to sprawdźmy Twoją wiedzę. Jaka planeta jest pierwsza obok Słońca, czyli najbliżej Słońca?
1: Merkury.
0: Brawo. A którą planetą od Słońca jest Ziemia?
1: Trzecią.
0: Doskonale. A na której planecie występują huragany?
1: Na Neptunie.
0: Wow! Rzeczywiście, Franusiu, Twoja wiedza jest imponująca, czyli robi ogromne wrażenie. Ale wróćmy do naszego Adasia. Jak wspomniałam, Adaś bardzo lubił chodzić do przedszkola. A ponieważ był to początek, pierwsze dni w przedszkolu, usłyszał od kolegów ze starszej grupy pytanie, czy był on już dyżurnym. Adaś trochę się zdziwił. Pierwszy raz usłyszał to słowo. Nie wiedział zupełnie, co ono oznacza. Franiu, a ty już byłeś kiedyś dyżurnym?
1: Tak.
0: A na czym polega bycie dyżurnym? Czy ty to wiesz?
1: Tak, lecę.

0: trzeba sprzątać papierki i wciskać. I wciskać do kosza.
1: Ach, zbierać papierki i wciskać do kosza, rozumiem. Czyli u was w przedszkolu dyżurny pilnuje porządku.
0: Tak.
1: A czy oprócz dyżurnego są jeszcze jakieś inne funkcje? To znaczy, czy jakieś dzieci jeszcze danego dnia są kimś innym?
0: Tak, są na przykład policjantem, a na przykład konduktorem. A dzisiaj ja byłem konduktorem w przedszkolu.
1: Wow! A co to znaczy, że ktoś jest konduktorem u was w przedszkolu w grupie?
0: Konduktor kieruje nas całą grupą i jedziemy.
1: Konduktor kieruje waszą grupą, jak gdzieś idziecie. No to rzeczywiście bardzo odpowiedzialna i ważna rola, podobnie jak dyżurny, który dba o porządek. Ale powiedziałeś, że jest jeszcze ktoś, kto jest policjantem. Co robi policjant w waszej grupie?
0: Musi stać na końcu.
1: Aha, czyli konduktor pilnuje początku waszej grupy, jak gdzieś idziecie, a policjant końca, tak?
0: Tak, jak wracamy do sali.
1: Aha, rzeczywiście bardzo dużo różnych ról i funkcji jest w waszej grupie. A kim ty lubisz być najbardziej?
0: Konduktorem.
1: Konduktorem, no dobrze. U Adasia w przedszkolu w grupie nie było jednak policjanta ani konduktora, był tylko dyżurny. Adaś nie wiedział zupełnie, kim jest dyżurny, dlatego kiedy pani powiedziała: Adasiu, za kilka dni twoja kolej, by zostać dyżurnym. Adaś sam nie wiedział, czy ma się cieszyć, bać, martwić. Mnóstwo emocji przewinęło się przez jego głowę i serduszko, ale sam do końca nie wiedział, która jest tą właściwą. Chodził tak przez kilka dni, trochę zmartwiony, i zastanawiał się, co to będzie, kiedy nadejdzie ta jego pora, pora, by został dyżurnym. Mama kilka razy pytała się: Adasiu, czy coś się stało? Ale on za każdym razem kiwał głową, że nie, i odchodził. Tato też zadawał mu te pytania. Nawet pani wychowawczyni w przedszkolu zauważyła, że Adaś zachowuje się inaczej niż zwykle. Ale jej też Adaś nie zdradził, co go trapi.
0: A co to nas trapi?
1: Trapi, to znaczy, czym się przejmuje, jaki kłopot go męczy, jaki ma problem. Bo to, że Adaś nie wiedział, kim jest dyżurny i za co jest odpowiedzialny taki dyżurny u nich w przedszkolu, to był jego duży problem. Aż nadszedł dzień, kiedy mama przyszła po Adasia, a pani wychowawczyni, żegnając go, powiedziała: Adasiu, jutro twój wielki dzień. Jutro po raz pierwszy będziesz dyżurnym. Wtedy Adaś nie wytrzymał. Nie wytrzymał i zaczął tak bardzo płakać, ale tak bardzo, jak chyba nigdy wcześniej w życiu. Jak myślisz, Franiu, dlaczego Adaś zaczął płakać?
0: Bo nie wiedział, kim jest dyżurny. Ogromnie się bał.
1: Masz rację. Ogromnie się bał. Wtedy jednak mama i pani wychowawczyni nie pozwoliły mu tak łatwo się wymigać i nie odpowiedzieć na ich pytanie o to, co się stało. Adaś zdradził im w końcu to, że nie wiedział, kim jest dyżurny. Nie wiedział, jak się przygotować na ten następny dzień i co go będzie czekało. Wtedy mama z panią wychowawczynią uśmiechnęły się do niego bardzo szeroko, miło i spokojnym głosem wytłumaczyły mu, kim jest dyżurny w przedszkolu. Powiedziały, że podobnie jak u was, Franiu, w grupie, taki dyżurny odpowiada za porządek, ale także pilnuje, żeby wszystkie dzieci siedziały przy stoliku, kiedy nadejdzie

0: pora obiadu czy też innego posiłku. Pilnuje, żeby wszystkie dzieci miały kredki, kiedy nadejdzie czas kolorowania. Dyżurny pomaga dzieciom, które mają z różnymi rzeczami mały problem. Taki dyżurny jest, można by powiedzieć śmiało, trochę pomocnikiem. Pomocnikiem pani wychowawczyni i oczywiście całej grupy. Kiedy Adaś to usłyszał, pomyślał, że to właściwie bardzo fajnie jest być takim dyżurnym. Przestał natychmiast płakać i podziękował mamie i pani wychowawczyni, że mu to wyjaśniły. Obiecał im także, że następnym razem, kiedy nie będzie o czymś wiedział, nie będzie czegoś znał albo nie będzie do końca pewny, o co chodzi w różnych zadaniach, albo nie będzie pewny, o co chodzi, to wtedy zapyta mamę albo panią nauczycielkę. Jak się domyślasz zapewne, Franusiu, kiedy Adaś przestał płakać, dowiedział się o tym wszystkim, to wrócił do domu już w podskokach i z uśmiechem na twarzy. A kiedy zasypiał wieczorem, nie mógł się już doczekać, kiedy nastanie kolejny dzień. Dzień, w którym po raz pierwszy będzie dyżurnym w swoim przedszkolu. I to koniec naszej historii. Mam nadzieję, że Ci się podobała.
1: Tak, podobała.
0: Bardzo się cieszę. A teraz zamykaj oczka i kolorowych snów, kochanie.
1: Dobranoc, mamuś.
0: Dobranoc, synku.

Urszula Hajdukiewicz. Jagodowe lody. Czyta Patryk Bartoszewski. Oto krótka historia o niezwykłych wydarzeniach w pewnym cyrku, który zupełnie zmienił życie pewnej dziewczynki mieszkającej w pewnym mieście. Historia nietypowej przyjaźni i trudnych do pojęcia osobowości. Pełna świateł i mroków, muzyki i ciszy. Historia tak intensywna, że słowa zaledwie starają się ją dogonić w swoim opisie. Nie chcę jednak trzymać cię, drogi słuchaczu, w niepewności, co to za historia, dlatego od razu ci ją opowiem. Wydarzyło się to nie tak dawno temu. Chciałoby się rzec, że wczoraj, a jednak świat był zupełnie inny. W miasteczku o kwiecistej nazwie Maków życie toczyło się raczej wolno. Dzień od dnia odróżniały tylko kartki z kalendarza, a rytm życia wyznaczały święta państwowe. Każdy miał swoje miejsce, obowiązki, relacje. Każdy znał się z każdym. Makowianie rodzili się w tym samym miejscu, chodzili do tych samych szkół, szli do tych samych prac, leżeli na tym samym cmentarzu. Nie byli identyczni, ale czuli, że tacy sami są. Kiedy urodziła się Jagoda, jej rodzice też myśleli, że będzie taką samą dziewczynką, jak jej trzy starsze siostry.

0: Nie była jednak. Miała najzieleńsze oczy, jakie ktokolwiek w Makowie widział. Tak duże i tak zielone, że przypominały ogromne żuki. Na głowie zaś miała burzę blond włosów, które nie chciały się ułożyć w żadną stronę. Najbardziej nietypowe było jednak to, że miała bardzo giętkie ciało. Nikt nie wiedział, skąd się wzięła ta nietypowa giętkość. Gdy każdy mógł wygiąć się w mostek, Jagoda przekładała głowę między kolanami. Podczas tańca jej ciało wyginało się tak, że jak powiedziała jedna z sąsiadek, przeczyło to prawom fizyki. Ręce zginały się nie tylko w stawach, ale na całej długości ramion. Nogi zresztą też. Była po prostu człowiekiem gumą. Dzieci w szkole dokuczały Jagodzie. Panie nauczycielki denerwowały się, że krzywo siedzi w ławce. Sklepikarki narzekały, że nie mają ubrań dla takich przypadków. Jagoda dzielnie puszczała te uwagi mimo uszu, bo czuła, że jest częścią Makowa i ma prawo tu być. Rzadko pozwalała sobie na jakieś szalone akrobacje, starając się jak najwierniej udawać zwykłą dziewczynkę. Nie jest to jednak proste, gdy masz tak dużo energii jak Jagoda. Tego dnia, który jest tak ważny dla naszej historii, Jagoda spała wyjątkowo długo. Była to ciepła, wiosenna sobota. Nagle ze snu wyrwał Jagodę jakiś dziwny dźwięk, jakby wybuch. Nakryła głowę mocniej kołdrą i pomyślała: ja nie chcę nigdzie iść. Zawinęła się głębiej w kołdrę i nie chciała się interesować źródłem hałasu, ale po prostu nie mogła. Spod kołdry wyciągnął ją drugi huk. Zobaczyła tylko stado uciekających ptaków po niebie i dym w oddali. Co to mogło być? Nagle rozległ się kolejny huk, ale tym razem towarzyszyła mu już stopniowo narastająca muzyka. Smuga dymu zbliżała się. Jagoda przyglądała się temu zjawisku z otwartymi ustami. Im bliżej była smuga, tym głośniej grała muzyka. Chociaż Jagoda nie umiała jeszcze rozróżnić instrumentów w słyszanej melodii, to już wiedziała, że było ich bardzo wiele. Nie myliła się.
1: Cyrk!
0: Krzyknął nagle ktoś z okna sąsiedniego bloku. Cyrk! Prawdziwy, najprawdziwszy! Jagoda, słysząc słowo cyrk, poczuła dziwną ekscytację. Znała bowiem opowieści o cyrku, o ogromnych namiotach, pięknych światłach, potężnych instalacjach i przede wszystkim o niezwykłych ludziach. Wielokrotnie wyobrażała sobie, jak może wyglądać kuglarka, klaun, czy dyrektor cyrku. Wyobrażała sobie wszystkie nietypowe postaci, które mogłaby tam spotkać. Chociaż wszyscy mówili, że w cyrku znajdują się dziwolągi, to ona jednak wyobrażała sobie ludzi takich jak ona. No właśnie, takich jak ona. Ona też była wyzywana od dziwolągów. Czytał Patryk Bartoszewski.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
8: Słuchacie polskiego.

0: rodzinne.
1: Oparłabyś.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
3: Kiedyś był zwykłym tatą. Odprowadzał syna do przedszkola, znał na pamięć ulubioną bajkę i zawsze miał w kieszeni gumę do rzucia na smutki. Dziś walczy o to, żeby móc powiedzieć dobranoc przez telefon. Ten podcast to głos ojców, którzy nie przestali kochać, mimo rozwodów, decyzji sądowych, nieporozumień i ciszy po drugiej stronie słuchawki. To historie ludzi, którym często brakuje przestrzeni, by mówić. Ale nie tylko oni tu mówią. Gościmy także prawników, psychologów i tych, którzy widzą więcej niż paragrafy, by razem szukać odpowiedzi, niewinnych. Zapraszam na podcast Tata Mimo Wszystko. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: To specjalny sezon podcastu Mama do kwadratu, w którym rozmawiam z gośćmi i gościniami o tym, jak okiełznać, poznać, zaprzyjaźnić się ze swoimi emocjami, ale też jak ułożyć emocje wszystkich członków naszej rodziny. A w tym podwójnym rodzicielstwie, macierzyństwie to wszystko bywa trudne. A dzisiaj ze mną gościni wyjątkowa, która pomoże skupić się trochę na nas, mamach, bo często w tym pędzie zapominamy o sobie. I mam nadzieję, że dzisiaj to będzie taka rozmowa, która będzie jak gorąca czekolada i która sprawi, że będziecie mogły usiąść, pomyśleć o sobie z czułością, z uważnością i poczuć się po prostu trochę lepiej. Ja się nazywam Karina Terconi, a ze mną jest Stefania Kumor, seksuolożka i położna, która współpracuje z Fundacją Cześć Ciało, a wyjątkowość jej eksperckości polega właśnie na tym, że łączy te dwa światy. Z jednej strony seksuologia, z drugiej strony położnictwo, czyli myślę, że taka holistyczna, kompleksowa opieka nad nami, kobietami. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Chciałam cię po pierwsze zapytać, dlaczego tak jest, że ta wiedza podstawowa o nas, o naszym ciele, o tym, jak powstaje nowe życie, jest tak bardzo nieznana. Latamy w kosmos, a tak niewiele wiemy o sobie. Myślisz, że to są braki w edukacji, czy to jest tabu? No właśnie, co?
6: Myślę, że jedno i drugie. Obwiniałabym jednak system edukacji. Mhm. Zdecydowanie. Bo tej edukacji brakuje. Jest teraz ogromna dyskusja przecież na temat wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół, która miała być obowiązkowa, a ostatecznie nie będzie. Więc nadal to będzie kwestia wyboru i prawdopodobnie niewiele osób będzie z niej korzystać, z tej opcji. A program jest wspaniały. Przeanalizowałam go na wszystkie możliwe strony i uważam, że naprawdę ktoś do tego przysiadł, zrobił to bardzo rzetelnie i edukacja zdrowotna, gdyby była prowadzona przez właśnie specjalistów, ekspertów według tego programu, myślę, że rzeczywistość nas wszystkich mogłaby się zmienić. I życie... No, chciałabym powiedzieć kobiet, ale absolutnie bez względu na płeć. Myślę, że jakość tego życia mogłaby się poprawić, bo bylibyśmy jako społeczeństwo bardziej świadomi. A w związku z tym, że tego nie ma, to ciężko jest oczekiwać od ludzi, żeby uczyli się wszystkiego na własną rękę. No, to jest tak niemożliwe. Jeśli nie siedzi się w jakimś temacie głęboko, to nawet nie ma się takiej refleksji, że coś mogłoby być istotne i staje się

0: istotne, kiedy zaczyna dotyczyć nas i wtedy bardzo często bywa już za późno. Albo nie za późno, ale jest to wtedy bardzo stresujące. Więc no przede wszystkim widzę tutaj absolutne braki w edukacji takiej powszechnej. A tematy tabu? No na pewno też. No jeżeli o czymś się nie mówi od samego początku, od dziecka, no to potem trudno jest o tym rozmawiać. Mhm. Po prostu. To nawet nie chodzi o to, że to są tematy tabu, bo one są jakieś niesmaczne. No bo bywa tak, że jeżeli mówimy o seksualności, to ludzie się krępują. No, są pewne obszary, które ogólnie uważa się za tematy tabu. Dla mnie osobiście takich nie ma, ale w społeczeństwie jak najbardziej są. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest właśnie problem w tym, że nie mówi się, bo się nie wie. I uważa się,
1: koło
0: że
1: się zamyka.
0: I koło się zamyka, mhm. Tak.
1: Pytam cię o to dlatego, że mam wrażenie, że właśnie ten brak wiedzy, co się dzieje dokładnie z naszym ciałem w trakcie ciąży, później w trakcie porodu, później w połogu, w tych pierwszych miesiącach macierzyństwa, sprawia, że po pierwsze nie mamy takiego komfortu i poczucia bezpieczeństwa, bo jak czegoś nie znamy, to często nas to stresuje i nie wiemy, czy to jest dobre, czy to jest normalne, normatywne, czy to jest symptom czegoś złego, choroby. Po drugie, często głupio nam zapytać, bo wydaje się, że powinnyśmy wiedzieć. A po trzecie, myślę, że to jest łatwa droga do tego, żeby właśnie zgubić kontakt ze swoim ciałem, co jest strasznie przykre, no bo z jednej strony mamy ten wyjątkowy czas, kiedy ten kontakt z ciałem powinien być najlepszy i najbardziej intensywny, najbardziej intymny i taki najpiękniejszy, a często właśnie jest zupełnie odwrotnie.
0: A mówisz teraz o ciąży?
1: Tak, no mówię o ciąży, tak. Zacznijmy od ciąży. Mhm.
0: No tutaj pojawia się znak, we mnie znak zapytania, bo powiedziałeś, że to powinien być czas, kiedy
1: znaczy,
0: my jakoś
1: powinien to jest złe słowo, bo wiadomo, że każda z nas czuje różne rzeczy inaczej.
0: Tak.
1: Ale gdzieś, no dobrze by było być w kontakcie ze swoim ciałem.
0: Tak, z tym się absolutnie zgadzam. Tak, tak, absolutnie nie neguję tego, co powiedziałaś, tylko faktycznie jest tak, że ciąża jednak dla, nie chcę tak generalizować, no ale naprawdę dla, myślę, że większej części kobiet jest trudna, dlatego że to ciało się zmienia. Mhm. I ciężko jest zaakceptować to, że ciało na różnych etapach życia wygląda inaczej i że decydując się na posiadanie dziecka, decydujemy się również na wiele różnych zmian, które będą dotyczyły wielu obszarów naszego życia, bo to będzie dotyczyło naszej fizyczności i to będzie się przekładało na wszystko, na samoocenę, na poczucie własnej seksualności, na zadowolenie z życia tak ogólnie, ale będzie się też potem przekładało na relacje. Ta relacja też się zmienia. No, nie ma takiej możliwości, żeby relacja dwojga ludzi, którzy decydują się na dziecko, albo się nie decydują, tylko posiadają, mają dziecko, ona nie uległa jakiejś transformacji. Bo tutaj nie mówimy o tym, że ona się zmienia i ona zawsze na gorsze, tylko że po prostu to jest taki etap ogromnych zmian. To mogą być zmiany na lepsze, na gorsze i oczywiście chcemy dążyć do tego, żeby to była zmiana na lepsze, albo żeby po prostu odnaleźć się w tej zmianie, mhm. Bo to też jest kolejny aspekt do zaopiekowania, żeby po prostu najpierw się odnaleźć, a potem zaakceptować te zmiany, które się zadziewają. I to nie jest proste. No więc myślę, że w ogóle no, że to nie jest takie jednoznaczne, nie da się tego na to jakoś tak jednoznacznie odpowiedzieć, że jakoś być powinno, tylko fajnie by było zdawać sobie sprawę z tego, że ciąża i okres ten okołoporodowy i po ciąży, tych zmian jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę.
1: Mhm. O ile tak sobie wyobrażam, chociaż nie mam porównania, no bo jestem mamą bliźniaczek

0: taki, nie mam innej perspektywy, więc nie wiem, jak to jest być w pojedynczej ciąży, ale tak sobie wyobrażam, że w pojedynczej ciąży może być trochę bardziej komfortowo ze względu na to, że po pierwsze mamy więcej znajomych nam kobiet, które mają to doświadczenie za sobą i które tworzą jakąś taką naszą mniejszą lub większą wioskę i możemy skorzystać z ich doświadczeń. Po drugie jest, chciałabym powiedzieć, że jest więcej materiałów, ale one po prostu są, a o ciąży mnogiej ich w języku polskim po prostu nie ma.
1: Nie ma.
0: I my po prostu, no nie wiemy, co się z nami dzieje i czy to jest okej, czy nie, czy to dobrze, że w pierwszym trymestrze przytyłyśmy, nie wiem, 5 kilo, czy to za mało, czy to za dużo. Wiadomo, że każda z nas jest inna, ale jednak tak sobie myślę, że te ramy, wiedza, dostępność do informacji sprawia, że mamy więcej spokoju w sobie.
1: Tak, na pewno tak jest. No, im więcej wiemy, tym mniej się boimy. Mhm. Zawsze jest tak, że strach jest generowany przez niewiedzę, to czego nie znamy. Ale no, na pewno masz rację, że tej literatury w Polsce jest bardzo mało i raczej jeśli szukamy tej swojej wioski, to szukamy jej, no nie wiem, w internecie, czyli tam, gdzie po prostu wiemy, że znajdzie się ktoś, kto miał podobnie do nas i podzieli się swoim doświadczeniem. I też będąc w ciąży bliźniaczej, kobiety są traktowane, że to jest ciąża wysokiego ryzyka i od samego początku jest zasiewane w tej kobiecie takie ziarno niepewności, no że tak. Trzeba bardziej uważać, bardziej zwracać uwagę, że może być większe ryzyko tego, tamtego, jakby tyle jest, wszystko jest bardziej, no nie? I myślę, że to jest bardzo trudne i tak ja osobiście sobie myślę, że jeśli nie ma takiej literatury, a faktycznie jest jej mało, no bo wszystko odnosi się do ciąży po prostu pojedynczej, bo to jest pewna fizjologia. Fizjologiczna jest ciąża pojedyncza, a od razu jak jest ciąża
0: mnoga, to jest patologia.
1: To od razu jest patologia.
0: No i w ogóle to słowo, no nie? Jak ja usłyszałam na pierwszej wizycie, to ja po prostu, wiesz, zmroziło mnie.
1: Tak, no tak, no bo od razu sobie myślisz, że coś jest z tobą nie tak.
0: Tak, że już powinnam jechać do szpitala.
1: Tak, tak. No oczywiście, no niestety ta nomenklatura medyczna, ona jest, z jednej strony ja mam sobie do niej dużą dawkę wyrozumiałości, bo wiem, że ona jest potrzebna, żeby jakoś w tym medycznym świecie się odnajdywać, a z drugiej strony ja też widzę to, że ona bywa bardzo trudna do przyjęcia przez osoby pacjenckie, no bo ona jest właśnie taka nieprzyjazna. I sprawia, że od razu coś w nas się uruchamia, taki niepokój. I dlatego właśnie to, co chciałam powiedzieć na początku, jakoś tak przydługo wyszło, ale że po pierwsze myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że jeżeli czujemy się od samego początku, jak dowiadujemy się o tym, że będziemy mieć bliźniaki, żeby przegadać to ze swoją osobą partnerską, ze swoim partnerem i zastanawiać się, co to zmienia. Bo na początku bardzo często jest jakiś taki rodzaj żałoby po tym, że nie mamy takiej ciąży, jak ludzie
0: jak
1: zakładają.
0: Tak, wymarzyliśmy,
1: bo nie dla wszystkich, myślę, że dla mniejszości ciąża bliźniacza to jest takie, o, bliźniaki świetnie, nie ma sprawy. Mhm. Raczej nie.
0: No w ogóle myślę, że zawsze to są skrajne emocje.
1: Tak.
0: Albo jest euforia,
1: tak.
0: No i refleksja przychodzi później.
1: Tak.
0: Albo jest takie, o matko, i co
1: to
0: my
1: jest
0: teraz zrobimy?
1: Tak. No i wtedy właśnie myślę, że jak już te pierwsze emocje opadną, to że warto się zastanowić, to jest moja rada dla par, które przeżywają to, żeby tak sobie usiąść i przeanalizować. To znaczy, z czym to się będzie wiązało, właśnie, że te zmiany będą duże, że wszystko będzie bardziej, że wszystko będzie pomnożone, że różne ryzyka też będą znacznie większe,

że zmiany w ciele też będą większe, no bo te maluchy muszą się pomieścić w tym brzuchu, więc od razu skala jest jakaś taka większa.

0: się z tym same, dlatego że to one są w ciąży. No, nikt nie wejdzie w ich skórę. Partner, nawet gdyby miał najszczersze chęci, to nie będzie czuł tego, co czuje ona. I może warto by było pomyśleć o jakimś wsparciu, nawet doraźnym, na przykład terapeutycznym, żeby przygotować się na te zmiany, które czekają tę parę i na to, że ta opieka nad dwójką dzieci jednocześnie będzie no, jakaś taka bardziej skomplikowana albo, nie wiem, obarczona większym stresem, bo to na pewno.
1: Ale dobrze, że o tym mówisz, bo ja nie wiem, jak do tego doszło. Ale ja w ogóle zapomniałam o sobie na etapie całej ciąży, czyli słuchajcie, 8 miesięcy w ogóle o sobie nie myślałam. Oraz gdy sobie tam planowaliśmy z moim partnerem, który jest mega zaangażowanym tatą i od początku to było jasne, że on będzie we wszystkim uczestniczył i tak dalej, ale my oboje w ogóle nie pomyśleliśmy w tym wszystkim o mnie, że na przykład po porodzie może być mi nieco ciężko zająć się od razu dwójką dzieci, a w naszym szpitalu nie było opcji, żeby wykupić usługę położnej, która byłaby tylko dla mnie, która by mnie mogła wspierać. Później to samo w domu. Akurat tak się złożyło, że jak ja wróciłam ze szpitala, to mój partner wyjechał na 3 dni w delegację. Ja zostałam sama z dwójką dzieci. I wiesz, że ja nie pomyślałam o tym, że ja w tym wszystkim mogę na przykład źle się czuć po cięciu cesarskim, że ja będę w połogu, no bo w ogóle połóg to, no jakieś tam hasło, wiedziałam, że jest, ale co to takiego dokładnie, to też nie do końca. No i właśnie mam takie wrażenie, że prawdopodobnie w każdej ciąży, ale w tej mnogiej szczególnie, tak bardzo orientujemy się na ten główny cel, czyli żeby zadbać o tę ciążę, żeby nic się nie wydarzyło, bo też no, najczęstszym powikłaniem ciąży mnogiej jest przedwczesny poród. Tak. I tak się fiksujemy na dzieciach, że ta mama gdzieś ucieka nam.
0: No zdecydowanie.
1: Czy twoje pacjentki mówią coś o tym? Czy to jest jakieś moje doświadczenie i inni ludzie tak nie mają?
0: Nie, no myślę, że nie wiem, czy to cię pocieszy.
1: Ja bym wolała, żeby tak nie mieli oczywiście, ale domyślam się, że może być więcej takich osób jak
0: nie,
1: ja.
0: Nie, no zdecydowanie. W ogóle wydaje mi... Wydaje mi się, że jednak jest to historia wielu kobiet, że okres ciąży, a potem połogu, a potem czasami wielu lat kolejnych, to jest odłączenie się od siebie, co jest koszmarnie przykre. I z jednej strony działają hormony i jest to jakiś taki... no nie wiem, automatyczne działanie tych kobiet, które po prostu mają teraz cel, podchodzą do tego zadaniowo i tym celem i tym zadaniem jest zadbanie najpierw o dziecko, które jest w brzuchu, a potem o dziecko, które pojawia się na świecie najlepiej jak się da, bo każda mama chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Ale na szczęście żyjemy w takich czasach, że ten dostęp do różnych, no nazwijmy to usług, które mogą pomóc takiej młodej mamie, no jest po prostu, jest bardziej dostępny.
1: Ale masz teraz na myśli na przykład nianię? Czy bardziej położną, no lekarza, w pierwszej kolejności, terapeutę?
0: No w pierwszej kolejności na pewno terapia. Mam naprawdę, no to są takie myśli, które nachodzą mnie każdego dnia w mojej pracy, ale też nie tylko, bo jak siedzę w domu i myślę sobie o swojej pracy, to też te myśli kłębią mi się w głowie, że opieka nad kobietami, które są w ciąży, taka opieka oferowana przez państwo jest niewielka. Niestety. Bo to, no bo to powinno być zagwarantowane. Nie jest. No ale dobrze. Ale możemy szukać. Zawsze są jakieś opcje. Grupy wsparcia. Ośrodki, nie wiem, interwencji kryzysowej. Tutaj już mówię o jakichś bardziej, no nie wiem,

0: trudnych przypadkach. Nie wiem, położna środowiskowa. Mało kto w Polsce wie, że położna środowiskowa to nie jest tylko kobieta, która przychodzi do domu po porodzie i ma do tutaj cudzysłów, do odbębnienia jakieś tam swoje obowiązki. Mm-hmm. Musi sprawić to, to, tamto i do widzenia. Jest to osoba, która w poradni przyjmuje pacjentki będące w ciąży. Można się do niej zgłosić na edukację przedporodową. Jest to darmowe. I przysługuje absolutnie każdej kobiecie. I mało kto o tym wie i mało kto z tego korzysta, bo w Polsce nie jest to rozpowszechnione. Mało się o tym mówi. A tak naprawdę przez całą ciążę można się spotykać z taką położną i dzielić się z nią różnymi swoimi przemyśleniami i ona może je w sposób merytoryczny jakoś tam moderować, może odpowiadać na pytania i tak dalej. Nie jest to bardzo częste, takie mało kobiet, niewiele kobiet z tego korzysta, ale jest to opcja. Fajnie jest też, w końcu mamy 9 miesięcy na to. Z mojego doświadczenia też wynika, że mnóstwo kobiet szuka tej pomocy położnej już na sam koniec. Czyli szukam położnej do porodu. A może fajnie by było poszukać położnej na samym początku i umówić się z nią na jakiś rodzaj edukacji, na rozwianie różnych wątpliwości, na przygotowanie do porodu. Bardzo często, nawet jeżeli chodzimy na zajęcia szkoły rodzenia, co jest super cenne i uważam, że powinno się chodzić na zajęcia ze szkoły rodzenia, bo to pomaga obniżać lęk. Są na to badania. Im więcej wiemy, tym mniej się boimy. A kobiety boją się porodu i połogu, więc fajnie jest wiedzieć o nim coś więcej niż tylko to, co przeczytamy w internecie. Ale bardzo często też szkoły rodzenia to są duże grupy, w których ludzie boją się zadawać pytania, bo są skrępowani, bo jest 14 innych par i jest to ograniczone czasem, więc trzeba się spieszyć. Natomiast jak się znajdzie jakąś taką zaufaną położną, a takich położnych w Polsce jest mnóstwo, jest strasznie dużo fajnych dziewczyn, które wykonują swoją pracę z pasją i są gotowe być przy tych rodzicach, wtedy absolutnie można się zgłaszać z każdym, z każdą wątpliwością. I tutaj wracamy do tego tematu, że jednak ciąża bliźniacza nie jest ciążą fizjologiczną. W Polsce położne mogą prowadzić ciążę fizjologiczną, ale nie mogą takiej ciąży, która jest uważana za patologiczną, prowadzić. To tym się zajmuje lekarz. Więc no, tutaj musi być ta kooperacja między lekarzem a położną, ale da się to zrobić, tylko trzeba się tym wcześniej zainteresować i nie robić tego na ostatnią chwilę. Bo im bardziej jesteśmy zaprzyjaźnieni z tym, co zdarzy się na późniejszych etapach, tym jest łatwiej przez to przejść. Więc no myślę, że tych dróg jest bardzo dużo, wbrew pozorom, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no, że niestety musimy polegać w dużej mierze na sobie, no bo od państwa tej pomocy nie ma zbyt wiele. Jest, ale nie ma jej zbyt wiele. Niestety.
1: Ja niby wiedziałam o tym, że można korzystać ze wsparcia położnej w czasie ciąży. Nie wiem czemu. Nie zrobiłam tego. Mhm. Nie wiem dlaczego, ale nie skorzystałam. I teraz tak sobie myślę, o ile milej, bezpieczniej, fajniej i efektywniej byłoby, gdybym ja z tego skorzystała i gdyby po porodzie przyszła do mnie położna, którą ja znam,
0: tak,
1: która już wie, jakie są moje, nie wiem, lęki, obawy, też jakieś zasoby, która wie, jak wygląda moje mieszkanie, która może mi pomóc, jak ogarnąć przestrzeń do opieki nad dwójką dzieci, no to by było super. Więc jeżeli jesteście w ciąży i słuchacie nas, skorzystajcie z tego, bo to jest jakaś wspaniała opcja. No, ja chodziłam na szkołę rodzenia, ale no ona prawie w ogóle nie była dla mnie. Mhm. Bo po pierwsze, ja od razu wiedziałam, że ja będę miała cięcie cesarskie, a w tej szkole rodzenia

0: No coś tam było o cięciu cesarskim, ale
1: dużo
0: tak,
1: jest o porodzie naturalnym.
0: Tak, ale bardzo, bardzo mało. Więc ja tak naprawdę nie wiedziałam, jak wygląda połóg po cięciu cesarskim. Wiele rzeczy, które dotyczyły dziewczyn w pojedynczej ciąży u mnie się nie sprawdzały albo wyglądały po prostu inaczej. A tak jak powiedziałaś, no głupio mi było zadawać moje insajderskie pytania, a jak to jest przy bliźniakach, skoro na sali było, nie wiem, 25 osób i wszystkie miały pojedynczą ciążę.
1: Dokładnie.
0: I teraz ja będę marnować ich czas,
1: tak,
0: na moje pytania, które ich w ogóle nie interesują, nie dotyczą i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo czuję to, o czym mówisz.
1: Tak.
0: A co my możemy zrobić, jeżeli to jeszcze nie jest taka sytuacja, że czujemy, że potrzebujemy wsparcia specjalisty, czyli na przykład terapeuty, ale chcemy utrzymać właśnie kontakt ze sobą i ze swoim ciałem, bo tak sobie myślę, że dużo łatwiej pielęgnować ten kontakt niż później odbudować.
1: Bardzo to jest trudne pytanie, bo wszystko zależy od, no to bardzo jest indywidualna kwestia, dlatego że wszystko zależy od tego, z jakiego punktu startujemy. To znaczy, jak się mamy ze swoim ciałem jeszcze przed ciążą. I naprawdę bardzo różnie to bywa, no bo są kobiety, które całe życie mają problem z zaprzyjaźnieniem się ze swoim ciałem. Jakoś nie potrafią tego zrobić. I potem ciąża dodatkowo je jakoś tak obciąża. I to jest takie zagadnienie, którego myślę, że tutaj na szybko nie rozwiążemy, no bo to ja mogę mówić o takich prostych rzeczach, które można robić. To znaczy,
0: no tak, bo to jest w ogóle o tym, jaką mamy relację ze sobą, tak?
1: Tak.
0: Ale często jest tak, że nawet gdy ta relacja jest dobra...
1: Poprawna.
0: Poprawna, no bo to też wiadomo, że my, każdy z nas ma lepsze i gorsze okresy w swoim życiu i bardziej się ze sobą przyjaźni albo mniej.
1: Tak.
0: Ale no, z wieloma kobietami rozmawiam o tym, że zwłaszcza po porodzie mamy takie uczucie dziwne, jakby to nie było nasze ciało.
1: Tak, to jest bardzo częste. To się bardzo często z tym spotykam. Dlatego, że to jedno to jest ciało, ale ciała nigdy nie można odłączać od głowy. To jest bardzo ważne, że jeżeli w głowie stałyśmy się matkami, to ciężko jest wrócić do tej myśli, że możemy być też żonami, kochankami, partnerkami, przyjaciółkami, córkami i tak dalej, że to gdzieś schodzi na dalszy plan. I w momencie, kiedy jesteśmy w ciąży, a potem pojawia się dziecko, jesteśmy matkami i myślimy sobie przez ten pryzmat. Okej, byłam w ciąży, więc teraz mam takie piersi, a miałam zupełnie inne. Mam brzuch, który zupełnie nie przypomina mojego brzucha, który miałam jeszcze parę miesięcy wcześniej. Te zmiany też zachodzą, mimo że to jest 9 miesięcy ciąży, to jest bardzo szybko, bo to się zadziewa jakoś tak, no... Tak kaskadowo to po prostu się zmienia. Więc często te 9 miesięcy, tak jak patrzę się z boku, to że o matko, masz tyle czasu, a potem się okazuje, że to jest strasznie mało czasu i że jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle w głowie trzeba sobie poukładać, a jeszcze dużo takiej logistyki codziennej przecież wchodzi tam w grę. No, że to jest wszystko trudne, więc wydaje mi się, że to jest tak, że powinnyśmy myśleć o sobie w ten sposób, że dla dziecka jestem matką, ale dla innych ludzi nadal spełniam te inne role społeczne. I pytanie, i to już każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie, czy jestem w stanie to zrobić sama, bez pomocy osób z zewnątrz. Czy to jest tak, że faktycznie umiem to jakoś przeformułować w swojej głowie, czy potrzebuję do tego pomocy? Bo to nie jest takie oczywiste, że po porodzie potrafimy spełniać te inne role.
0: I też mam wrażenie, że otoczenie często nam nie pomaga.
1: No totalnie, no bo oczywiście.
0: Bardzo często jest tak, że

0: Nagle tracimy swoje imię, tylko już jesteśmy nazywane ej, mamuśka, tak. Mama i tak dalej.
1: Tak.
0: Mama Stasia, Jagody. Często same sobie to robimy. Ja trochę z zaskoczeniem, ale też i ze zrozumieniem obserwuję, jak niektóre moje koleżanki zmieniają sobie nazwę profilu, na przykład na Instagramie. I już nie są Basią Kowalską, dajmy na to, tylko na przykład stają się mamą Anielki. I to też jest niby takie błahe, ale z drugiej strony bardzo symboliczne gubienie siebie.
1: Tak, tak, tak, tak. Ja się z tym zgadzam. No i pytanie, czy to jest okej? To znaczy, jak ona się z tym czuje, jak to wpłynie na jej relacje z partnerem i jakie to przyniesie skutki, może nie teraz w tym momencie, tylko na przykład za parę miesięcy czy parę lat. Bo jeżeli jesteśmy tak bardzo uwiązane do tych dzieci, które się pojawiają na świecie, no dzieci nie są dla nas. To znaczy, to jest taka moja opinia. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, być może wiele się ze mną nie zgodzi. No ale jak decydujemy się na posiadanie dziecko, to cały czas z tyłu głowy, mimo że spędzamy z tym dzieckiem wiele lat, musimy pamiętać o tym, że te dzieci kiedyś sobie pójdą i są zupełnie niezależnymi jednostkami i że my potem zostaniemy, jeśli tego chcemy, z tym partnerem, z którym żyjemy i musimy potem na nowo się odnaleźć w tej relacji. I jeżeli dzieci wypełniają jakieś takie nasze braki, jakieś takie luki emocjonalne, czy jakieś takie, że czujemy, nie wiem, że mamy za mało miłości w życiu, więc te dzieci nam wypełniają tę miłość, ale potem sobie pójdą i zostaniemy bez nich, niejako bez nich, no z pustym, w pustym domu, no to musimy się potem jakoś na nowo zbudować. I to nie jest takie łatwe, jeśli od samego początku o to nie dbamy. No bo bardzo to jest fajne, że też podkreślasz o tym, że jednak to jest rozmowa o mamach, ale w tym wszystkim są też te osoby partnerskie, no nie?
0: Tak, tak podkreśliłam mamę pewnie ze względu na ciążę.
1: No tak.
0: Bo tak jak powiedziałaś, no mimo, że na szczęście coraz częściej i coraz bardziej partnerzy są tacy wspierający, współodczuwający, no to jednak nikt za nas nie przeżyje naszego życia
1: nie,
0: w tym ciąży.
1: Oczywiście.
0: Dlatego tak powiedziałam o tych mamach, ale rzeczywiście no to jest tak, że to jest sprawa całego związku, a później całej rodziny. I oczywiście zgadzam się z tym, że no ta baza jest niesamowicie ważna, żeby pamiętać o tym, że no najpierw była miłość, związek i decyzja o tym, że akurat z tym konkretnie partnerem chcemy tę rodzinę budować. No i to skoro już mówimy o partnerstwie, no to chciałam przejść do życia intymnego i do seksu, bo to też jest taka część, którą mam wrażenie, że łatwo zgubić już na etapie ciąży.
1: Zdecydowanie. Szczególnie tak jak rozmawiamy o ciąży bliźniaczej, tak, gdzie ten seks jest po prostu trudniejszy. Tak technicznie.
0: Technicznie też, ale właśnie to obciążenie pewnie też jest trudne, bo no gdzieś tam pojawia się po prostu strach.
1: Tak.
0: A gdy dzieci już są na świecie z kolei, no to często chęć odpoczynku czy snu po prostu tak, wygrywa oczywiście. Z opcją jakichś spotkań intymnych, seksu czy nawet jakiejś chwili na przytulanie i tak dalej, po prostu na czułość. No i znowu tak sobie myślę, że łatwiej pielęgnować niż zgubić to i po paru latach sobie przypomnieć, dobra, no to chodź teraz wrócimy do naszego życia seksualnego, bo to musi być już strasznie trudne.
1: Mm-hmm. Tak, tak. Od czego by tu zacząć? Co by tu powiedzieć? Tak sobie myślę, że przed posiadaniem dzieci często to wygląda tak, że mamy ochotę na różne eksperymenty. No dużo osób też nie ma. Wiele osób nie ma ochoty na eksperymenty. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby eksperymentować własną seksualność.

0: i sobie ją eksplorować, ale że jest na to przestrzeń. No i potem jest ciąża, pojawiają się dzieci czy dziecko i nagle już tej przestrzeni jest, albo jej nie ma, albo nie ma tej chęci. I moim zdaniem super jest wykorzystać ten czas ciąży, połogu i potem tego, no nazwijmy to wczesnego rodzicielstwa, na to, żeby spróbować inaczej. To znaczy, żeby tę intymność pielęgnować inaczej, żeby to już nie było okej, kochamy się i dążymy koniecznie do orgazmu, tylko że robimy sobie z tego zabawę albo relaks, że całe nasze ciało jest seksualne, więc możemy się pieścić, dotykać w takich miejscach, w jakich do tej pory nigdy się nie dotykaliśmy. Spróbować gadżetów, których nigdy wcześniej nie używaliśmy. Spróbować masażu z jakimiś olejkami, ze świecą. Spróbować takich rzeczy, które do tej pory wydawały nam się, to jest jakieś nudne, po co tutaj? Bardzo wiele jest takich...
1: Od razu do rzeczy.
0: Tak, od razu do rzeczy i jedziemy. A tutaj bardziej zachęcam pary, które nie mają dzieci, które są w ciąży oraz takie, które mają dzieci, czyli ogólnie wszystkich, do tego, żeby więcej czasu poświęcać na tę drogę, a nie na sam cel. No bo orgazm to może być bardzo miły dodatek do seksu, ale seks może być satysfakcjonujący i absolutnie przyjemny, bez osiągania orgazmu i bez skupiania się cały czas na genitaliach. My jednak mamy, jak ludzie mają takie przekonanie w swoich głowach, że seks równa się tutaj jakieś działania w obszarze genitaliów, coś tam będziemy robić.
1: I musi być orgazm.
0: I musi być orgazm. A ja zachęcam, żeby to odłożyć na bok i spróbować inaczej.
1: Ale to jest uwalniające.
0: Prawda? Że można, bo często właśnie jak kobieta jest w ciąży, koniecznie ta para dąży do tego seksu, ale nie wiedzą, jak to zrobić technicznie. Tu jest niewygodnie, tu boli, tu uciska, tak się nie da, tu nie wchodzi. Jakby różnie bywa. Żeby po prostu zostawić to i spróbować popieścić piersi, plecy, szyję, uszy, twarz, dłonie. Jakby jest tyle miejsc na naszym ciele, które mogą sprawiać, że będzie nam super przyjemnie, że będziemy czuć intymność między nami i no, dadzą nam... będą substytutem tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. Poszerzenie tego repertuaru jest, no myślę, że bardzo otwierające. I chyba niewielu osobom nadal mieści się to w głowie, że w ogóle da się inaczej niż tak, jak jest, nie wiem, pokazane w popkulturze. Tak.
1: No super, że o tym mówisz, bo z jednej strony myślę, że w ogóle to jest... otwierające i też dla związków wieloletnich myślę, że to może być takie odświeżenie. Z drugiej strony jest to fajny pomysł na to, żeby właśnie utrzymać tę bliskość, tę intymność w momentach, które mogą być trudne dla nas, chociażby z przyczyn fizyczno-technicznych, na przykład gdy jest zaawansowana ciąża mnoga. Ja się śmieję, że na etapie takiego mocnego zaawansowania mojej ciąży to mogłam ciuchy pożyczać od Obelixa. A z trzeciej strony tak sobie myślę, że to jest też super narzędzie, żeby do tej bliskości wrócić, że jak ona już gdzieś tak, wiesz, nawet przez lata gubiła nam się, potem jakoś tak głupio było do niej wrócić, no bo co, nie uprawialiśmy seksu rok, dwa, trzy i teraz dobra, no to dzisiaj. A że właśnie na przykład taki masaż jest... no, fajnym wstępem i nie od razu musi się kończyć na tym grande finale. I myślę, że to jest dla wszystkich takie wspierające. Dla mnie to jest, ta rozmowa jest bardzo uwalniająca i dziękuję ci za nią.
0: Cieszę się bardzo. Też tak myślę sobie właśnie, że jak wracamy do takiego życia intensywnego,

0: intymnego, seksualnego po porodzie, no to to, co na pewno muszę powiedzieć, bo myślę sobie, że to jest mój zawodowy obowiązek, no to, że absolutnie nic na siłę i że tutaj przekonywanie, zmuszanie, namawianie, kiedy jeszcze jedna ze stron nie jest gotowa, to się nigdy nie uda. Więc wszystko w swoim czasie. I myślę sobie właśnie tak, że stopniowo. Na przykład, że kobieta po porodzie, tak wiele w jej ciele się zmieniło, że może w ogóle nie wiedzieć. To znaczy właśnie tak jakby ona w ogóle się nie znała. Tak jakby musiała poznać się na nowo, swoje ciało, swoje potrzeby. Często jest tak, że jakaś stymulacja jakichś miejsc w ciele, która wcześniej przynosiła satysfakcję, jakąś tam przyjemność, może się okazać, że w ogóle teraz to już nie działa. I fajnie jest na przykład, żeby zdjąć z siebie tę presję, to żeby jak rozmawiamy o tym, okej, czy wracamy do seksu, kiedy wracamy do seksu, żeby na przykład kobieta powiedziała, okej, ale zanim zaczniemy razem, to ja na przykład chciałabym sprawdzić sama. I za pomocą masturbacji, za pomocą właśnie gadżetów, żeby ona sobie sama poeksplorowała swoje ciało i potem na przykład powiedziała swojemu partnerowi, że no to się zmieniło i to się zmieniło. Tutaj kiedyś lubiłam tak, a teraz chyba wolałabym inaczej. Żeby to nie było tak, że to jest pod presją, że okej, teraz jesteśmy we dwójkę razem w sytuacji łóżkowej, to teraz tak, ty mnie eksploruj i ja ci będę mówiła. Można tak, jeżeli w parze obie strony uznają, że to jest w porządku, to ja nie mam nic przeciwko, ale jeśli, bo często kobiety po prostu czują, że jakoś powinny, że to już jest ten czas, że no nie, właśnie chciałabym, żeby czuły, że nic nie powinny, że mogą wszystko w swoim tempie, nie ona jedyna ma z tym problem, że to jest kwestia, która dotyczy nas wszystkich, że to jest bardzo taka kobieca taka sprawa, że to jest coś takiego bardzo siostrzeńskiego i że możemy się z tym jakoś wszystkie utożsamiać i że każda może to sobie przeżywać po swojemu, we własnym tempie. Tak. To tak mi się wydaje, że to jest też ważne, żeby nie narzucać sobie nic.
1: Presji.
0: Tak. Żeby trudne. Nie oczekiwać. Wiem, że to jest trudne, bardzo dlatego trudne, też ja namawiam.
1: Dobrze, że o tym mówimy.
0: Tak, ja wiem, że to jest trudne i dlatego ja oczywiście tutaj mówię tak teoretycznie i tak bardzo optymistycznie, ale ja też wiem, bo pracuję z takimi kobietami, które jednak mają problem z tym, żeby wrócić do życia seksualnego po porodzie, odnaleźć się we własnym ciele i wtedy też oczywiście zachęcam, żeby korzystać z usług osób, które się w tym specjalizują i mogą pomóc. No i też, że to jest proces. No i że to nie jest tak, że ja teraz w tym tygodniu sobie postanowiłam w poniedziałek i ja już w piątek to osiągnę. Tylko, że to może się po prostu przedłużyć i że to też jest normalne.
1: Dobrze, że o tym powiedziałaś.
0: Cieszę się.
1: Bo no w ogóle myślę, że jest taka duża presja wszystkich aspektów, we wszystkich aspektach życia matki, tak, żeby być naj, super wyglądać, mieć świetną figurę, robić najlepsze śniadania do szkoły, przedszkola.
0: Tak, lunchboxy.
1: Tak.
0: Śniadaniówki.
1: No właśnie, mieć super życie seksualne, być super żoną, partnerką i tak dalej, i tak dalej. I tego wszystkiego jest tak dużo, że czasami czujemy się tym przygniecione. Więc bardzo dobrze, że powiedziałaś o tej wolności. Dziękuję, że znalazłaś czas i że nakleiłaś ten flasterek.
0: Ja też dziękuję.
1: I myślę, że bardzo wspierające było wszystko to, co powiedziałaś, bo w tym pędzie rodzicielskim łatwo zgubić siebie.
0: Tak, tak, zgadzam się. I też tak sobie myślę, słucham też ciebie i dzielisz się takimi swoimi malutkimi kawałkami z własnego doświadczenia, ale naprawdę No podziwiam i chciałabym jakoś uważnić to wszystko, czego doświadczacie jako mamy bliźniaków, ale nie tylko, wszystkie mamy są

0: No super. I wszystkie robicie dobrą robotę i naprawdę, no, podziwiam z całego serca. I to jest takie fajne, że prowadzisz takie rozmowy, żeby też pomóc innym kobietom. To jest piękne.
1: Dziękuję. Był czas, kiedy czułam się bardzo samotna w swoim macierzyństwie. Postanowiłam to zmienić, dlatego tworzę taką wioskę podwójnych rodziców. Stefania Kumor dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję też.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

Okay.

Mm-hmm.